białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W kolejnych parafiach diecezji tarnowskiej zmienią się księża wikariusze. Biskup Stanisław Salaterski wręczył 40 kapłanom dekrety nominacyjne. Spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Jak mówi wikariusz biskupi do spraw formacji stałej duchowieństwa, ksiądz Grzegorz Ociepka, parafię zmienią m.in. kapłani, którzy 4 lata temu przyjęli święcenia i pracowali duszpastersko w pierwszych parafiach. Przyczyn zmian jest więcej.
2: Przede wszystkim bierze się pod uwagę dobro duchowe wiernych, ale też i inne okoliczności, chociażby nawet zdrowotne różnych księży są przenoszeni do parafii, gdzie godziny katechezy są, dlatego te zmiany są, można powiedzieć, tak czasem dynamiczne. Też i chcemy w jakiś sposób dostosować cechy charakteru, też umiejętności poszczególnych księży do zadań, które mają, chociażby nawet kapelanów szpitalnych, to jest taka specyficzna praca.
1: Księża wikariusze pojawią się w nowych parafiach pod koniec sierpnia. Przypomnę, na początku czerwca o swoich pierwszych parafiach dowiedzieli się tegoroczni neopresbiterzy. Łącznie więc zmiany personalne księży wikariuszy dotyczą ponad 50 parafii. U Janowice wspominały księdza Bernardyna Dziedziaka jako gorliwego wychowawcę i kandydata na ołtarze. W tej miejscowości na terenie gminy Laskowa odbyło się drugie sympozjum naukowe poświęcone postaci tego kapłana. Tym razem wydarzenie miało być nie tylko okazją do przypominania o duchownym. W tym roku były to także obchody 40. rocznicy jego śmierci. Złote zasady formacji duchowej księdza Dziedziaka przypomniał ksiądz profesor Janusz Królikowski.
3: Przypomniałem kilka tych podstawowych rzeczy, które wynikają z lektury właśnie pism księdza Dziedziaka. Takich jak to absolutne pierwszeństwo dawane Bogu, Krzyż Chrystusa, Eucharystia i oczywiście to bezpośrednie odniesienie do Matki Bożej. To wydaje mi się, że są to takie 4 filary, 4 złote nici, które w tej jego działalności formacyjnej dochodzą do głosu. I na tym potem są budowane te poszczególne elementy, postawy, takie związane już tak z konkretnym życiem, zależnie od tego, co kto w danym momencie ma do zrobienia.
1: Z kolei ksiądz Dariusz Dziedziak spokrewniony z księdzem Bernardynem, obecnie wikariusz parafii świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, podkreślił niezłomność księdza Dziedziaka jako kapłana i to, jakim jest drogowskazem dla młodych. Mówił także, że ksiądz Bernardyn miał wpływ na jego osobistą ścieżkę życia.
4: Będąc w poprzedniej parafii w Limanowej w Soblinach, której patronem jest święty Stanisław Kostka, przyjeżdżałem tutaj rowerem bardzo często, oczywiście jak była możliwość i pogoda, po to, żeby stanąć przy grobie Bernardyna Dziedziaka i modlić się przez jego przyczyny, omadlając różne sprawy życia rodzinnego, kapłańskiego i osobistego. I muszę powiedzieć, że oddając mu wiele spraw, czułem i dalej czuję taką troskę i opiekę i mocno czuję się zaopiekowany i tak opatrznościowo prowadzony. Myślę, że on oręduje mocno w niebie.
1: Sympozjum odbyło się w hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Janowicach. W programie był także apel pamięci przy obelisku znajdującym się przed budynkiem. Ponadto modlitwa na parafialnym cmentarzu oraz msza święta w kościele w Janowicach w asyście pocztów sztandarowych. Radio RDN Nowy Sącz patronowało temu sympozjum. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Był to czas dobrej zabawy i pomagania. Tak 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić chleb z głodnymi podsumowują jego uczestnicy. Tradycyjnie przy Sądeckiej Bazylice można było korzystać z serii różnorodnych atrakcji, a przy okazji wesprzeć finansowo działalność tutejszego oddziału Caritas, który prowadzi m.in. kuchnię dla ubogich.
5: Bardzo się nam podoba, bardzo rodzinnie, no i ciepło. Atmosfera wspaniała.
6: Byliśmy na loterii, wygrałam obraz, a mój brat wygrał zegarek.
7: No fajnie, podoba się, fajnie rozstawione są te budki, fajne rzeczy. Trzymają.
8: Bardzo dobrze, rodzinnie, jak widać. Jest bardzo przyjemnie.
9: Cel charytatywny, prawda, bo wsparcie dla Caritasu to też jest ważny wymiar tego spotkania dziś?
8: Oczywiście, no trzeba się dzielić, więc jak najbardziej jest to bardzo istotne.
5: Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Każdy może znaleźć coś dla siebie. To jest dobre, jak się dzielimy, z czym możemy się podzielić.
1: Gwiazdą wieczoru był zespół Pogwizdani. Relacje znajdziecie na rdn.pl. Msza święta, wspólna zabawa, koncerty, atrakcje dla najmłodszych, sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny u matki zgromadziły przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej mieszkańców całego regionu. Uczestnicy podkreślali, że wydarzenia promujące wartość rodziny są dziś szczególnie potrzebne, a rodzina jest dla nich najważniejszą wartością, daje wsparcie i pomaga w najtrudniejszych chwilach.

0: sobie w ciężkich sytuacjach?
1: No, są kochające, wspierające, wymagają mi wielu rzeczy.
2: Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Relacje z festynu znajdziecie także na rdn.pl.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Pożądliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, moje

0: Jemu Bogu wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
1: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
0: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
1: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: co ma dla nas wartość. Ciekawe, że w miarę upływu czasu to, co uważamy za wartość w naszym życiu, ulega zmianie. W dzisiejszych czasach nie słychać, aby mówiło się wiele o czymś takim jak szacunek. Weźmy jedno z przykazań dekalogu. Czci ojca swego i matkę. Brzmi jakoś tak staroświecko, gdy przytoczymy je w tradycyjnym brzmieniu. Ale gdy się temu przyjrzeć, to przecież każdy chce być szanowany. Byłem wczoraj w banku i obserwowałem, jak młoda urzędniczka traktowała klientkę przede mną. Była tak znudzona, jakby miała przed sobą kłodę drewna, a nie człowieka. Pomyślałem, że osoba potraktowana w ten sposób musi uznać, że bank nie chce obsługiwać jej firmy. Najwyraźniej okazywanie szacunku nie jest pomysłem tak staroświeckim, jak mogłoby się to wydawać. Gdy ktoś okazuje mi szacunek, mówi: zależy mi na tobie, cenię cię i jestem gotów ci to okazać. Okazywanie szacunku. A kto to wymyślił?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Jana Franciszka Regista, kapłana. Święty ten był potomkiem francuskiej szlachty. Urodził się w roku 1597, kształcił się w kolegium jezuickim. Miał 19 lat, kiedy rozpoczął nowicjat. Śluby złożył w 2 lata później. Ukończywszy kurs filozofii w roku 1621, otrzymał polecenie prowadzenia wykładów z nauk klasycznych w kilku kolegiach. W roku 1628 rozpoczął w Tuluzie studia teologiczne. Po ich zakończeniu został wyświęcony na kapłana, a rok potem odbył 3. stopień nowicjatu. Teraz był całkowicie przygotowany do pełnienia swego życiowego powołania. W lecie 1631 roku podjął działalność apostolską. 2 lata później na zaproszenie biskupa pojechał do diecezji Vivier, przeprowadzając tam misję. Służył pomocą księżom, pracował też pilnie dla ludzi świeckich. Pod jego wpływem nastąpiło wiele nawróceń. Jak cień podążał śladami krzyża i potrafił przekonać do niego nawet tych, którzy przedtem nie chcieli przyjąć nauki Chrystusa. Pragnął poświęcić się nawracaniu Indian w Kanadzie, ale opatrzność Boża zrządziła inaczej. Pozostał we Francji aż do śmierci. Podczas swoich podróży apostolskich pokonywał wiele niewiarygodnych przeszkód, ale nic nie mogło powstrzymać jego gorliwości. Zmarł 31 grudnia roku 1640.
0: Kto słucha, nie błądzi.

We wtorek, 16 czerwca, słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. O tej porze wspominamy zmarłych kapłanów. W 1985 roku zmarł ksiądz Edward Press, wikariusz parafii w Dębicy. W roku 2003 ksiądz Edward Laskowski, emerytowany proboszcz w Brzozowej. A w roku 2024 zmarł ksiądz Jan Adamczyk, proboszcz w Męcinie Wielkiej. W dzisiejszych modlitwach dusze zmarłych kapłanów polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
1: Po reklamie.
3: Jest w pół do siódmej.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Plany budowy trzeciego zjazdu z autostrady A4 w obrębie Tarnowa pojawiły się w końcu na papierze. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie potwierdziło wpisanie budowy trzeciego zjazdu z autostrady do rządowego programu. Nowy węzeł powstanie przy ulicy Niedomickiej i będzie realizowany w ramach rozbudowy autostrady o trzeci pas ruchu. Wraca również temat powstania wschodniej obwodnicy miasta. Ministerstwo zapowiedziało nowy projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, w którym mają pojawić się zapisy umożliwiające miastom na prawach powiatu skorzystanie z dotacji na inwestycje realizowane na drogach krajowych. Takie rozwiązanie, jak zauważają władze Tarnowa, mogłoby zostać zastosowane m.in. w przypadku budowy wschodniej obwodnicy. To inwestycja ważna również dla ościennych gmin. Wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła zadeklarował chęć współfinansowania tego projektu.
4: To jest świetna informacja również. Znaczenie ma również duże dla gminy Lisia Góra, więc jak najbardziej podtrzymałem tą deklarację, którą złożyłem już jakiś czas temu, że gmina Lisia Góra dołoży się do miasta Tarnowa do tego etapu projektowania w kwocie 500 000 złotych. Gminie Lisia Góra również zależy na tym, żeby ta wschodnia obwodnica Tarnowa powstała. To jest bardzo prorozwojowy projekt. To jest ważne, żeby to powstało jak najszybciej. Ważne, żeby tego ruchu z Tarnowa nie wyprowadzać na wysokości Pilzna czy Machowej, bo takie pomysły również były.
3: Współfinansowanie na takim samym poziomie zapowiedziała również gmina Skrzyszów. Jeszcze w tym roku może ruszyć budowa nowego mostu w Niskowej. Przeprawa znajduje się w ciągu drogi powiatowej Biczyce Dolnego Stwica. Dzięki zaplanowanym pracom ma być tu znacznie bezpieczniej dla kierowców i mieszkańców. Dotychczas podczas intensywnych opadów woda niejednokrotnie przelewała się przez istniejący most. Po wybudowaniu nowego obiektu powiększy się prześwit nad potokiem, mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
5: Most w Niskowej to jest jeden z takich mniejszych mostów, aczkolwiek jego stan techniczny był taki, jaki był, więc udało się przygotować dokumentację. Oczekujemy na takie ostateczne dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Gdyby się udało, no to zadanie ma się rozpocząć jeszcze w lipcu i do końca października ma być most nowy wykonany w tamtym miejscu. Ma być też dofinansowanie z budżetu gminy Chełmiec. Wójt finansował dokumentację, jeżeli chodzi o przygotowanie.
3: Natomiast starostwo powiatowe realizuje i finansuje budowę mostu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Od dziś przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę oraz olej napędowy. Oznacza to, że ceny na stacjach powinny nieco wzrosnąć, choć nieznacznie. Zrekompensować podwyżkę akcyzy ma spadek cen na rynkach paliw wywołany doniesieniami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniem cieśniny Ormus. Wczoraj ropa Brent kosztowała około $83 za baryłkę, co jest najniższym wynikiem od 3 miesięcy. Krzysztof Kuczyński.
6: Przywrócenie akcyzy to wzrost o około 30 groszy na litrze. Wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak uważa, że pozytywne nastroje na rynkach paliw powinny sprawić, że Polacy w małym stopniu odczują podwyżkę cen.
7: Te warunki rynkowe powinny doprowadzić mniej więcej do spadku cen na poziomie około nawet 20 groszy na litrze, więc jakby ta sytuacja rynkowa może skompensować przywrócenie akcyzy.
6: Z kolei obniżony VAT z 23 do 8% będzie obowiązywał do końca czerwca. Jeżeli program CPN nie zostanie przedłużony, to jak podkreślają analitycy, kierowcy odczują wzrost cen na stacjach od przyszłego miesiąca.
3: Tyle o tej porze. Zapraszam o 7:00, to za niespełna pół godziny.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Przed nami pogodny, słoneczny i w miarę ciepły dzień. Pięknie z nami się żegna wiosna, trzeba powiedzieć. No, poranek jeszcze chłodny, bo 13-14 stopni na termometrach. Gdzieniegdzie jeszcze się chmurzy, ale spokojnie nie będzie dzisiaj padać, obiecują meteorolodzy. Dzisiaj w nocy spadnie temperatura do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia przed południem możliwe są przelotne opady deszczu i 23 stopnie. Jutro.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dzisiaj do 20 zapowiadają synoptycy i z każdym kolejnym dniem, tak jutro 23, kolejne dni to będzie 25, 26, 28, 29, a nawet 30 stopni. Na zachodzie kraju podczas zbliżającego się weekendu termometry pokażą nawet 34 kreski powyżej zera.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Poranek. We wtorek, 16 czerwca, Jerzy Olszówka, witam, zapraszam, dzień dobry. Na zegarach dobrze nastawionych, 6:35. No.

Niech ten dzień będzie pełen słońca i pozytywnej energii. A ta energia od radia RDN Małopolska płynie oczywiście, i to takim szerokim strumieniem niczym źródła Amazonki. Bo po pierwsze, mamy poniedziałek już za sobą, mamy wtorek, to retro przeboje, przeboje wszechczasów, które bardzo kochacie i nam się to bardzo podoba, że jesteście z nami. Słoneczny dzień będzie na pewno przepełniony słońcem, dużo promieni słonecznych będzie do nas docierać. Słońce wstało 26 minut po godzinie 4, zajdzie o godzinie 20:47, czyli do zachodu słońca, pozostało nam 14 godzin 9 minut i dzień liczy sobie już 16 godzin 21 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 17 minut 4 sekundy, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 56 sekund. Do lata astronomicznego zostało nam 5 dni, przyjdzie już w najbliższy weekend, w niedzielę, dokładnie o godzinie 10:24. Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują panie Aneta, Alina, Aneta, a Benona, Judyta i Justyna, i panowie Benon, Cyryk i Jan. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska i najlepsze urodzinowe życzenia dla wszystkich tych, którzy właśnie 16 czerwca przyszli na świat. Z całego serca wam życzymy dużo, dużo zdrowia. Two Hearts i Phil Collins na zegarach 18 minut do 7.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona na terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
5: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilitowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
6: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
9: Spokojnie upłynęła noc na drogach w regionie, tak przynajmniej było w Bochni, tutaj funkcjonariusze nie interweniowali. W Brzesku również cisza i spokój, mówi oficer dyżurny, podobnie w Dębicy, bardzo spokojnie, o dziwo nawet mówią, że bardzo spokojnie i w Dąbrowie Tarnowskiej także spokojnie zatrzymali dąbrowscy funkcjonariusze nietrzeźwego, jednego nietrzeźwego kierującego. Natomiast nie udało mnie się skontaktować z oficerem dyżurnym tarnowskich policjantów, myślę, że później uda się to uczynić. Na razie spokojnie i miejmy nadzieję, że taki spokojnie jest też poranek. Na drogach, na ulicach Tarnowa też jest teraz spokojnie, bez większych problemów poruszamy się po mieście, także płynnie przejeżdżamy ulicą Lwowską do ulicy Słonecznej, do Sitki, do Klikowskiej, płynnie na Alei Jana Pawła II też ruch umiarkowany, płynnie, spokojną przemieszczamy się elektryczną Wyszyńskiego na Mościckiego, tutaj też płynnie na Szyńskiego, Aleja Kwiatkowskiego jeszcze jest wolna od korków, przybywa samochodów na ulicy Krakowskiej przy Narutowicze, ale też jeszcze spokój na Gubnickiej Dąbrowskiego, także spokojnie zwykle o tej porze też bywa więcej samochodów, a teraz spokojnie, płynnie jedziemy ulicą Krakowską w jedną i w drugą stronę, w stronę Krakowa i też Lwowską możemy wyjechać do Ładnej, chociaż tutaj troszeczkę więcej jest samochodów, ale bez tragedii, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
9: 12 minut do godziny 7.

Retro przeboje na antenie Radia RDN Małopolska. Od wczesnych porannych godzin do późnych wieczornych. Teraz Anna Jantar za każdy uśmiech twój. Nie od dziś wiadomo, że uśmiech to jest jeden z najpiękniejszych makijaży. Więc może właśnie dzisiaj warto go założyć. Wtorek już do nas się uśmiecha. Po czwartej stało słońce, więc chyba na nas też już czas. A na zegarach 8 minut do godziny 7. Właśnie Anna Jantar i za każdy uśmiech twój.

Nie tracimy dnia na jantar za każdy uśmiech twój, bo najbardziej straconym dniem jest ten, w którym się nie śmiałeś, ktoś kiedyś powiedział, więc uśmiechajmy się, bo na pewno są do tego powody, a nawet ich nie ma, to na pewno znajdzie się odrobina, żeby się uśmiechnąć do osoby, którą właśnie spotykamy. Na zegarach 4,5 minuty do godziny 7, punktualnie o 7, Aneta Meczko przedstawi najświeższe wiadomości radia RDN Małopolska. Zostańcie z nami. I'm so tired.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Bajon wrzuca piłkę, kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
1: Po reklamie.

0: informacji o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego. Aleksander Przoniak.
1: W poszukiwania zaangażowane są znaczące siły policji oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak mówi starszy aspirant Jolanta Batko z limanowskiej policji, do zdarzenia doszło wieczorem.
2: Mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował ją.
1: Poszukiwania wspierają m.in. drony. Przeszukiwane są w tej chwili rozległe obszary.
2: Działania poszukiwawcze zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, pionu prewencji, przewodnicy psów, a także grupy poszukiwawcze. Rozstawiono punkty blokadowe. Teren przeszukiwany jest wykorzystaniem dronów, zarówno policyjnych, jak i GoPro.
1: Policja prosi wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Krążący nad szpitalem policyjny helikopter, akcja odbijanie zakładników, gaszenie pożaru i zarządzanie dużą grupą poszkodowanych. Takie scenariusze realizowały służby na terenie szpitala imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. W ramach ćwiczeń do wspólnych działań zaproszono policję, straż pożarną, Wojsko Pogotowie Ratunkowe i Straż Graniczną. Budzącym szczególne zainteresowanie przychodniów, pacjentów i personelu szpitala elementem ćwiczeń była akcja odbijanie zakładników przetrzymywanych w budynku po dawnych mieszkaniach pracowniczych. Nad kompleksem budynków szpitalnych krążył policyjny śmigłowiec, a przed budynek wjechali policyjni kontrterroryści wozem opancerzonym. Jak wyjaśniał komendant tarnowskiej policji inspektor Bogumił, jednak identyczny sprzęt zostałby użyty w sytuacji realnego zagrożenia.
4: Będziemy jako policja borykać się z trzema sytuacjami, to jest podłożenie ładunku wybuchowego, ewakuacją osób i uwolnienie zakładników. W działaniach oprócz policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie będą uczestniczyć również policjanci samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego. Będziemy używać specjalistyczny sprzęt, taki jakbyśmy zastosowali, żeby sobie poradzić z tego typu zagrożeniami. To jest doskonała okazja, żeby wspólnie z kolegami z innych służb przećwiczyć tę sytuację. To jest jedyny sposób, żeby się przygotować do sytuacji, które mogą zaistnieć.
0: W trakcie ćwiczeń szpital pracował bez większych utrudnień, a zdjęcia z tej akcji mamy na rdn.pl. Są pieniądze na modernizację boiska piłkarskiego w Brunarach. Inwestycja ma przede wszystkim dać młodzieży lepsze warunki do treningów. Boisko ma też służyć mieszkańcom. Dofinansowanie w kwocie ponad 209 tysięcy złotych pochodzi z budżetu województwa małopolskiego. Projekt zakłada montaż trybun sportowych, nowoczesnego oświetlenia czy też budowę piłkochwytów. Infrastruktura ma być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, mówi wójt gminy Uście Gorlickie Ewa Garbowska-Góra.
5: Mamy projekt na ponad 3 miliony złotych, ale będziemy w tym momencie budować tylko boisko piłkarskie. Mamy tam zaprojektowane jeszcze mniejsze boisko, ale to sobie zostawimy na później. Teraz skupiamy się na podpisaniu umowy, ogłoszeniu przetargu i budowaniu właśnie tego boiska, bo Brunary bardzo tego potrzebują. Mają boisko w bardzo złym stanie, a w Brunarach jest bardzo prężnie działająca jednostka LKS-u. Mają już 8 albo 9 drużyn.
0: Wójt Ewa Garbowska-Góra liczy na to, że pracę uda się zakończyć jeszcze w tym roku. 4 dni wspólnej drogi, modlitwy i radości dołączyć mogą starsi i młodsi, którzy chcą jechać rowerem na Jasną Górę. Pielgrzymka wyruszy z 12 miejscowości. Odbędzie się od 16 do 19 lipca. Trwają zapisy.
6: Podczas właśnie rowerowej pielgrzymki tarnowskiej jest już bardzo duża wspólnota, bo w tamtym roku było nas ponad 1100 osób. Integracja jest bardzo mocna. Hasłem tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę jest uczniowie misjonarze, jaki słuch, taki ruch. Chcemy skupić się na Słowie Bożym i jeżeli otrzymujemy Słowo Boże i słyszymy go, to będziemy odpowiadać na to słowo, wykonując ten właściwy ruch.
0: Mówił dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Szczygieł. Rekolekcjonistą na szlaku będzie ksiądz dr Tomasz Rąpała. Każdego dnia będzie msza święta na postojach. Także odmawiane będą różne modlitwy. Zapisy trwają do 12 lipca. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W Tarnowie teraz przewaga chmur, podobnie jest w Zakliczynie i w Ciężkowicach. Tutaj także słońce schowało się za chmurami, podobnie w Latoszynie, ale na przykład promienie słoneczne pukają do okien mieszkańców

0: Siedlic i Lubczy. W Jodłowej także w miarę pogodnie, chociaż jest większe zachmurzenie, większe niż na przykład w Rybnicach. No w Kliźnie także w miarę słonecznie. Słoneczny to będzie dzień i w miarę ciepły, do 20 stopni zapowiadają meteorolodzy.
1: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
3: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
0: Jakość powietrza jest dobra, ciśnienie rośnie na barometrach 992 hektopaskale. Sytuacja biometeorologiczna jest obojętna, a dla słuchaczy radia RDN absolutnie korzystna. Mamy retro wtorek, czyli przeboje tych czasów. Jest prawie 7 po 7.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
0: Jeden z wielkich przebojów. Hydrologic Ray Charles.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

Send Me an Angel. 13 minut po godzinie 7, 16 dzień czerwca 2026 roku. W roku 1835 urodził się w Tarnowie Józef Szujski, historyk, polityk, jeden z krakowskich Stańczyków, publicysta, poeta, prozaik, współzałożyciel Przeglądu Polskiego, pierwszy sekretarz generalny Akademii Umiejętności w Krakowie. Od najmłodszych lat wychowywany jedynie przez matkę, znaczną część swego dzieciństwa spędził w Zbyszycach nad Dunajcem, majątku swego wuja Piotra. W roku 1846 przeniósł się wraz z matką do Tarnowa, gdzie rozpoczął naukę w gimnazjum mającym przygotować go do pracy w austriackiej administracji. Po 6 latach nauki przeniósł się do znanego gimnazjum Świętej Anny w Krakowie. W 1867 otrzymał mandat do Galicyjskiego Sejmu Krajowego, gdzie zasiadał przez 3 kadencje. Następnie wybrano go na delegata do Izby Polskiej Austriackiej Rady Państwa. W uznaniu za sukcesarz ustanowił go dożywotnim członkiem Izby Panów Parlamentu Wiedeńskiego. Był współtwórcą krakowskiej szkoły historycznej, która badała przyczyny narodowych niepowodzeń Polaków. Zmarł, nie skończywszy 48 lat, 7 lutego w 1883 roku w Krakowie, a został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Imię Józefa Szujskiego nosi obecnie sala numer 56 w Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której 6 listopada 1939 roku Niemcy aresztowali profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. W Tarnowie imię Józefa Szujskiego nosi jedna z ulic w dzielnicy Strusina. 102 lata temu, 16 czerwca w 1924 roku urodził się Adam Hanuszkiewicz, aktor i reżyser, jedna z legend polskiego teatru. Przenosił na scenę uznane dzieła literackie, wywołując skrajne opinie widzów i krytyki. Dla jednych był wizjonerem, dla innych obrazobórcą. Wykreował zjawisko określane Teatr Hanuszkiewicza. A w roku 1983 rozpoczęła się druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Mimo obaw, w Polsce trwał wtedy stan wojenny, pielgrzymka odbyła się bez zakłóceń. Według raportów dostarczonych przez SB w mszach i spotkaniach z papieżem uczestniczyło 7 milionów osób. A w 1999 roku w Starym Sączu Jan Paweł II kanonizował świętą Kingę. Dziewica, córka króla Węgier Beli IV, żona polskiego władcy Bolesława V Wstydliwego. 20 lat temu, 16 czerwca w 2006 roku zmarł Igor Śmiałowski, wybitny aktor teatralny i filmowy. Choć był aktorem wszechstronnym, został zapamiętany z ról amantów i arystokratów, w które wcielał się z łatwością ze względu na aparycję i dystyngowany sposób życia. Zagrał dziedzica w Chłopach, księcia w serialowej Lalce, hrabiego w Karierze Nikodemadyzmy czy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Janie Kilińskim. A teraz muzycznie. Rok 1942 urodził się John Rostill, gitarzysta The Shadows. Zmarł 26 listopada w 1973 roku. W 1966 na świat przyszedł w Częstochowie Aleksander Klepacz, wokalista formacji Nieżywych Schabów. A rok później, w 1967 roku, 16 czerwca, w Kalifornii rozpoczął się 3-dniowy międzynarodowy festiwal Monterey Pop. Było to pierwsze takie wydarzenie w historii rocka. W czasie festiwalu na scenie pojawili się m.in. Eric Burdon, The Animals, Simon & Garfunkel, The Steve Miller Band, The Byrds, Ravi Shankar, The Who, Jimi Hendrix i Scott McKenzie. San Francisco, Scott McKenzie, w Retroflorek w Radiu RDN Małopolska, 17 po 7.

przestrzeń ostatnich dni wypełniają mistrzostwa świata w piłce nożnej. Tak, nabierają rozpędu. No i my wszyscy nabieramy rozpędu do weekendu, bo poniedziałek już za nami. No ale a propos mistrzostw świata, to ostatnie mecze, które zostały rozegrane, to takie remisowe. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka 0-0. Hiszpanom nie udało się strzelić bramki Kabordyjczykom. Belgia, Egipt. Tutaj znowu remis. 1-1. Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1. Iran, Nowa Zelandia. Te mecze właśnie dzisiaj odbyły się w nocy polskiego czasu 2-2. A wiadomości sportowe za chwilę w Radiu RDN Małopolska Lokalne przedstawi Tomasz Graczewski. Do tego czasu żyjemy kolorowo. Ewa Bem na zegarach 25 i

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai. Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Kalambury, łatwe hasło.
5: Ostatnio też tak mówiłaś.
6: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
4: Dobra, pokazuję.
6: Słońce?
5: Dom?
6: Ciepło?
4: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.
8: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski. Zapraszam. BrookBet Termalika Nieciecza ogłosiła plan przygotowań do sezonu 2026-27. Pierwszy trening po przerwie zaplanowano na 18 czerwca. Dzień później zawodnicy przejdą badania lekarskie, a 20 czerwca zagrają mecz sparingowy z Unią Tarnów podczas otwarcia nowego stadionu w Mościcach. Od 21 czerwca do 4 lipca Słonie będą przebywać na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej. Podczas obozu grają 3 mecze sparingowe, a kolejne 4 mają zostać rozegrane już po zgrupowaniu. Na ten moment klub nie informuje jeszcze o rywalach sparingowych. Sądeczanka Klaudia Zwolińska zajęła 3. miejsce w konkurencji K1 i zdobyła brązowy medal Pucharu Świata w slalomie kajakowym w niemieckim Augsburgu. To 3. podium reprezentantki Polski w tym sezonie. Wcześniej była 2. w K1 oraz w kajak-krosie podczas zawodów w Pradze.
10: Zakończyliśmy serię Pucharów Świata, które były dość ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Świata w Oklahomie, do których bezpośrednio się przygotowujemy. Właśnie z tych 3 Pucharów Świata przywiozłam 3 medale. Także bardzo się cieszę, było dużo fajnych przejazdów, dużo lekcji. No i teraz wyciągamy wnioski, lecimy na Mistrzostwa Świata.
9: Mówiła Zwolińska w wypowiedzi dla profilu facebookowego krakowskiego klubu kajakowego, który od tego roku reprezentuje. Dodajmy, że w pierwszych zawodach Pucharu Świata w tym sezonie 2. w K1 był sądeczanin Michał Pasiut. Teraz kajakarze slalomiści będą się przygotowywać do Mistrzostw Świata, które odbędą się w amerykańskiej Oklahomie między 20 a 25 lipca. Przypomnijmy, że rok temu Klaudia Zwolińska wywalczyła 2 złote i 1 brązowy medal Mistrzostw Świata w Australii. Maciej Gładysz punktował w FIA Formule 3 w Barcelonie. 14 po nieco pechowych kwalifikacjach Gładysz ukończył sobotni sprint tuż za punktowaną dziesiątką, mijając linię mety na 12 miejscu. A w niedzielę podopieczny francuskiego zespołu Art Grand Prix i Orlen Teamu widowiskowo przebijał się przez stawkę, wyprzedzając aż 7 rywali, w tym zwycięzcę sobotniego sprintu, i na ostatnim okrążeniu spektakularnie zapewnił sobie kolejny finisz w punktowanej dziesiątce. Po 3 z 9 rund sezonu 2026 debiutujący w FIA F3 tarnowianin zajmuje 12 miejsce w klasyfikacji generalnej. 4. runda odbędzie się za 2 tygodnie na austriackim torze Red Bull Ring, na którym Gładysz triumfował rok temu w swoim debiucie w cyklu Eurocup 3. Łosoś Łososina Dolna zagra w piłkarskiej 5. lidze małopolskiej. Klub z regionu sądeckiego wygrał rozgrywki nowosądeckiej klasy okręgowej. Drużyna przypieczętowała awans po wygranej z Hartem Tęgoborze. W całym sezonie Łosoś zdobył 62 punkty, o 1 więcej niż Skalnik Kamionka Wielka, który zakwalifikował się do baraży o 5. ligę.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
11: Sportowe wiadomości przygotował i przedstawił Tomasz Graczewski. Teraz czas na wiadomości od meteorologów.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Dzisiaj specjalnie trzeba wybierać się na jakieś wyprawy w poszukiwaniu słońca, bo to słońce jest już za oknem, na przykład nad Tarnowem zaświeciło, także jest w pozostałych miastach, w okolicach widać promienie słoneczne, że przebijają się przez chmury, chociaż chmur oczywiście teraz nie brakuje, ale będzie ich mniej, bo meteorolodzy mówią, że dzisiaj nie będzie padać, opadów deszczu możemy się spodziewać jutro, a z każdym kolejnym dniem też wyższe temperatury w ciągu
4: dobrej pogody
11: weekendu,
4: życzy sponsor,
11: gorąco.
4: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Na sobotę i na niedzielę meteorolodzy przewidują upały 30 stopni. Na termometrach na zachodzie nawet 34.

Tak, to oddział zamknięty i oddział. My otwieramy szeroko drzwi dla słuchaczy radia RDN Małopolska. Zostańcie z nami, naprawdę warto. Po godzinie 8 gościem programu będzie Paweł Ciszczoń z Zarządu Powiatu Dębickiego. To rozmowa słowo za słowo, 8:10, a po godzinie 9 zaprosimy Państwa na rozmowę z Józefą Szczurek-Żelazką, posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Przed godziną 9 z kolei oferty pracy dla wszystkich tych, którzy poszukują pracy. Coś na pewno znajdzie się i dla Was, moi drodzy. I będziemy także dzisiaj w programie zapraszać na wyjątkowy dzień. Będzie to sobótka nad Dunajcem. Fantastyczna zabawa. No dużo się będzie działo i o tym wszystkim dowiecie się oczywiście z radia RDN Małopolska. Naprawdę warto. 20 minut do godziny 8. Elton John.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 840 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwórniakach, który oferuje usługi pralnicze.
10: Tak jak bocheńscy, brzescy, dębiccy, dąbrowscy, tak i tarnowscy policjanci w nocy nie interweniowali przy żadnych zdarzeniach drogowych, także bardzo spokojnie upłynęła noc. Tak upływa też poranek. W miarę spokojnie też na ulicach Tarnowa o tej porze, bez większych problemów poruszamy się po mieście. No, chyba że jesteśmy na ulicy Krakowskiej przy Narutowicza, no to tu jest troszeczkę ciasno na rondzie Krakowska-Sikorskiego Narutowicza, ale nie ma też powodów do narzekań. Płynnie przejedziemy ulicą Narutowicza do ulicy Tuchowskiej, na Konarskiego troszeczkę więcej jest samochodów między Gumiską a ulicą Tuchowską. Ruch wzmożony w stronę Narutowicza, w drugą stronę nawet płynnie. Na ulicy Lwowskiej w stronę centrum Tarnowa na wysokości szpitala ruch trochę większy, także troszeczkę będzie za chwilę obciążone rondo Orkana Lwowska. W tej chwili tutaj pusto, na alei Jana Pawła II również pustki. Podobnie wygląda ulica Słoneczna, Sitki, Słowackiego. Także Szkotnik, Mościckiego, Kwiatkowskiego ruch niewielki. Na Krakowskiej, przy Koszyckiej nieco więcej samochodów, na Klikowskiej ruch umiarkowany. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich kierujących.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
10: Już traveling billboards, Twitter and the Monkey Man na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju 13 minut do godziny 8.

Wars featuring the Monkey Man w retro wtorek w radiu RDN Małopolska, 16 dzień czerwca 2026 roku. Podobno mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy, by osiągnąć swoje cele. No, Agnieszka Chylińska śpiewa: nigdy nie wiesz, czy osiągniesz cel, ale jest nadzieja w nas. Więc ta nadzieja prowadzi nas do celu. I już za chwilę zaprowadzi nas czas do godziny 8. Zostało nam 7 minut punktualnie o 8. Wiadomości przedstawi Aneta Mleczko, a do tego czasu koła czasu, a na Agnieszka Chylińska.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Odpaliliśmy

0: Kochaj niskie ceny!
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Tragedia w Mszanie Dolnej. Nie żyje młoda kobieta. Policja poszukuje 19-letniego podejrzanego. Tuchów czeka na powrót Matki Bożej Tuchowskiej. W sobotę uroczyste powitanie obrazu.
2: Cieszymy się, że na wielki odpust ten obraz powróci i że będzie tutaj z nami.
1: Zmiany wikariuszowskie w parafiach diecezji tarnowskiej. Biskup Stanisław Salaterski wręczył 40 kapłanom dekrety nominacyjne. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Małopolska policja poszukuje 19-letniego mężczyzny podejrzewanego o zamordowanie swojej byłej partnerki. Do tragedii doszło w Mszanie Dolnej. Policja zbiera wszystkie

0: blokadowe. Teren przeszukiwany jest wykorzystaniem dronów, zarówno policyjnych, jak i GoPro.
1: Policja prosi wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Waszyngtonie z przywódcą republikańskiej większości w amerykańskim Senacie. Według kancelarii prezydenta tematem rozmów były kwestie obecności wojsk USA w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Poza liderem republikańskiej większości w Senacie w spotkaniu z prezydentem Nawrockim wzięli także udział szef Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Roger Wicker oraz szef Komisji Spraw Zagranicznych Jim Risch. Uczestnicy spotkania nie wypowiadali się dla mediów. John Thune napisał jedynie na portalu X, że omawiano bliskie relacje dwustronne oraz, jak się wyraził, wiodącą rolę Polski w wypełnianiu zobowiązań wobec NATO poprzez przeznaczenie na obronność większej części PKB niż jakikolwiek inny sojusznik z NATO. Rozmowa odbyła się w momencie, gdy w Kongresie toczą się prace nad kształtem ustawy o wydatkach obronnych. Znajdują się w niej zapisy utrudniające prezydentowi Trumpowi zmniejszenie liczebności wojsk USA w Europie. Spotkanie w Kongresie było ostatnim punktem wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Dziś na Florydzie prezydent spotka się z Polonią.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Po kilku miesiącach nieobecności do Tuchowa wraca cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Wizerunek, który przeszedł prace renowacyjne już za kilka dni, ponownie zostanie umieszczony w sanktuarium. Dla wielu mieszkańców była to długa rozłąka z jednym z najważniejszych symboli religijnych miasta i regionu. Powrót odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej będzie wyjątkowym momentem.
5: Oczywiście, że czekamy, no zwłaszcza, że to jest tutaj no, nasz kościół, nasza parafia, więc czekamy bardzo podemocjonowani tym faktem. Spodziewaliśmy się, że będzie to trochę później, bo tak było zapowiadane na samym początku, a jest w miarę wcześnie. Także cieszymy się, że na wielki odpust ten obraz powróci i że będzie tutaj z nami. Zaplanowane jest to wszystko bardzo tak szczegółowo, z tego jak mówił tutaj też nasz proboszcz, ojciec Grzegorz. No na pewno będziemy tutaj witać ten obraz bardzo szczególnie.
6: Czekamy z utęsknieniem, bo tutaj chodzimy do kościoła, tutaj uczestniczymy.
7: No przyjdziemy, a to jak to zapowiadali, no i będziemy witać.
3: Zanim obraz dotrze do bazyliki, co nastąpi w najbliższą sobotę, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. Następnie obraz zostanie przeniesiony do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. W sobotę około godziny 10 obraz zostanie przeniesiony ulicami Tarnowa przez kleryków do Katedry Tarnowskiej. Tam obraz będzie do godziny 16.30, skąd nastąpi uroczyste wyprowadzenie obrazu i pod eskortą zostanie on przewieziony do Tuchowa. Planowany przyjazd i uroczyste powitanie będzie około godziny 17. Zmiany wikariuszowskie w parafiach diecezji tarnowskiej. Biskup Stanisław Saleterski wręczył 40 kapłanom dekrety nominacyjne. Nowi wikariusze będą pracować duszpastersko, m.in. w parafiach Tarnów Mościce, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie, parafia pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, w parafii Świętego Jakuba w Brzesku, pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Limanowej oraz w Dąbrowie Tarnowskiej, Bobowej, Piwnicznej, Zdroju, Tropiu, Szczepanowie i Żabnie. Księża wikariusze pojawią się w nowych parafiach pod koniec sierpnia.
8: Zmiana personalna to przede wszystkim jest dla nas wszystkich księży nie tylko zmiana miejsca, zmiana środowiska, ale często i też zmiana sposobu posługi duszpasterskiej, gdzie każdy musi się sprawdzić nieraz na nowym polu.
9: Nowe wyzwania, nowe obowiązki, praca z młodzieżą i tutaj myślę, że na tym chciałbym się skupić. Mam nadzieję, że uda mi się pracować z młodzieżą.
3: Mówili ksiądz Witold Tadeusiak, który będzie pracował w Łapczyce, a także ksiądz Kamil Majkrzak, który będzie wikariuszem w Żabnie. Listę zmian w parafiach mamy na rdn.pl. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Paweł Ciszczoń, członek zarządu powiatu dębickiego. Gościem RDN Nowy Sącz będzie burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz. A po 9:00 gościem RDN Małopolska będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz była wiceminister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy Józefa Szczurek-Żelazko.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: W Ciężkowicach słońce jest niezdecydowane. Wyjść za chmur czy jeszcze nie? Jeszcze może poczekam, tak sobie myśli. W Zakliczynie sporo pogodnego nieba, podobnie wygląda Tarnów, Pilzno, Ryglice, Lubcza, Jodłowa. W Lubczy może troszeczkę mniej, też podobnie jak w Zakliczynie jest w tej chwili. No ale generalnie pogodnie będzie przez cały dzień, bez opadów, słonecznie, no i ciepło, do 23 stopni nawet zapowiadają dzisiaj meteorolodzy i zdecydowana przewaga słońca.
1: No, sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
3: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
0: Siedem minut po godzinie ósmej.

0: Już za dwie minuty spotkanie z gościem programu.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
8: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilitowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio RDN Małopolska, na zegarach 12 minut po godzinie 8. W radiowym studiu są już Jolanta Moździerz i gość porannego programu.
12: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
13: A naszym gościem o poranku jest Paweł Ciszczoń, członek zarządu powiatu dębickiego i pełnomocnik Forum Młodych PiS na Podkarpaciu. Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
13: No i na początek chciałbym poruszyć temat, który myślę niepokoi mieszkańców powiatu dębickiego, pacjentów szpitala, ale także pracowników powiatowego szpitala w Dębicy. To temat konsolidacji szpitala. Pod koniec maja Rada Powiatu Dębickiego przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie rozpoczęcia procesu konsolidacji szpitala w Dębicy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Rzeszowie. Podobne negocjacje, podobne rozmowy także trwają na linii Szpital Uniwersytecki w Rzeszowie i Szpital Powiatowy w Mielcu. Co ta uchwała oznacza w praktyce?
14: Szanowni Państwo, to tylko uchwała intencyjna, żeby była jasność, bo wiele już jest niedomówień i pewnych pewnie plotek na tak zwanym mieście, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ta uchwała otwiera nam furtkę drzwi do tego, aby wysłuchać propozycji uniwersytetu, zobaczyć, jaką mają ofertę, i na to przyjdzie czas za 2-3 miesiące, jeśli po rozmowach z ministerstwem, z Narodowym Funduszem Zdrowia pokażą nam otwarte karty i zaproponują rozwiązania dla szpitala, dla Dębicy, które na pewno, żeby była jasność, nie będą niczym negatywnym w odbiorze dla pacjenta i dla pracownika. Musimy tylko po prostu poczekać. Mamy teraz czas po uchwale również w Mielcu, aby Uniwersytet, Szpital Kliniczny zaczął rozmawiać z ministerstwem, z Narodowym Funduszem, z rządem, z panią minister, aby przedstawić dobrą ofertę dla pacjenta w Dębicy, dla mieszkańców Podkarpacia i całego naszego powiatu dębickiego.
13: Ta uchwała została przyjęta znaczącą przewagą głosów. 20 radnych było za, 2 osoby były przeciw. Pan był za?
14: Tak, byłem za. To oczywista oczywistość. Tą uchwałą daliśmy sobie kolejne wyjście do tego, aby szpital w Dębicy mógł dalej funkcjonować i przy ewentualnej zgodzie uchwale przekazującej za kilka miesięcy dajemy mu możliwość dalszego rozwoju, zdecydowanego rozwoju, bo dziś jest szpitalem powiatowym, a w perspektywie mam nadzieję 2-3 miesięcy, jeśli będzie taka wola całej Rady Powiatu Dębickiego, będzie szpitalem klinicznym uniwersyteckim, więc to tylko z korzyścią dla pacjenta.
13: Czyli to duże poparcie oznacza, że nie ma innego wyjścia i to najlepsza opcja?
14: To znaczy, na tą chwilę nie ma innego wyjścia i nie widzę, żeby obecny rząd jakąś perspektywę dla szpitali powiatowych zaproponował, zaoferował. Raczej to idzie w kierunku, że pani minister nie czuje szpitali powiatowych. Słyszeliśmy wszyscy wypowiedzi
13: sprzed kilku... Zdrowia, Jolanta Sobrańska-Gręta.
14: Tak, słyszeliśmy wypowiedzi sprzed kilku miesięcy, że szpitali powiatowych jest w Polsce o 30% za dużo. To tylko można sobie uzmysłowić, co chcą z tymi szpitalami zrobić. A dzisiaj w Dębicy, jeśli mamy taką możliwość przy współpracy z uniwersytetem, jeśli będzie zgoda Rady przekazać ten szpital uniwersytetowi, to tylko i wyłącznie, tak jak przed chwilą powiedziałem, z korzyścią przede wszystkim dla pacjentów, bo zdecydowana większość radnych zadecydowała właśnie w taki sposób, że wyrażamy zgodę intencyjną. Ta uchwała jeszcze o niczym nie przesądza. O decyzję podejmiemy za kilka miesięcy, jeśli szpital uniwersytecki przedstawi nam konkretną ofertę co do naszego szpitala w Dębicy.
13: Gdyby do tego połączenia z jakichś względów nie doszło, co mogłoby stać się ze szpitalem powiatowym w Dębicy? On poradziłby sobie sam?
14: Ciężko mi dzisiaj powiedzieć, czy sobie poradzi sam. Według tego, jaką decyzję podejmujemy, jeśli chcemy się połączyć ze szpitalem klinicznym, to perspektywa funkcjonowania szpitala w Dębicy w najbliższego roku, i to mam nadzieję, że sobie wszyscy uzmysłowią, zarówno pacjenci, pracownicy, jak i wszyscy samorządowcy całego powiatu, nie tylko radni powiatowi, ale również gminni, może być bardzo trudna. Wszyscy wiemy, że to, co się dzieje w tym momencie, na przykład w szpitalu w Lesku, to już jest agonia. Starosta Leski mówi, że w tym momencie wypłaca 75% pensji, a od lipca, jeśli wejdzie podwyżka dla personelu, a wejdzie 1 lipca, to będzie wypłacał 50% i najprawdopodobniej zgłosi szpital do upadłości. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe jako podmiot publiczny. Nie chcemy takiej sytuacji w Mielcu, więc dajemy sobie możliwość otwarcia kolejnych drzwi rozmów ze szpitalem klinicznym.
13: Kolejne rozmowy będą prowadzone, rozumiem, w najbliższym czasie ze strony Rady Powiatu. Kolejne kroki?
14: Tak, tym bezpośrednio zajmuje się zarząd na czele z panem starostą Piotrem Chęćkiem, który robi to bardzo dobrze i mam nadzieję, że 2-3 miesiące, bo taki mniej więcej czas daliśmy sobie i szpitalowi uniwersyteckiemu i nam, żeby konkretną ofertę przedstawić dla nas, dla Rady, przede wszystkim dla mieszkańców powiatu dębickiego.
13: Ten temat z pewnością będzie jeszcze wracał na antenie Radia RDN Małopolska. Zatrzymajmy się chwilkę w temacie polityki, bo już o tę politykę zahaczyliśmy. W przyszłym roku wybory parlamentarne. Poznaliśmy już 3 spośród 21 postulatów planu Czarnka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. To wyjście Polski z systemu ETS, zwolnienie seniorów z podatków i składek przy dochodach do 2500 zł miesięcznie oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Jak pan ocenia te postulaty?
14: Ja pragnę zauważyć jedną bardzo ważną kwestię, jak pewnie wszyscy dobrze pamiętamy, mam nadzieję, że pamiętamy 2014-15 rok, gdy szliśmy z pewnymi postulatami do wyborów, między innymi 500+, które przez wielu było okrzyknięte, że jest niemożliwe do zrealizowania, to zrealizowaliśmy to. 2019 rok, kolejne wybory, kolejne postulaty, programy dla samorządów na rozwój samorządu, przede wszystkim programy, które wsparły samorządy pod kątem infrastrukturalnym, zrealizowaliśmy to. Dzisiaj proponujemy kolejne punkty programu, który będzie miał 21 odsłon. W tę sobotę zostało odsłonięte pierwsze 3 punkty, to jest właśnie zniesienie ETS-u, który niestety zawyża nam ceny prądu mniej więcej o 50%, a jak wiemy, prąd płacimy wszyscy. Każdy dom płaci za prąd. Jeśli mamy stawki za prąd około 300 zł, to wiedzcie Państwo o tym, że połowa tej stawki to jest podatek ETS-u. Jeśli go zniesiemy, będziemy płacić podatki za prąd, rachunki o połowę mniejsze, czyli 150 zł, więc to jest jeden z najlepszych punktów tego programu. Kolejny punkt to jest zniesienie opodatkowania i ozusowania rent i emerytur do 2,5 tysiąca złotych. To jest bardzo duża część społeczeństwa, która te najniższe emerytury pobiera i z nich żyje. Jeśli zostaną zniesione te podatki i składki ozusowania emerytur, to kilkaset złotych zostanie w kieszeni każdego rencisty emeryta. I kwestia podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy, a w przypadku małżeństw to 360 tysięcy. Pamiętam rok temu rozmowy z ministrem Domańskim, który mówił, że nie ma takiej możliwości, żeby podwyższyć ten próg podatkowy, ten drugi próg podatkowy. Proponowali wówczas 150 tysięcy, oni powiedzieli, że się nie da. A my mówimy, że się da i dowieziemy to, co obiecujemy. Taką mamy tradycję, 14, 15 rok, 19 rok i mam nadzieję, że 27 rok, wybory parlamentarne będą tym rokiem, gdzie te trzy propozycje na razie, a w najbliższym czasie kolejne 18 będą tymi, które zdecydują, że Polacy oddają swój głos na Prawo i Sprawiedliwość, na Zjednoczoną Prawicę.
13: Patrząc właśnie oczyma samorządowca, co pana zdaniem konieczne jest, żeby pojawiło się jeszcze pośród tych 18, które nie zostały odkryte?
14: Ciężko mi tutaj dzisiaj mówić, jakie będą kolejne...
13: Już rozmawialiśmy o tych problemach właśnie szpitali powiatowych, także problemy w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo to bezpośrednio też się łączy. Czy tutaj jednak Prawo i Sprawiedliwość powinno zwrócić większą uwagę w tę stronę?
14: To znaczy tak, na pewno musimy poczekać, bo nie ode mnie zależy i ja nie będę prezentował programu. Będzie to robił nasz kandydat na premiera, dr Przemysław Czarnek, z całym zespołem, który pracuje nad programem. Jest kilka elementów oczywiście pod kątem samorządowym, które wartałoby zwrócić na nie uwagę i być może nawet wrócić do pewnych rozwiązań, które były w kadencji 18-24 i takim najlepszym programem dla samorządu, i to mu powie każdy wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek, był program inwestycji strategicznych. To tutaj z tego programu setki milionów złotych trafiły do powiatu dębickiego, do całego Podkarpacia, Małopolski również, a jak wiemy wszyscy bardzo dobrze, w 2024 roku, w lutym, premier obecny ten program zlikwidował i nic w zamian. W tym momencie jesteśmy na etapie oddawania ostatnich inwestycji z programu inwestycji strategicznych, a przed nami wielka, duża pustka dla samorządu, który pewnie zmierzy się z tym, że coraz mniejsze inwestycje, coraz mniej tych inwestycji, a jak wiemy, apetyt mieszkańców na inwestycje, bo przyzwyczajeni do tego byli, żeby inwestować, rozwijać infrastrukturę szeroko rozumianą, rośnie, a my nie mamy z czego jako samorządy, bo rząd nas nie wspiera.
13: Samorządowcy od dłuższego czasu mówią o tym, że tych programów rzeczywiście rządowych brakuje, tak jak był rządowy program Polski Ład, z którego tych inwestycji już teraz to są te końcówki, które są wykonywane z tych pieniędzy. Natomiast to jest jedna z bolączek samorządowców, o której również tutaj wspominali na antenie naszego radia. To porozmawiajmy o inwestycjach drogowych. Planujecie remonty w powiecie dębickim. Te będą też prace zabezpieczające osuwiska. Gdzie dokładnie, kiedy rozpoczęcie tych prac?
14: Zabezpieczamy oczywiście drogi, to jest nasze zadanie. Jedno z takich ważniejszych dróg, jeśli chodzi o gminę Jedłowa, skąd pochodzę, będzie droga łącząca Jedłową i Jedłową Wisową. Tam będzie remont wykonany za około 800 tysięcy złotych. Mówię remont, bo nie jesteśmy w stanie sfinansować całości nakładki o długości ponad kilometra, a to droga, która doprowadza do najpiękniejszej, moim zdaniem, w powiecie wieży widokowej w Wisowej, którą mieliśmy możliwość 2 tygodnie temu otworzyć oficjalnie dla mieszkańców gminy, dla mieszkańców powiatu, całego Podkarpacia. Inwestycja, która właśnie jest z Polskiego Ładu, z programu inwestycji strategicznych, na którą gmina Jedłowa otrzymała 1 900 000 złotych przy wkładzie własnym około 200 tysięcy złotych, więc to bardzo znikomy wkład własny. I mam nadzieję, że wszyscy radiosłuchacze odwiedzą tą wieżę w najbliższym czasie.
13: Jakie widoki stamtąd?
14: Widoki są bardzo piękne, jeśli trafimy na dobrą pogodę, jak na dłoni widać Tatry, więc bardzo zachęcam, warto tam być, warto odwiedzić tą wieżę. Kolejnymi dużymi inwestycjami jeśli można tak to określić, że duże inwestycje w naszym powiecie, to osuwisko w gminie Pilzno, w miejscowości Łęki Górne w kierunku Zwiernik, tam inwestycja około 5 milionów złotych. Zarząd Powiatu Dębieskiego również podjął decyzję wspólnie z panem starostą do tego, aby dokończyć budowę chodników w gminie Brzostek na ulicy Słonecznej i częściowo w Pacionce. To są te odcinki, na które mamy projekt i będziemy chcieli je zrealizować. Również przystępujemy do kwestii związanych z przygotowaniem dokumentacji na odcinki chodnika w Gorzejowej, a jesteśmy już po dokumentacjach w trakcie kilku odcinków na terenie gminy Jedłowa. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, jeśli będzie ku temu możliwość i pozyskane środki, będziemy mogli rozpocząć realizację tych zadań, bo wiemy, że mieszkańcy oczekują właśnie poprawy bezpieczeństwa, szczególnie na drogach.
13: W planach jest także remont drogi w gminie Czarna, ale jeszcze nie wiadomo, czy będą tutaj pieniądze.
14: Tak, to jest bardzo duży znak zapytania. Jesteśmy na liście rezerwowej. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy znaleźli się na pierwszej liście, tej, która dała możliwość finansowania, zaoszczędzą i my, jako powiat dębicki, drudzy na miejscu, będziemy mogli skorzystać z budowy tej drogi łączącą Chotową Grabiny. Inwestycja bardzo duża, więc mam nadzieję, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy pracę nad tą inwestycją.
13: Coraz bliżej wakacje, to taki czas, na który czekają uczniowie, ale też wszyscy, którzy właśnie planują urlop. W jaki sposób gmina Dębica może zachęcić tych, którzy chcieliby tutaj przyjechać albo spędzić czas właśnie ten wolny od szkoły? Czego szukać? Gdzie się kierować? Jakie atrakcje?
14: Atrakcji, powiedzmy, mamy bardzo dużo. Wakacje to są tym okresem, że każdy chce gdzieś wypocząć, ale wakacje to też czas i okres wynagrodzeń. Jako radny od 8 lat właściwie, bo będzie za chwilę rocznica, wspólnie z moim kolegą, przyjacielem, w tym momencie radnym gminy Jedłowa, Dawidem Liszką, fundujemy książki dla najlepszych uczniów klas 8 szkół podstawowych, dla absolwentów liceum ogólnokształcącego w Jedłowej, ale w tym roku również podjąłem decyzję przy współpracy z posłem Janem Warzechą, przy współpracy z posłem Krzysztofem Sobolewskim, że 5 najlepszych uczniów z każdej szkoły średniej w powiecie dębickim nieodpłatnie będzie mógł wyjechać i zwiedzać Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Prezydenta. Mam nadzieję, że spotkamy się z osobami, którzy decydują o losach państwa, o losach Polski, a to wszystko dzięki temu, że chce się im uczyć. Zachęcam wszystkich tych, którzy gdzieś tam mają jeszcze w głowie, czy się uczyć, czy nie, to ja mówię, żeby się uczyć, bo być może za rok również taka propozycja dla najlepszych uczniów z terenu powiatu dębickiego będzie i będziecie mogli nieodpłatnie być w Kancelarii Prezydenta, być może spotkać się z prezydentem i w samym Sejmie podczas obrad.
13: Takie trochę zainteresowanie lokalnych uczniów wielką polityką?
14: Wielką polityką, nie wiem, czy bym to tak określił. Myślę, że polityka jest wokół nas, tylko nie wszyscy ją odczuwają. Trzeba być na bieżąco.
13: Bo nam się wydaje, że to, co się dzieje głównie, to stolica, Warszawa, a tak naprawdę wszystko wokół nas to samorząd, który
14: tak,
13: tworzy.
14: Naczynia połączone, tak mogę określić tą politykę, którą określamy jako warszawską, do tej polityki, którą określamy jako powiatową, gminną. Wszystko to jeden bardzo duży organizm, który nie może funkcjonować, jeśli nie współpracuje, a współpraca właśnie do tego dąży, żeby polepszać nasze warunki życia, zwiększać bezpieczeństwo, przede wszystkim ułatwiać nam życie.
13: I tutaj postawimy już kropkę. Paweł Ciszczoń, członek zarządu powiatu dębickiego i pełnomocnik Forum Młodych PiS na Podkarpaciu, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
0: Z gościem programu rozmawiała Jolanta Moździerz. Na zegarach 28 i pół minuty po 8.
15: Reklama. Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor. Legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
16: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
17: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
18: Hyundai.
19: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
20: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
21: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
22: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
23: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
24: Skoda. Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
25: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: No teraz możemy powiedzieć, że już słońce rozgościło się na dobre w Polsce południowo-wschodniej i ogarnia wszystkich, oplata swoimi promieniami. Tak jest właśnie w Latoszynie, w Lubczy, w Ryglicach, w Zakliczynie, w Grudku nad Dunajcem, w Ciężkowicach. No i oczywiście też jest w Tarnowie dużo pogodnego nieba i tak będzie do końca dnia. Przewaga słońca w nocy, natomiast przewaga chmur, ale jeszcze bez opadów. 14 stopni w nocy termometry pokażą.
24: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
25: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Jakość powietrza jest dobra w Małopolsce na barometrach 993 hektopaskale i co dalej będzie dziać się w pogodzie? Jutro wyższe temperatury, nawet do 23 stopni mogą pokazać termometry, może nawet do 24. Z każdym kolejnym dniem będzie więcej. Chociaż na jutro synoptycy zapowiadają też wzrost zachmurzenia i możliwe jutro przelotne opady deszczu. Może gdzieniegdzie pojawić się wyładowanie atmosferyczne. W piątek 28, w sobotę 29, w niedzielę podobny typ pogody i temperatura nawet do 30.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Kalambury, przegrany robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARIMR.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
6: Witam i pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych. Na ulicach Tarnowa ruch umiarkowany w tej chwili. Bez kłopotów powinniśmy przejechać przez miasto. Startujemy od nowego szpitala, płynnie jedziemy do ulicy Orkana. Przy rondzie troszeczkę więcej samochodów, ale w miarę płynnie przejeżdżamy przez to rondo. Na ulicy Lwowskiej krótka kolejka w kierunku Orkana, ale czekamy na swoją kolej i już przejeżdżamy i jedziemy w stronę ulicy Słonecznej na przykład. I Słoneczną mkniemy do Sitki Słowackiego. Tutaj pusto. Podobnie wygląda ulica Klikowska. Pustki w stronę centrum. Szkotnik, Sikorskiego, Narutowicza. W tej chwili bardzo płynnie przejedziemy tę ulicę. Na Konarskiego troszeczkę więcej jest samochodów. Jadąc od ulicy Dąbrowskiego przy sądzie, ruch wzmożony do ulicy Tuchowskiej, ale później już jest rozładowany. Samochody jadą do obwodnicy albo w kierunku Krakowskiej i tutaj płynnie jedziemy do Krakowskiej. Dojeżdżamy i Krakowską również w stronę Koszyckiej i Czerwonej przejedziemy bez zakłóceń. Mościckiego, Szujskiego pusto. Podobnie wygląda ciąg komunikacyjny Wyszyńskiego. Elektryczna, spokojna, Błonie i Aleja Jana Pawła II. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
6: Jest 19 minut do godziny 9.
1: Retro wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: piasek i jeszcze bliżej. Szukamy często, gęsto daleko, a może blisko nas jest praca, która nas szuka, albo my niepotrzebnie szukamy daleko. Wystarczy udać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, aby znaleźć pracę. Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia, jak w każdy wtorek jest gościem porannego programu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani Katarzyna.
1: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, czy praca szuka dzisiaj człowieka, czy człowiek szuka pracy? Jak to jest?
1: Człowiek szuka pracy, jednak staramy się, żeby coraz lepiej zarabiać, coraz lepsze warunki pracy. Szukamy tego.
0: Czyli jednak zgadza się to zdanie, kto się ceni, ten sieleni, tak jak śpiewają Golcowie. Osoby znają swoją wartość i nie godzą się na pracę za wszelką cenę, tak?
1: Tak,
0: tak to wygląda. No i też nie każda praca jest chyba dla każdego.
1: Tak, to też prawda.
0: To dla kogo dzisiaj mamy pracę? Kto może skorzystać z ofert, które przygotował dzisiaj Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie?
1: Zapraszam do wysłuchania. Nauczyciel, nauczycielka, wychowawca. Wymagania. Wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i studia pedagogiczne nauczania dowolnego przedmiotu. Mile widziany staż pracy. Prawca w wiodłówce tuchowskiej w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 26 godzin tygodniowo. W godzinach od 6 do 14 i 14 do 22 według harmonogramu. Wynagrodzenie brutto od 5178 zł do 6397 zł oraz dodatki uzależnione od stażu pracy oraz stopnia awansu zawodowego. Osoba na stanowisku pracownik ogólnobudowlany. Wymagania. Wykształcenie bez znaczenia, samodzielne wykonywanie prac lub możliwość przyuczenia. Praca na terenie województwa małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Pracodawca w przypadku delegacji zapewnia dojazd i zakwaterowanie. Wynagrodzenie od 6 tysięcy zł brutto do uzgodnienia. Osoba na stanowisku inżynier robót elektrycznych. Wymagania. Wykształcenie wyższe, kierunek elektrotechnika lub pokrewne. Prawo jazdy kategorii B, dokładność, sumienność i odpowiedzialność, dyspozycyjność. Możliwe wjazdy służbowe, umiejętność pracy pod presją czasu, wiedza praktyczna, znajomość języka angielskiego w stopniu A2, to jest niższy, średnio zaawansowany. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wynagrodzenie 7500 zł brutto. Pielęgniarka, pielęgniarz środowiskowo-rodzinny. Wymagania. Wykształcenie wyższe, licencjat lub magister pielęgniarstwa. Kurs pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, mile widziane doświadczenie. Praca w Tarnowie w godzinach od 8 do 15.35 lub od 10.25 do 18. Wynagrodzenie 7691 zł brutto, umowa o pracę. Możliwość zatrudnienia na umowę cywilnoprawną. Osoba na stanowisku pracownik budowlany. Wymagania. Doświadczenie na oferowanym stanowisku, wykształcenie zasadnicze zawodowe. Praca w Tarnowie i okolicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wynagrodzenie 5000 zł brutto. Osoba na stanowisku pracownik gospodarczy. Wymagania. Wykształcenie bez znaczenia, książeczka sanepidowska. Może być osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Możliwość zatrudnienia emerytów i rencistów. Praca w Tarnowie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8 do 6 w systemie 12-godzinnym, co drugi dzień. Praca na umowę zlecenie, a następnie umowę o pracę. Wynagrodzenie 31-40 zł brutto za godzinę plus dodatek nocny. Osoba na stanowisku monter sieci i instalacji sanitarnych. Wymagania wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, rok doświadczenia. Praca na terenie całej Polski. Zapewniony dojazd i zakwaterowanie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie 7500 zł brutto do uzgodnienia. Osoba na stanowisku magazynier, operator wózka widłowego. Wymagania. Wykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienie UDT do obsługi wózka widłowego, warunek konieczny. Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne lub otwartość do ich wykonania. Doświadczenie w obsłudze wózka jezdniowego, odpowiedzialność, dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym. Praca w Tarnowie od poniedziałku do niedzieli na 3 zmiany w godzinach od 7 do 15, 15 do 23, 23 do 7. Wynagrodzenie 5100 plus 300 zł brutto premii. Dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję. To wydaje się, że no, bogata jest ta oferta. Jeżeli ktoś szuka pracy, chce pracować, to coś znajdzie dla siebie. To jest taka bardzo szeroka paleta dla wszystkich osób i mamy nadzieję, że osoby, które szukają pracy, znalazły coś dla siebie wśród tych ofert, które pani Katarzyna wymieniła. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Słyszymy się jeszcze za tydzień, prawda?
1: Tak, tak. zapraszam.
0: Będziemy jeszcze przedstawiać kolejne oferty pracy. Drodzy Państwo, a jeszcze jedno takie pytanie. Są osoby, które nie są bezrobotne, tylko pracują gdzieś na jakimś stanowisku już kilka lat, stwierdziły, że jednak to nie jest dla nich i czy one próbują też znaleźć pracę na innym stanowisku, w innym miejscu?
1: Tak, próbują. Są takie osoby. Mamy też oferty pracy otwarte, gdzie każdy zainteresowany zmianą pracy może z nich skorzystać, także zapraszamy.
0: Gorąco do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Pani Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję.

Electric Light Orchestra i Confusion na 8 minut przed godziną 9 w Radiu RDL Małopolska w retro wtorek 16 czerwca. Alphaville i Big in Japan. A propos Japonii, no, Japonia zremisowała z Holandią 2-2 w niedzielnym meczu. Dzisiaj mamy wtorek, 16 dzień czerwca 2026 roku. Słońce wstało o godzinie 4.26, zajdzie 13 minut przed godziną 21. I przez cały dzień życzenia przyjmują Justyna Aneta Ludgarda. Jest takie imię, całkiem ładnie brzmi. Ponadto dzisiaj imieniny również obchodzą Alina, Benona, Judyta i Justyna. Także Jan i Cyrek. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Alphaville, Big in Japan.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
5: W masywie leśnym w okolicach Podobina i Niedźwiedzia znaleziono ciało mężczyzny. Nie wiadomo, czy to poszukiwany 19-latek, za którym trwała obława. Dziś przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy.
6: Akcyza wróciła na paliwo. Odczuła pani dzisiaj tankując?
7: Tak. Raczej nie, zawsze za stówkę tankuję. Także...
6: Bez względu na wszystko.
7: Bez względu, dokładnie.
5: Rycerze ponownie zjadą pod Zakliczyn. Zbliża się 9. biesiada rycerska. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam.
8: Ważna informacja.
5: Nowe informacje w sprawie tragedii w gminie Mszana Dolna i śmierci młodej kobiety. Podczas akcji poszukiwawczej za 19-letnim podejrzanym o atak na kobietę załoga śmigłowca zauważyła ciało mężczyzny w masywie leśnym w okolicach Podobina i Niedźwiedzia. Trwa identyfikacja zwłok. Nie ma pewności, że to poszukiwany, poinformowała nas Jolanta Batko, rzecznik limanowskiej policji. Przypomnijmy, że mundurowi wstępnie ustalili, że 19-letni były partner zmarłej. Wczoraj po 22 miał zaatakować kobietę i spowodować u niej obrażenia. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Życia kobiety nie udało się uratować. W regionie limanowskim trwa duża akcja poszukiwawcza. Do tej sprawy z pewnością będziemy wracać. Dobre relacje Karola

0: rząd Donalda Tuska. Niestety ten rząd cechuje się skrajnym antyamerykanizmem, co niezwykle szkodzi naszemu bezpieczeństwu. Pan prezydent Karol Nawrocki z pewnością ten temat poruszył podczas rozmowy z panem prezydentem Trumpem, natomiast to jest proces.
1: Dziś nadzwyczajne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Rady Ministrów. Głównym celem spotkania jest wypracowanie i zatwierdzenie kluczowych gwarancji finansowych, logistycznych oraz infrastrukturalnych dla stałej zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Szef resortu obrony podkreśla, że rozwiązania te są niezbędne, by amerykańscy żołnierze mogli stacjonować u nas wraz z całymi rodzinami. W obradach biorą udział również przedstawiciele prezydenta oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziś przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy. W efekcie kierowcy mogą spodziewać się niewielkiego wzrostu cen paliw na stacjach. Czy kierowcy odczuli te zmiany? Pytał o to Mateusz Czmiel.
2: Dzisiaj jeszcze nie. Myślę, że stacje benzynowe, które wprowadziły kupony, na przykład zniżkowe, no to też dużo to zmienia. Natomiast jak akcyza wróciła, chyba i tak cena jest niższa niż w trakcie sytuacji, która była kilka tygodni temu.
3: Akcyza wróciła na paliwo. Odczuła pani dzisiaj tankując?
4: Nie. Wczoraj było 6,04, dzisiaj jest 5,97, więc jest i tak taniej niż wczoraj.
5: Raczej nie, zawsze za stówkę tankuję, także...
3: Bez względu na wszystko.
5: Bez względu, dokładnie.
6: Wie pan co, ja zawsze tak zeruję, że muszę później tankować na full, bo bardzo mało jeżdżę. Do żłobka i do pracy.
1: Podwyżka cen powinna jednak być mniej zauważalna z powodu spadków cen na światowych rynkach paliw po informacjach o rozejmie na Bliskim Wschodzie oraz po odblokowaniu cieśniny Ormus. Rycerze po raz kolejny rozbiją obóz w pobliżu zamku w Melsztynie. Już po raz 9 odbędzie się biesiada rycerska, która przeniesie uczestników w czasy średniowieczne. W tegorocznym programie znalazła się m.in. inscenizacja bitwy o zamek, pokaz laserowy po zmroku oraz tradycje związane z Nocą Świętojańską. Zapowiedział to w rozmowie słowo za słowo burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.
7: To wielkie wydarzenie na zamku w Melsztynie. Biesiada rycerska, jest to 9. już edycja biesiady. Jest bardzo dużo ciekawych atrakcji przygotowanych dla uczestników. Jak co roku mamy pokaz laserowy, to jest oczywiście wieczorem w sobotę, Noc Świętojańska. Będzie też oczywiście w kolejnym dniu tradycyjna bitwa o zamek. Bardzo wiele ciekawych stoisk z rękodziełem nawiązującym do czasów średniowiecznych.
1: Częścią biesiady rycerskiej będzie też widowisko historyczne powitanie króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej, przygotowywane przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Watacha Rycerska z Tarnowa. Wydarzenie odbędzie się 20 i 21 czerwca.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Komfortowa temperatura w regionie, 16-17 stopni pokazują już termometry w Tarnowie. Wiatr słaby, do 20 km teraz na godzinę, ale w porywach może od czasu do czasu powiać z prędkością do 45 km na godzinę. Biometr jest obojętny. Dzisiaj będzie ciepło i sucho. Maksymalnie na termometrach do 23 stopni zapowiadają synoptycy. Jutro podobne temperatury, ale niestety może pojawić się burza i mogą pojawić się opady
0: deszczu. Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jutro o poranku może delikatnie pokropić, w godzinach południowych i popołudniowych także mogą pojawić się chmury deszczowe, ale nie będą to intensywne opady, delikatnie. Parasol może być potrzebny. Od czwartku dużo pogodnego nieba i najbliższy weekend będzie upalny. Jest 6 po 9.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
3: 9,5 minuty po godzinie 9 w radiowym studiu są już Aneta Mleczko i gość porannego programu.
4: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: A ze mną w studiu RDN Małopolska poseł Prawa i Sprawiedliwości, była wiceminister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy Józefa Szczurek-Żelazko. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa bardzo serdecznie.
5: Polska polityka żyje od kilku dni, pani poseł, obecnością prezydenta Karola Nawrockiego na urodzinach przywódcy Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jednak politycy Koalicji Obywatelskiej, takie można odnieść wrażenie, że skupiają się raczej na podważaniu znaczenia tej wizyty niż na możliwych korzyściach. Skąd pani zdaniem taka reakcja i w takim razie co konkretnie Polska może zyskać dzięki dobrym relacjom prezydenta Nawrockiego z administracją Donalda Trumpa?
6: No, pan prezydent Nawrocki ma bardzo dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa na świecie, i to trzeba podkreślić, z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Już w okresie wyborów, w okresie kampanii wyborczej już widać było te dobre relacje i nadal je kontynuuje. Efektem tego są chociażby nawet zwiększenie ilości wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, a konkretnie na terenie Rzeczypospolitej. Natomiast co do tej małostkowości obecnego rządu, przedstawicieli obecnego rządu, no to nie chciałabym się odnosić, bo to jest żenujące. Po prostu zamiast cieszyć się z tego, że głowa państwa buduje dobre relacje na poziomie międzynarodowym z najpotężniejszym krajem świata, to przedstawiciele obecnego rządu w takim szale zazdrości próbują szukać różnych uszczypliwości, żeby zminimalizować rangę tej wizyty. Pan prezydent Nawrocki był w pierwszym rzędzie w loży VIP-owskiej, miał osobistą ochronę Secret Service na zlecenie pana prezydenta Trumpa. Również na przyjęciu był jeden z niewielu przywódców światowych, był na prywatnym przyjęciu. Jest to ogromne wyróżnienie i powinniśmy naprawdę być dumni, że prezydent Rzeczypospolitej jest tak traktowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.
5: Czy nie mamy dzisiaj w takim razie do czynienia z sytuacją, w której ten krajowy spór polityczny jest ważniejszy dla niektórych niż wzmacnianie pozycji Polski w Waszyngtonie?
6: Znaczy to, jak ja określam na początku, że to jest ta małostkowość obecnego rządu, bo gdyby Donald Tusk pojechał do Stanów, byłby zaproszony na przyjęcie do pana prezydenta Trumpa, to w tym momencie te wszystkie mainstreamowe media piałyby z zachwytu, jak to został wyróżniony premier i oczywiście nasza wspaniała ojczyzna. Małostkowość, żenujące opinie tego rządu. Zresztą, no cóż, ja już od kilku lat mam do czynienia z takimi komentarzami i po prostu od tej strony obecnie rządzących nie spodziewam się jakichś innych. Tylko szkoda, że po prostu tak jest negowany pierwszy obywatel Rzeczypospolitej, głowa państwa, prezydent, w taki sposób jest oceniany. Cały czas próbuje się podrywać jego autorytet, no ale pan prezydent nie zniża się do tego poziomu, bo jak państwo obserwujecie, nigdy nie używa takich słów i nie wchodzi w taką narrację, jaką proponuje Donald Tusk czy jego akolici.
5: Wracając do tych korzyści, czy dzisiaj Polacy mogą być spokojni, pani zdaniem, o trwałość amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce?
6: Ja powiem tak, pan prezydent robi wszystko i Kancelaria Prezydenta robi wszystko, żeby tak było. Natomiast jak państwo widzicie, te zachowania niepoważne, takie czasami szczeniackie, premiera, ministra spraw zagranicznych czy innych jeszcze przedstawicieli rządu, cały czas są odbierane jako próba takiej popsucia tych relacji. Mam nadzieję, że już niedługo ten rząd będzie rządził, będzie Polska w rękach prawicy i w tym momencie rzeczywiście te konkretne korzyści dla naszego kraju na pewno będą widoczne.
5: Pani poseł, pierwsze myśliwce F-35 trafiły już do Polski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przypominają ostatnio często, że Władysław Kosiniak-Kamysz krytykował kiedyś zakup tych myśliwców, a dziś świętuje ich przyjęcie do służby. Czy mamy do czynienia ze zmianą poglądów, czy polityczną niepamięcią?
6: No ja myślę, że raczej z tym drugim, dlatego że chociaż może udawaną niepamięcią, bo pan Kosiniak-Kamysz doskonale pamięta, kiedy krytykował w sposób jednoznaczny straszne, że te inwestycje, które chce realizować Prawo i Sprawiedliwość, to jest jakiś objaw megalomanii, CPK, czy chociażby F-35. Uważał, że powinno być wstrzymane. Przedstawiciele Lewicy, tutaj mam na myśli marszałka Czarzastego, wpisali sobie w program, że będą zrywać kontrakty, jeżeli chodzi o dostawę F-35. A teraz jak te żaby u Kowala podstawiają pięty, żeby kiedy Kowal kuje konie. Jest to żałosne i śmieszne. Ja po prostu jak obserwuję czasami zachowania tych polityków, to mam wrażenie, że nie dorośli do współczesnej polityki. Po prostu powinni powiedzieć uczciwie. Prawo i Sprawiedliwość zaczęło te ogromne projekty. My je kontynuujemy, realizujemy i finał jest tak jak jest. Najważniejsze, że dla Polski.
5: Duże emocje wzbudziła również decyzja, by matką chrzestną jednego z F-35 została żona ministra obrony Paulina Kosiniak-Kamysz. Czy pani zdaniem to niezręczność, błąd wizerunkowy?
6: Ja myślę, że pan minister Kosiniak-Kamysz tak na siłę chce budować jakiś autorytet. Kiedyś pamiętacie państwo, że brał udział w kampanii wyborczej na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Pamiętacie państwo wystąpienie jego żony i przywoływanie tygryska na scenę. Po prostu niepoważne zachowania. No a teraz chciał jakby odbudować ten wizerunek. Ja przypomnę państwu, że zawsze w takich ważnych momentach matką chrzestną zostaje albo pierwsza dama, albo osoby szczególnie zasłużone dla danego obszaru. I tutaj naprawdę było dużą taką zgrzytem, jeżeli chodzi o wskazanie pierwszej damy, wskazanie żony pana Kosiniaka na matkę chrzestną, bo obok niego widzieliśmy żonę zmarłego majora krakowiana z dziećmi. Zresztą jest w stopniu bodajże kapitana, zasłużona też dla polskiej armii. I wydawało się, że to jest oczywiste i naturalne, że to ona powinna być tą pierwszą osobą. No ale niestety ta władza nie ma wyczucia politycznego, po prostu zawłaszcza sobie nawet takie elementy, które mają znaczenie, może nie są istotne z punktu widzenia strategicznego, ale w takiej przestrzeni publicznej mają znaczenie. To był spektakl dla mnie żenujący.
5: Powiedziała pani przedtem, że ma nadzieję na to, że prawica wróci do władzy i właśnie Prawo i Sprawiedliwość przechodzi do wyraźnej ofensywy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Podczas konwencji w Kaliszu partia zaprezentowała pierwsze 3 propozycje z zapowiadanego planu Czarnka, czyli pakietu 21 rozwiązań, które mają zostać wdrożone w ciągu pierwszych 100 dni po ewentualnym powrocie ugrupowania do władzy. Na czym polegają te główne założenia?
6: Ja może tak na początek to taką najistotniejszą rzecz powiem, że szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli mówi, że coś zrobi, to zrobi. Tak jak było w poprzednich naszych rządach, zrealizowaliśmy te postulaty, o których mówiliśmy. Natomiast pamiętacie państwo, Donald Tusk mówił o 100 konkretach na 100 dni i z tego zrealizował nie wiem, czy 20-30%, to te ideologiczne raczej, a nie inwestycje jakieś, które miały być motorem napędowym polskiej gospodarki. Natomiast my proponujemy 20... Pan minister Czarnek, kandydat na premiera, proponuje 21 konkretów,
5: które będą... na razie zdradził 3.
6: Tak, będą sukcesywnie odsłaniane. Natomiast w tej chwili mówimy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku... Podnosimy drugi próg podatkowy do 180 tysięcy. W tej chwili, jak państwo obserwujecie, wzrasta średnie wynagrodzenie i bardzo szybko pracownicy wchodzą w ten drugi próg podatkowy, który teraz wynosi 120 tysięcy i podnosimy do 180, chcemy podnieść do 180, gdzie na przykład małżeństwa to będą mogły się rozliczać dopiero po uzyskaniu, będą płacić ten wyższy podatek po uzyskaniu dochodów powyżej 360 tysięcy. Proponujemy dla tak zwaną srebrną pracę, dla emerytów zwolnienie z podatku składek na ZUS do kwoty 2,5 tysiąca złotych emerytów pracujących. Jak również mówimy też, że konieczne jest obniżenie kosztów energii elektrycznej i tutaj mówimy, że będziemy wypowiadać system ETS, który nie chcę tutaj mówić o szczegółach, ale znacząco wpływa na ceny energii.
5: Kiedy kolejne konkrety poznamy?
6: Kolejne konwencje są planowane. Do wyborów mamy jeszcze prawie 1,5 roku, więc będziemy to sukcesywnie przedstawiać, te konkrety. I najważniejsze jest to, że my nie tylko definiujemy je, ale już przygotowujemy się do ich realizacji. Tworzymy analizy, przygotowujemy projekty ustaw, tak żeby po przejęciu władzy bardzo szybko w ciągu 100 dni wprowadzić.
5: Wybory parlamentarne za nieco ponad rok, a już niebawem to pierwsze polityczne starcie w Krakowie. PiS ogłosił zgłosił już kandydaturę Michała Drewnickiego na prezydenta Krakowa. Dlaczego właśnie Michał Drewnicki, młody radny z Krakowa, ma być twarzą Prawa i Sprawiedliwości w tym mieście?
6: No dlatego, że jest przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, bardzo aktywnym działaczem młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, jest radnym już od kilku kadencji. Bardzo, tak jak powiedziałam, Michał Drewnicki jest bardzo aktywną osobą, pozytywną, otwartą. Organizował jeszcze dużo wcześniej wiele spotkań z mieszkańcami, więc jako my też chcemy wskazać kandydata, który będzie może taką inną twarzą, tak? Nie chcemy jakąś osobę, która jest stricte kojarzona z formacją, twarzą partyjną, tylko jest to osoba, młodzieżówka, która reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, ale osoba przygotowana do tego urzędu, bo ma doświadczenie w pracy samorządowej i wierzę, że Michał Drewnicki wygra i czego mu życzę.
5: Kraków od lat, no to trzeba przyznać, nie jest łatwym terenem dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy celem jest zwycięstwo, czy raczej budowanie pozycji przed wyborami parlamentarnymi?
6: Panie redaktor, gdybyśmy nie wierzyli w zwycięstwo, to byśmy nie wystawiali kandydata. No, po to też takie decyzje się podejmuje. Oczywiście to będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o budowanie dalszych działań przed wyborami parlamentarnymi, bo dobry wynik pana Michała Drewnickiego na pewno będzie taką falą, która będzie nas niosła dalej i wierzę w to, że tak będzie.
5: Jak widzi pani to starcie z kandydatką Koalicji Obywatelskiej?
6: No, kandydatka Koalicji Obywatelskiej to osoba, której nie wróżę w ogóle jakiegoś większego sukcesu. Akurat parę razy miałam kontakt z panią Piątkowską, więc znam jej poglądy. Poza tym no, jest to osoba, która bardzo zmienna jest w poglądach politycznych, bo jak państwo wiecie, już przeszła od lewicy poprzez PSL, Polskę 2050 do Platformy, no zmienia w zależności od okoliczności, czy od jakiejś wizji, jakiś synekur, więc ja myślę, że tu Kraków nie zaakceptuje tej
5: no
6: pani.
5: No i już sama prezentacja kandydatki odbiła się szerokim echem, bo nastąpiło to nie w Krakowie, a w Warszawie.
6: No to świadczy o tym, że pani Piątkowska nie ma w ogóle żadnego wyczucia, jeżeli chodzi o nastroje krakowskie. Kraków to jest dumne miasto, stare miasto, które no, ma swoją tradycję i krakowianie oczekują osoby, która będzie naprawdę dbała o interesy krakowskie, a nie warszawskie. No, inauguracja na Alejach Ujazdowskich, na Trawniku, gdzie pan premier Donald Tusk i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz dosłownie trzepali za ręce panią Piątkowską, to po prostu było żenujące i myślę, że gorszego startu nie można było wymyśleć.
5: Pani poseł, to jeszcze pytanie o jedną sprawę szeroko komentowaną od wczoraj w mediach. Jako była wiceminister zdrowia i osoba od lat związana z ochroną zdrowia, jak pani zareagowała na informację o 28-letnim lekarzu bez specjalizacji, który w publicznym szpitalu miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku?
6: No to jest naprawdę żenujące, to co się pojawiło w mediach, znaczy to zachowanie tego lekarza.
5: Dodajmy ja też, że lekarz był członkiem Koalicji Obywatelskiej.
6: Dokładnie.
5: I właśnie często te spotkania polityczne miały pokrywać się z dyżurami w szpitalu.
6: Tak, szanowni państwo, ja wielokrotnie broniłam pracowników ochrony zdrowia i lekarzy. Uważałam, że zawsze powinni godnie zarabiać, ponieważ reprezentują zawód, który jest bardzo trudnym zawodem i bardzo odpowiedzialnym. Odpowiadają za życie i zdrowie Polaków. Ale kiedy widzę człowieka 28-letniego bez specjalizacji, który nie wiem jakim cudem, bo ustawa wyraźnie mówi, że kierownik SOR-u to musi mieć specjalizację. Ta osoba nie miała specjalizacji. W ciągu jednego roku zarabia 1 600 000 złotych, gdzie w tym, czyli tak de facto realizuje dyżury przez 3 dni w jednym ciągu, bądź też no ponad 300 godzin miesięcznie, gdzie w międzyczasie pojawia się na przykład na inwentach partyjnych, gdzie pojawia się na Radzie Dzielnicy, gdzie udziela wywiadów do mediów, to w takim razie zostawiał pacjentów na SOR-ze bez opieki. I ja myślę, że oprócz takiej barwy politycznej, bo oczywiście jest to członek Platformy Obywatelskiej, bardzo zaangażowany...
5: Już nie, pani poseł, bo takie informacje pojawiły się na portalu X. O jego rezygnacji poinformował w poniedziałek szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński, czyli po tym zamieszaniu całym, które zrobiło się w mediach. Dawid Kacprzyk, to jest ten młody lekarz i były członek już Koalicji Obywatelskiej, Obywatelskiej, no jak słyszymy, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej.
6: No to musiałoby się tam bardzo grubo, skoro podjęto decyzję o usunięciu go z szeregów partyjnych, bo wiecie państwo, że wielu działaczy prominentnych miało wiele za uszami i do tej pory nie są usunięci, więc naprawdę tam musi być gruby skandal. Oczywiście to jest też to partyjniactwo, łączenie funkcji partyjnej Platformy Obywatelskiej i wywianowanie tych ludzi w skandaliczny sposób w miejscach, gdzie oni pracują. Pamiętacie państwo, że tak, po pierwsze jest to radny dzielnicy Platformy Obywatelskiej. Był w każdym razie, z listy ich startował. Szpital Południowy podlega pod Ratusz Warszawski, gdzie rządzi Rafał Trzaskowski, członek i wiceprezes Platformy Obywatelskiej.
5: No i też pojawia się często szpitala, na wiecach politycznych, tak, Rafała Trzaskowskiego.
6: Oczywiście, dyrektorem szpitala jest była pani minister zdrowia, wiceminister zdrowia zarządów Platformy Obywatelskiej, więc tutaj te kropki są tak w sposób ewidentny połączone, że jest to przyzwolenie tej formacji politycznej na po prostu żerowanie, ale już żerowanie na ochronie zdrowia to już jest wyjątkowy skandal.
5: No właśnie, pani poseł, czy taka sytuacja pokazuje patologię systemu kontraktowego w ochronie zdrowia? Wielu pielęgniarkom i ratownikom medycznym takie kwoty mogą wydawać się wręcz niewyobrażalne. Pacjenci słyszą o bardzo trudnej sytuacji w służbie zdrowia. Chociażby pobliskie szpitale Mielec i Dębica też mówią o kłopotach finansowych, chcą łączyć się z Rzeszowem. A tutaj takie doniesienia o młodym lekarzu, który w ciągu roku zarabia ponad 1,5 miliona złotych.
6: Panie redaktor, oczywiście najpodstawową formą zatrudnienia powinna być umowa o pracę, ale jest takie rozwiązanie prawne, umowy kontraktowe. I ja bym nie łączyła do końca umowy kontraktowe z tą patologią w Platformie Obywatelskiej, bo wielu pracowników jest na kontraktach i w sposób uczciwy, godziwy realizuje swoje obowiązki i zarabia też w sposób taki, jak to jest w kontrakcie opisane. Natomiast tu widzimy ewidentne wynaturzenie, ale pod szyldem Platformy Obywatelskiej, bo ja tak jak pokazałam, jest tych ciąg różnych osób odpowiadających za tę sytuację właśnie w Platformie Obywatelskiej. To jest po prostu takie pasienie się na ochronie zdrowia, która jest w dramatycznym kryzysie i to jest obrzydliwe, oburzające to, co robi Platforma Obywatelska.
5: Pani poseł,
6: Koalicja Obywatelska.
5: To
6: obecna.
5: Jeszcze na koniec pytanie o ważną inwestycję dla regionu. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie potwierdziło i ogłosiło wczoraj zresztą w Tarnowie wpisanie budowy trzeciego zjazdu z autostrady A4 do rządowego programu. Nowy węzeł ma powstać przy ulicy Niedowickiej i będzie realizowany w ramach rozbudowy autostrady o trzeci pas ruchu. Do agendy rządowej powrócił również temat budowy wschodniej obwodnicy miasta. No i tutaj ma pojawić się takie rozwiązanie, nowy projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, w którym, jak przekazał wczoraj wiceminister infrastruktury, będą zapisy, wiceminister Stanisław Bukowiec, mają być takie zapisy umożliwiające miastom na prawach powiatu skorzystanie z dotacji na inwestycje realizowane na drogach krajowych. Uśmiecha się pani?
6: Tak, uśmiecham się, dlatego że na ostatnim posiedzeniu Sejmu właśnie pytaliśmy pana ministra Bukowca, co z obwodnicą wschodnią. I również poinformowaliśmy go, że ministerstwo, w którym on pracuje, nic nie robi w tym temacie, aby ulżyć miastom na prawach powiatu, jeżeli chodzi o inwestycje w ciągu dróg krajowych czy szybkiego ruchu. I między innymi posłowie Prawa i Sprawiedliwości, o czym na konferencji prasowej informowaliśmy, przygotowaliśmy projekt ustawy dalej idący niż ta propozycja pana ministra Bukowca. Dlatego, że my przygotowaliśmy projekt ustawy, z którego będzie wynikało, że inwestycje w przebiegu dróg krajowych, tras szybkiego ruchu i autostrad przebiegających w ramach granic miast na prawach powiatu mają być w 100% realizowane z budżetu państwa, a nie, żeby nie obciążały samorządu, tak jak w przypadku Tarnowa, gdzie jest to inwestycja ponad 100 milionów złotych. To pan minister wyskakuje, przepraszam za to słowo, ale to jest po prostu żenujące, z informacją, że przygotowali propozycję zmiany polegającej na tym, że Tarnów będzie mógł wystąpić o dotację. Będzie mógł wystąpić, ale czy ją dostanie, w jakiej wysokości, to tego nie wiemy. Więc my przygotowaliśmy konkretną propozycję pan minister powinien po prostu się nad tym pochylić i tą ta ustawa powinna być przez Sejm przyjęta i wtedy Tarnów miałby drogę otwartą, bo byłaby to inwestycja finansowana z budżetu państwa. A co do trzeciego zjazdu, to panie redaktor, ja przypomnę, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ministrem infrastruktury był minister Adamczyk, już w tym momencie były rozpoczęte prace na temat budowy trzeciego pasa w przebiegu autostrady A4 i budowanie tego trzeciego zjazdu, więc po prostu pan minister pochwalił się czymś, co już było projektowane, ale to nas nie dziwi, bo to jest charakterystyczne dla rządów koalicji 13 grudnia. Chwalenie się osiągnięciami Prawa i Sprawiedliwości.
5: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, była wiceminister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy Józefa Szczurek-Żelazko. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i miłego dnia życzę.
4: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
0: Reklama.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości ekonomiczne.
10: Jolanta Mościerz, zapraszam. Koniec z obniżką akcyzy na paliwo. Od dzisiaj stawka wzrośnie. Od lipca wróci natomiast 23% stawka podatku VAT na paliwo. Opozycja krytykuje rząd za odejście od mechanizmu obniżki cen paliw. Ten ma jednak w ręku silne argumenty. Michał Fabisiak.
11: Odejście od obniżonej akcyzy będzie oznaczać droższe tankowanie o 30 groszy na litrze. Jeśli za 2 tygodnie wróci też normalna stawka podatku VAT, to litr benzyny wzrośnie o 70 groszy. Z tego powodu rząd krytykuje opozycja.
12: Podejmuje decyzję o de facto podwyżce cen paliw tuż przed wakacjami, wtedy kiedy Polacy właśnie jeżdżą najwięcej. Jest to skrajna nieodpowiedzialność.
11: Mówi wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski. Posłowie koalicji rządowej bronią jednak decyzji. Ewa Szedler z Polski 2050 mówi, że zawarcie pokoju między USA a Iranem sprawi, że kierowcy mogą nawet nie odczuć odejścia od obniżek podatków zawartych w cenie paliwa.
13: To była sytuacja wyjątkowa, która powoli się kończy i ceny ropy zaczynają dzisiaj spadać.
11: W ciągu tygodnia baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie potaniała o $10.
10: A czy kierowcy we Wrocławiu odczuli zmiany? Pytał o to Mateusz Czmiele.
14: Dzisiaj jeszcze nie. Myślę, że stacje benzynowe, które wprowadziły kupony, na przykład zniżkowe, no to też dużo to zmienia. Natomiast jak akcyza wróciła, chyba i tak cena jest niższa niż w trakcie sytuacji, która była kilka tygodni temu.
15: Akcyza wróciła na paliwo. Odczuła pani dzisiaj tankując?
16: Nie. Wczoraj było 6,04, dzisiaj jest 5,97, więc jest i tak taniej niż wczoraj.
17: Raczej nie, zawsze za stówkę tankuję, także...
15: Bez względu na wszystko.
17: Bez względu, dokładnie.
18: Wie pan co, ja zawsze tak zeruję, że muszę później tankować na full, bo bardzo mało jeżdżę. Do żłobka i do pracy.
10: Podwyżka cen powinna być mniej zauważalna z powodu spadków cen na światowych rynkach paliw po informacjach o rozejmie na Bliskim Wschodzie oraz po odblokowaniu cieśniny Ormus. Ten podatek rząd zapowiadał 3 miesiące temu podczas prac nad pakietem dotyczącym cen paliw. Producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie 4 miliardy złotych od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie wysokich cen paliw. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy w sprawie podatku Windfall Tax od nadwyżki przychodów osiągniętych od marca do grudnia tego roku. Sylwia Białek.
19: O możliwości wprowadzania podatku minister finansów i gospodarki Andrzej Domański mówił pod koniec marca. Wówczas rząd pracował nad pakietem, którego celem było złagodzenie skutków kryzysu paliwowego po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
20: Jeżeli analiza pokaże, że niektóre koncerny mają z przyczyn rynkowych wysokie zyski, wprowadzenia takiego podatku absolutnie nie można wykluczyć.
19: Teraz resort finansów uzasadnia, że zmiany mają być odpowiedzią na wyjątkowe uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne. Podatek obejmie część przychodów, które mają charakter nadzwyczajny i przekraczają marżę możliwą do osiągnięcia w normalnych warunkach rynkowych. Podatek ma wynieść 60%. Dzięki temu do budżetu państwa w tym roku wpłynie 3,8 miliarda złotych, a w przyszłym 200 milionów złotych. Pieniądze te pozwolą zrównoważyć ubytki z wpływów z VAT-u i podatku akcyzowego w związku z zobowiązywaniem pakietu paliwowego. Według planów rządu ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia tego roku.
10: Jest zgoda w Unii Europejskiej na wzmocnienie prawa pasażerów linii lotniczych. Decyzję podjęli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów na spotkaniu w Strasburgu. Nadal odszkodowanie będzie przysługiwało w przypadku odwołania lub opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny i wysokość odszkodowań będzie się wahać od 250 euro do 600 w zależności od dystansu. Ale pozostałe zmiany w przepisach sprzed 20 lat są z korzyścią dla pasażerów. Nowe regulacje wejdą w życie za rok.
21: Łatwiej będzie m.in. o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Pasażerowie będą otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę, a ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto przewoźnicy nie będą już mogli anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Rodzice nie będą musieli płacić za to, by dziecko siedziało obok nich w samolocie. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem.
10: Relacjonowała Beata Płomecka.
4: To były wiadomości ekonomiczne.
22: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Teraz znowu zachmurzyło się, nad Tarnowem pojawiły się chmury, ale nie są to chmury deszczowe. Synoptycy obiecują, że dzisiaj będzie sucho i ciepło, nawet do 23 stopni. Jutro także powinno być 23 kreski powyżej zera, ale też większe zachmurzenie i możliwe jutro delikatne opady deszczu, nie zbyt intensywne. Na termometrach teraz w Tarnowie, także tak, temperatura cały czas rośnie, 16 stopni powyżej zera. Komfortowo.
22: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Ciśnienie jeszcze powoli rośnie, ale ustabilizuje się. W godzinach popołudniowych do jutra będzie utrzymywać się już na stałym poziomie, a jutro od rana znowu będziemy obserwować wzrost ciśnienia. W godzinach porannych także mogą być potrzebne jutro parasole. Jest 9.36, dokładnie.
4: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: W retro wtorek Backstreet Boys.

0: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
3: Po reklamie.
0: Retro wtorek. Przeboje wszechczasów.

0: Piotr Szczepanik, Żółte Kalendarze. No i wracamy do krainy marzeń. Retro wtorek, więc w sposób szczególny dotykamy historii. Nie tak daleka to jest historia. 20 lat temu, 16 czerwca w 2006 roku zmarł Igor Śmiałowski, wybitny aktor teatralny i filmowy. Choć był aktorem wszechstronnym, został zapamiętany z ról amantów i arystokratów, w które wcielał się z łatwością ze względu na aparycję i dystyngowany sposób bycia. Zagrał dziedzica w Chłopach, księcia w serialowej Lalce, hrabiego w Karierze Nikodema Dyzmy, czy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Janie Kilińskim. Niezrównany gawędziarz i pierwszy w Polsce autor zbiorów anegdot teatralnych. Igor Śmiałowski opowiada i igraszki z Melpomeną. W dowcipny sposób przybliżył w nich historię polskiego teatru pełną anegdot z życia swojego i kolegów. Od końca lat 40. występował na scenach warszawskich. Grał w ponad 300 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. W Teatrze Telewizji pojawił się m.in. w bardzo popularnym w latach 70. Teatrze Sensacji Kobra. Pamiętają Państwo Kobrę. Grał tam mecenasa w komedii kryminalnej Alicja prowadzi śledztwo z 1970 roku. Tytułową bohaterkę kreowała Irena Kwiatkowska, zmarła w 2011, zaś Igor Śmiałowski tworzył z nią niepowtarzalny duet.
1: Teraz już się Pani nie upiera, że jestem nieboszczykiem.
2: Ale wczoraj był pan nieboszczykiem.
1: Ale z martwych wstałem.
2: Jednak znalazłam ślady.
1: Jakie ślady?
2: Tak, dziś rano zauważyłam, że na ostatnim stopniu pod naszymi drzwiami coś błyszczy. O, ten mały kluczyk. Dwie litery są wyryte na kółku.
1: JP.
2: Tak.
0: To o Igorze Śmiałowskim aktor Andrzej Szczepkowski powiedział na wieki wieków amant. Okoliczność tego zdarzenia artysta wspominał w 1992 roku.
1: Pamiętam, wchodzę, był jakiś taki czerwcowy, ładny dzień, w świetnym humorze. Działo się to w Teatrze Narodowym. Wchodzę do naszego bufetu teatralnego i od wejścia pada mnie, niech będzie pochwalony. Na to Andrzej spojrzał na mnie, zmrużył oczęta i mówi, na wieki wieków amant.
0: W kinie debiutował w 1947 roku w pierwszym powojennym polskim obrazie Zakazane piosenki, gdzie grał gestapowca. Był też oficerem SS w filmie Ostatni etap. Z uwagi na to, że dobrze prezentował się w mundurze, reżyserzy chętnie zatrudniali go w rolach żołnierzy. Przed wojną Igor Śmiałowski ukończył szkołę podchorążych rezerwy artylerii przeciwlotniczej w Targutowie. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku, wspominał.
1: Chwalebnie ukończywszy te ze stopniem kapral podchorąży, udałem się natychmiast na front i wróciłem do Wilna dopiero już 20 którego sierpnia byliśmy na stanowiskach, bo artyleria przeciwlotnicza miała 40 i 75, mówiąc fachowym językiem, takie znakomite działa starachowickie na licencji Boforsa, zresztą słynne były w całej Europie.
0: W jednym z programów w radiu w 1983 roku Igor Śmiałowski opowiadał słuchaczom anegdoty ze świata Melpomeny. Jedna z nich dotyczyła sławnego aktora i reżysera Jerzego Leszczyńskiego, zmarłego w 59, miłośnika sztuk Aleksandra Fredry, znającego na pamięć Zemstę. I właśnie tę sztukę miał reżyserować w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu.
1: Obsadził w roli Dyndalskiego, takiego miejscowego starszego aktora, który do tego stopnia się stremował na premierze, no może obecnością wielkiego mistrza, że jak to się mówi, zapomniał języka w gębie. Stanął.
3: Ale
1: nie, ale Leszczyński zaczął mówić za niego, za siebie i tak wygadał całą rolę. Wreszcie zdenerwował się i wykrzyknął: a wykrztuś, że ty z siebie chociaż jedno słowo, wszak gadam za nas obu, kapuściana głowo.
0: Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy scenicznej w 1990 roku Igor Śmiałowski przyznał, że zawsze stara się widzieć drugiego człowieka z dobrej strony, bo dobro wraca.
1: Ja rzeczywiście ludzie raczej lubię, nawet mają do mnie pretensje ci, którzy recenzjowali moje książki, że zawsze u mnie jest takie bardzo gładkie, takie miłe, że nie mam pretensji do nikogo, a nawet jak mam, to tak szalenie oględnie, bo przyznam się pani, że strasznie trudno jest mieć negatywne zdanie o kimś, kogo się nie zna dogłębnie, bo każdy z nas ma plusy i minusy, ale ja wolę widzieć te plusy, bo to jest ciekawsze w życiu.
0: Aktorzy, którzy współpracowali z nim na scenie, podkreślali, że Igor Śmiałowski nie grał lecz był dżentelmenem. Maja Komorowska wspominała w 2006 roku jego jako niezwykle życzliwego człowieka.
3: Ten rodzaj kultury to przechowywanie jakiejś tradycji pięknej i niezapomniane role. I to chciałabym powiedzieć, że ta wielka życzliwość, której koledzy, młodsi, starsi, jakoś w prezencie od niego zawsze dostawaliśmy.
0: Za pracę sceniczną otrzymał wiele nagród, m.in. Złoty Krzyż Zasługi i odznakę zasłużonego działacza kultury. W 2004 roku został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 16 czerwca 2006 roku, a został pochowany na warszawskich Powązkach. Jest 9 minut do 10.

Pij mleko, będziesz wielki, będziesz jak Rambo. Nie bez powodu wspominam ten tytuł, Rambo pierwsza krew, bo już jutro w kinie Marzenie o godzinie 18 będzie można zobaczyć ten właśnie obraz. Dyskusyjny klub filmowy, Niewinni Marzyciele i Kino Marzenie zapraszają na projekcję tego filmu, nie tylko na projekcję, ale na prelekcję, no i na dyskusję. Rambo, chyba nikogo nie trzeba przedstawiać. Komandos, weteran wojny w Wietnamie, naraża się policjantom z pewnego miasteczka. Ci nie wiedzą, jak groźnym przeciwnikiem jest ten włóczęga. 14.6.200.500. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to bardzo proszę, można odebrać zaproszenie i obejrzeć ten film na dużym ekranie. Jutro godzina 18. Kino Marzenie w Tarnowie. Dyskusyjny klub filmowy zaprasza Kino Marzenie i Radio RDL Małopolska. Dzwońcie 14.6.200.500. Już teraz. Santana znów przed godziną 10, punktualnie o 10 wiadomości przedstawi Aneta Mleczko. Zostańcie z Radiem RDL.

0: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj, zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Po reklamie.
5: Odnaleziono ciało młodego mężczyzny, prawdopodobnie sprawcy zabójstwa 19-latki, przekazuje prokuratura w Nowym Sączu. Wizyta prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych była działaniem na rzecz bezpieczeństwa Polski, oceniają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Tuchów czeka na powrót Matki Bożej Tuchowskiej, w sobotę uroczyste powitanie obrazu. Dziś decyzja Wimbledonu, Maja Chwalińska czeka na ogłoszenie dzikich kart. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Odnaleziono ciało młodego mężczyzny, prawdopodobnego sprawcy zabójstwa 19-latki w Mszanie Górnej. 19-latek mógł targnąć się na swoje życie, poinformowała o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, Justyna Rataj-Mekietyn.
6: Dzisiaj w godzinach porannych na zboczu lasu ujawniono zwłoki młodego mężczyzny. Najprawdopodobniej jest to poszukiwany sprawca tej zbrodni. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. W zwłokach mężczyzny ujawniono również prawdopodobne narzędzie zbrodni.
5: Justyna Rataj-Mekietyn podczas konferencji prasowej powiedziała, że czynności śledczych i ekip kryminalistycznych trwały całą noc.
6: Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że wczoraj po godzinie 22 do miejsca

0: Uczestniczył jako gość w gali sportów walki zorganizowanej z okazji urodzin amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Paweł Szrot zaznaczył, że choć spotkanie nie było długie, skorzystanie z dobrej atmosfery w interesie Polski było istotne.
1: Te rozmowy, których nie uchwyciła może kamera, a o których mówił pan minister Przydacz, trwały dosyć, aby teraz pan prezydent mógł wezwać do siebie wicepremiera, ministra obrony narodowej i zdać mu relację i przekazać to, co powinien teraz wykonać.
0: Dziś odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Rady Ministrów. Głównym celem spotkania jest wypracowanie i zatwierdzenie kluczowych gwarancji finansowych, logistycznych oraz infrastrukturalnych dla stałej zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. W obradach wezmą udział również przedstawiciele prezydenta oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Po kilku miesiącach nieobecności do Tuchowa wraca cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Wizerunek, który przeszedł prace renowacyjne już za kilka dni, ponownie zostanie umieszczony w sanktuarium. Dla wielu mieszkańców była to długa rozłąka z jednym z najważniejszych symboli religijnych miasta i regionu. Powrót odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej będzie wyjątkowym momentem.
3: Oczywiście, że czekamy, no zwłaszcza, że to jest tutaj no, nasz kościół, nasza parafia, więc czekamy bardzo podemocjonowani tym faktem. Spodziewaliśmy się, że będzie to trochę później, bo tak było zapowiadane na samym początku, a jest w miarę wcześniej, także cieszymy się, że na wielki odpust ten obraz powróci i że będzie tutaj z nami. Zaplanowane jest to wszystko bardzo tak szczegółowo. Głowo z tego, jak mówił tutaj też nasz proboszcz, ojciec Grzegorz. No na pewno będziemy tutaj witać ten obraz bardzo szczególnie.
4: Czekamy z utęsknieniem, bo tutaj chodzimy do kościoła, tutaj uczestniczymy.
5: No przyjdziemy na to, jak to zapowiadali, no i będziemy witać.
0: Kulminacją wydarzeń będzie sobotnia uroczystość powitania. Odbędzie się około godziny 17 w Tuchowie. W sanktuarium spodziewani są nie tylko mieszkańcy Tuchowa, ale również liczni pielgrzymi. W drodze do Tuchowa obraz Matki Bożej zatrzyma się w Tarnowskiej Katedrze, gdzie będzie od godziny 10 do około 16:30. Wimbledon ma ogłosić nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzikie karty do głównej drabinki turnieju. Komunikatu można spodziewać się przed południem. Wśród tenisistek, które mają szansę na specjalne zaproszenie, wymieniana jest Maja Chwalińska. Z Londynu Anna Rączkowska.
6: Informacje dotyczące dzikich kart opublikujemy we wtorek przed południem. Taką odpowiedź przekazało mi biuro prasowe Wimbledonu. Organizatorzy na stronie internetowej z kolei zastrzegają sobie, że termin ogłoszenia listy zawodników może zmienić się w ostatniej chwili. Świadczy to o tym, że decyzja nie jest łatwa. Nazwisko Maji Chwalińskiej pojawia się nie tylko w polskich, ale także brytyjskich mediach. Dziennik The Independent poświęcił Polce osobny artykuł, przypominając, że jej znakomite wyniki przyszły już po zamknięciu listy uczestniczek Wimbledonu. To właśnie dlatego organizatorzy znaleźli się w nietypowej sytuacji. Muszą zdecydować, czy nagrodzić zawodniczkę, która w ostatnich tygodniach stała się jedną z największych rewelacji kobiecego tenisa. Dodatkowym argumentem są opinie ekspertów. Były półfinalista Wimbledonu, Brytyjczyk Tim Henman, ocenił publicznie, że szanse Polki na otrzymanie dzikiej karty są duże. Także część komentatorów zwraca uwagę, że trudno byłoby zignorować zawodniczkę, która w tak krótkim czasie zrobiła tak duży krok naprzód.
0: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam w imieniu Marty Jodłowskiej o 11:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Od czasu do czasu chmurzy się, od czasu do czasu wygląda słońce zza chmur. Tak będzie przez cały dzień, ale generalnie przewaga słońca. Jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach podobnie 23 stopnie, ale kolejne dni przynoszą nam wyższe temperatury. Ciśnienie 993 hektopaskale, wydaje się, że już się ustabilizowało. Biometr jest obojętny, jakość powietrza dobra.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Siedem i pół minuty po godzinie 10:00, wtorek, 16 dzień czerwca 2026 roku. Dzisiaj świętują Justyna, Aneta i Ludgarda. Wszystkiego najlepszego od RDN Małopolska. Sandra, Midnight Man.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
6: 16 dzień czerwca, wtorek, ale porozmawiamy o tej porze o sobótce. Sobótka nazywana też nocą kupały lub nocą świętojańską. To takie słowiańskie dawne święto związane z letnim przesileniem słońca obchodzone w najkrótszą noc w roku. A nazwa ta odnosi się również bezpośrednio do wielkich ognisk obrzędowych, które tradycyjnie rozpalano tej nocy na wzgórzach i w pobliżu rzek. A tradycja ta jest w wielu regionach Polski kultywowana jako ludowa, radosna zabawa. A te tradycje zabawy od kilku lat pielęgnują i podtrzymują Wierzchosławice. W radiu RDN Małopolska, w studiu Piotr Kania, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Bardzo serdecznie dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Dąbrowski, kierownik zespołu pieśni i tańca Swojacy. Witam również. Dzień dobry. No to co panowie, już niedługo, już wkrótce, to już tuż, 20 czerwca spotykamy się gdzie?
7: No spotykamy się oczywiście w gminie Wierzchosławice, spotykamy się oczywiście na terenach sportowo-rekreacyjnych w Ostrowie, tutaj zaraz za Mościcami, po to, żeby właśnie świętować tą najkrótszą noc w roku, po to, żeby przypominać te zwyczaje naszych praojców, pokazywać, jak one wyglądały. No i myślę, spotykać się, wspólnie znakomicie się bawić.
6: To jak będzie wyglądał program tej imprezy? Zapowiada się naprawdę niezwykle. Ja tak popatrzyłem w program, to jest dosyć bogaty. Nie wiem, czy to wszystko uda się zorganizować w ciągu tych kilku godzin, przeprowadzić.
8: Tak, program jest na tyle bogaty, że ta oferta jest jakby kierowana do wszystkich, do dzieci, do młodzieży, do dorosłych, do seniorów. Mamy oczywiście podczas tego wydarzenia zaplanowane różne atrakcje, właśnie tak jak powiedziałem, dla dzieci, animacje, dmuchańce na terenie imprezy, oczywiście poszukiwanie kwiatu paproci, tego legendarnego kwiatu paproci, za które każdy jakiś tam drobny upominek otrzyma. Oczywiście wystąpią zespoły regionalne, zespoły pieśni i tańca Swojacy i zespół pieśni i tańca Swojacy oczywiście, ale także nasi zaproszeni goście, Lipniczanie, zespół Łoniowiacy, którzy przyjęli nasze zaproszenie, zaprezentują swoje umiejętności, swoje talenty oraz będzie także warsztat wiciawianków z klubem seniora Przystań, więc to jest to meritum tak naprawdę tego wydarzenia, te wianki, to ognisko, więc tutaj myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie podczas tego wydarzenia.
6: I te wianki później popłyną nurtem Dunajca?
8: Tak, zgadza się, jest to wyszczególniony punkt na planie naszej imprezy oczywiście, bo to jest kulminacja tak naprawdę tego wieczoru, oczywiście razem później z zapaleniem ogniska sobótkowego.
6: I kawalerowie będą wyławiać te wianki, czy one sobie już tak popłyną Dunajcem? Bo jeżeli jest taki, ten zwyczaj był taki, że jeżeli kawaler wyłowił wianek, no to oznaczało szybkie za mąż pójście dla tej dziewczyny.
8: Zgadza się, aczkolwiek jeśli chodzi o specyfikę rzeki, jaką jest Dunajec, będzie to dosyć trudne.
6: Żeby to się nie skończyło tragicznie.
7: Tak, mam nadzieję, że tragicznie się nie skończy. Mam nadzieję, że będzie dużo przy tym zabawy i będziemy właśnie przypominać te zwyczaje. To ognisko jest takim symbolem właśnie Nocy Świętojańskiej. To rozpalenie ognia, który ma oczyszczać, który ma też przy takim zwyczaju przeskakiwania tego ognia dawać pomyślność i szczęście. Dla tych wszystkich, którzy to zrobią, to znaczy dla wszystkich, źle powiedziałem, bo nie wszyscy mogą to ognisko przeskakiwać zgodnie z tradycjami.
6: No właśnie.
7: Bo przeskakiwali je albo kawalerowie, albo ewentualnie pary.
6: Pary trzymające się za ręce.
7: Tak, więc tutaj szczególnie dla tych grup to jest zorganizowane, zaplanowane. Zapraszamy wszystkich kawalerów, tych młodych i tych, którzy już dosyć długo czekają na tą wymarzoną pannę młodą, więc może akurat przy okazji tej imprezy się uda zdobyć, znaleźć tą wymarzoną kobietę.
6: Ważną rzeczą podczas takich imprez plenerowych jest pogoda. Słyszałem, że zagwarantowaliście pogodę dla wszystkich.
7: Tak, zagwarantowaliśmy oczywiście, jeżeli mamy na to wpływ, to też tak staraliśmy się, żeby tak było, natomiast mówiąc poważnie, cieszymy się, że te prognozy są optymistyczne, że ma być ciepło, więc myślę, że od godziny 16, jak Państwo tylko chcecie się pojawić, zapraszamy. Jak wspominaliśmy, warsztaty plecenia wianków z seniorami, nasi seniorzy już są fachowcami w tych właśnie działaniach, pięknie te wianki przygotowują, misternie pletą. Więc myślę, że dla wszystkich, którzy będą chcieli przyjść, skorzystać z takich gotowych, ale w ogóle też samodzielnie spróbować taki wianek
6: materiały do zrobienia takiego wianka będą.
7: Tak, oczywiście polne kwiaty, oczywiście zioła, to z czego zawsze składał się taki wianek przygotowany, a później z całą grupą, takim pochodem wieczorem rzeczywiście przy zmierzchu, wybieramy się wspólnie z naszym znakomicie działającym zespołem pieśni i tańca Swoja właśnie grupą nad rzekę, z pochodniami. Tutaj doświadczenie w tym zakresie ma pan Paweł, pewnie o tym jeszcze opowie, jak to wygląda, ale zapraszam, bo jest to naprawdę wielkie, wielkie przeżycie.
6: To jak to wygląda, panie Pawle, proszę powiedzieć? Bezpieczne to wszystko jest, te pochodnie, to, i to musi zapada zmrok, tak żeby to był efekt jeszcze, prawda?
8: Tak, dokładnie.
6: A wianki będą miały też odpowiednie oświetlenie, świece?
8: Tak. Myślę,
6: bo
8: że
6: muszą być widoczne na tej wodzie,
8: zgadza
6: prawda?
8: Się,
6: i
8: dokładnie.
6: To jest piękne widowisko jednocześnie.
8: Jest na tyle bezpiecznie, że spokojnie można tak zamoczyć nogi do kostek, wejść do wody i puścić te wianki na rzece. Oczywiście tutaj przy wsparciu naszych strażaków z OSP gminy Wierzchosławice wszystko odbywa się w bezpiecznych warunkach, ze sprzętem, który w razie potrzeby będzie użyty. Nigdy się to nie zdarzyło i mam nadzieję, że tak będzie na każdej kolejnej edycji. Ale dbamy o to bezpieczeństwo. Strażacy są obecni przy paleniu ogniska, przy puszczaniu wianków na wodę, tak aby właśnie w sytuacji, gdzie może być to potrzebne, byli na miejscu. Oczywiście te wszystkie wianki, które tutaj przy wsparciu klubu seniora przystanie, będą uczestnicy widzieć. Oczywiście każdy może przynieść swój wianek. Tutaj nie ograniczamy nikogo. Ktoś ma swoją wizję, ktoś może ze swoich materiałów przynieść tą rzecz, więc tak zachęcamy. Ta frekwencja z roku na rok jest coraz większa. Dlatego my też staramy tych materiałów na te wianki zapewniać jak najwięcej, ale czasem bywa tak, że wyczerpują się, więc tutaj też bardzo proszę, jeśli ktoś ma ochotę, może zabrać swój wianek. Oczywiście seniorzy wykonają tyle, ile mogą i tyle, ile będą mieć materiału na to, żeby każdemu tutaj pomóc w tym temacie.
6: Właśnie chciałem zapytać, jak dużą popularnością cieszy się Sobótka nad Dunajcem w Ostrowie. Z roku na rok przybywa osób, tak?
8: Tak, dokładnie, i to jest dla nas znak, sygnał, że jest potrzeba, jest sens robienia takiej imprezy tutaj w regionie tarnowskim, w Małopolsce, w gminie Wierzchosławice, ponieważ ta impreza daje taki impuls do tego, że dzieje się coś ciekawego, coś innego, coś związanego z kulturą ludową. Nawiązujemy do tej kultury ludowej i w pewnym sensie oczywiście tutaj zaznaczamy nasze słowiańskie święto miłości, Dzień Zakochanych, pomijając i odchodząc od tej zachodniej tradycji, która gdzieś tam do nas wkracza powoli albo już się zadomowiła, więc staramy się tutaj o to, żeby ta kultura nasza była uwydatniana.
6: czyli tradycyjne ognisko będzie, będą wianki tradycyjne, też będą sobie spływać nurtem Dunajca, no i to poszukiwanie paproci, o którym pan także wspomniał, według legendy zakwitał ten kwiat paproci tylko raz w roku i znalazca miał sobie zapewnić szczęście i dobrobyt w przyszłości. W jaki sposób, jak wy tam szukacie tego kwiatu paproci, jak to wygląda?
8: Wygląda to w ten sposób, że przygotowujemy pewien symboliczny kwiat i ukrywamy go na terenie całej imprezy. No, ta legenda nie wzięła się znikąd, więc ciężko znaleźć ten kwiat paproci, a my właśnie animujemy to w ten sposób, że każdy, kto ten kwiat znajdzie u nas właśnie na terenie imprezy, w ramach takiej nagrody oczywiście otrzymuje od nas upominek jako organizatorów. Zazwyczaj są to dzieci, które gdzieś tam biegają, szukają, no i oczywiście dla nich jest to największa frajda, więc tutaj oczywiście zachęcamy do jak najliczniejszego przybycia.
6: Gorąco polecamy państwu. Pan dyrektor jeszcze chciał coś dodać?
7: Oczywiście, chciałem dodać, że oczywiście, tak jak wspomniał pan Paweł, zapraszamy na najbliższą sobotę do Wierzchosławic, a dokładnie do Ostrowa nad Dunajcem. Impreza odbywa się pod patronatem wójta gminy Wierzchosławice, pani Małgorzaty Moskal i członka zarządu województwa małopolskiego, pani Marty Malec-Lech. To są nasi patroni, to są też instytucje, które finansują całe to wydarzenie. No i mamy nadzieję, że państwo przyjdziecie, obejrzycie te wspaniałe obrzędy, o których tutaj opowiadaliśmy, ale również występy zespołów ludowych, bo te zespoły, które przyjadą, będą to 4 występy, będą miały też okazję pokazać, jak się prezentują, jak występują i przygotowały, tak jak słyszałem, swojacy również specjalnie tą okazję, właśnie taki sobótkowy zestaw.
6: Czyli jest to doskonała okazja do spędzenia fantastycznego wieczoru, pięknego czasu na świeżym powietrzu i w tym urokliwym miejscu, jakim jest Ostrów nad Dunajcem, nad rzeką. Troszeczkę się będziemy też schładzać, bo wysokie temperatury na weekend meteorolodzy zapowiadają. Słonecznie będzie i nawet 29 stopni, a wiem też, że chyba do późnych godzin nocy zabawa taneczna jest przewidziana.
7: Tak, oczywiście tutaj po tych wszystkich obrzędach, po tych występach zapraszamy do części gastronomicznej, ale również na zabawę taneczną. Można posiedzieć, dobrze dalej się bawić do północy.
6: A patronat nad całością objęło także Radio RDL Małopolska.
7: Bardzo się cieszymy.
6: My również dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy wszystkich tych, którzy są spragnieni wypoczynku na świeżym powietrzu i tych, aby osoby, które chcą się zapoznać z tą tradycją słowiańską. Moimi gośćmi w programie Radia RDL Małopolska byli Piotr Kania, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach, które to centrum organizuje właśnie to wydarzenie, oraz pan Paweł Dąbrowski, kierownik zespołu Piśni i Tańca Swojacy.
7: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
6: Bardzo dziękujemy.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu RDN Małopolska, 10.30. Czas na propozycje kulturalne.
7: Wiadomości kulturalne.
8: Jolanta Maścierz, zapraszam. Jeszcze do końca czerwca można składać wnioski na zajęcia prowadzone w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Placówka wkrótce rozpocznie gruntowny remont, ale zajęcia będą odbywać się w szkołach na terenie miasta. Zdaniem dyrektora placówki Szymona Pitka, całościowa rekrutacja wypadnie lepiej, ponieważ zapiszą się jeszcze dzieci mieszkające w okolicach szkół, w których będą prowadzone pałacowe zajęcia. W nowym roku szkolnym pojawią się także nowości.
9: Będziemy mieli zajęcia przyrodnicze dla najmłodszych, wzornictwo i design, litery i liternictwo. Wprowadzamy szerszą ofertę zajęć technicznych. Będziemy mieli elektronikę, stolarstwo, modele z papieru, czy renowacje i budowę zabawek.
8: Tymczasem zajęcia w flagowej pracowni ceramiki w związku z remontem będą wyglądały inaczej niż dotychczas. Pracownia ceramiczna ma zamienić się w kreatywną pracownię plastyczną. Remont Pałacu Młodzieży potrwa 2 lata. To będzie koncert galowy podsumowujący rok artystyczny Krynickiego Studia Baletowego. Tancerki wystąpią już w najbliższą sobotę w pijalni głównej w Krynicy. Zaprezentujemy najpiękniejsze fragmenty muzyki balowej, zapowiada Małgorzata Malczak, prowadząca zespół baletowy.
10: Koncert będzie przepełniony przepiękną muzyką baletową, wyjątkami, fragmentami z największych baletów i kompozytorów muzyki klasycznej. Jest to niezwykłe wydarzenie, które podsumowuje właśnie ten rok pracy naszego zespołu. Jest to ogromny wysiłek, ale również niezwykłe przeżycie dla tych najmłodszych dzieci, które będą miały okazję po raz pierwszy się zaprezentować na scenie.
8: Na scenie zaprezentuje się około 30 osób. Koncert rozpocznie się o 15:00. Wstęp jest wolny. W najbliższy czwartek w Nowym Sączu odbędzie się kolejny koncert w ramach 24. Sądeckiego Festiwalu Muzyki Organowej L'Arte Organica. Tym razem wystąpi polski organista Tomasz Adam Nowak. Koncert pod tytułem Nie tylko barok odbędzie się w kościele Świętego Kazimierza. Tomasz Adam Nowak ukończył z wyróżnieniem studia w Warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów Joachima Grubicha. Dalsze studia organowe kontynuował w Monachium. Ukończył również studia muzyki kościelnej w Wyższej Szkole Muzycznej w Essen. Jest laureatem międzynarodowych konkursów organowych. Jako jedyny Polak w ponad 50-letniej historii konkursu został zwycięzcą międzynarodowego konkursu improwizacji organowej w Haarlem w Holandii. Koncertuje w większości krajów europejskich. Początek koncertu w Nowym Sączu o 18:30. Tarnów, Gorlice, Miechów, Chrzanów, Limanowa, Lusławice i Kraków. Właśnie w tych miejscowościach wybrzmią w tym roku najpiękniejsze arie operowe, operetkowe i musicalowe. Rusza kolejna odsłona klasycznej Małopolski, cyklu koncertów, który od lat przybliża muzykę klasyczną mieszkańcom całego regionu. To projekt, którego głównym celem jest wyjście poza tradycyjne centrum życia kulturalnego i dotarcie z najwyższej jakości muzyką do mniejszych miast. Organizatorzy podkreślają, że projekt pozwala przeciwdziałać wykluczeniu kulturalnemu i przełamuje stereotyp, iż muzyka poważna jest zarezerwowana wyłącznie dla mieszkańców dużych miast. Jak podkreśla pomysłodawca przedsięwzięcia, tenor i prezes Stowarzyszenia Via Musica, dr habilitowany Stanisław Sorys, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wielkie dzieła muzyczne nie powinny być dostępne wyłącznie w największych salach koncertowych.
11: Staramy się poprzez ten projekt pokazać, że muzyka klasyczna jest nie tylko dostępna w Krakowie, ale również ona może być dostępna dostępna i w podobnym jakby zakresie czy ujęciu prezentowana w mniejszych miejscowościach. Natomiast jeżeli ja mówiłem, że trochę rozszerzamy, dlatego że w ubiegłym roku mieliśmy w 5 miejscowościach Małopolski te koncerty z cyklu z operetką po Małopolsce, a dzisiaj właśnie klasyczna Małopolska, gdzie gramy 6 koncertów, natomiast 7 jeszcze gościnnie dodatkowo gramy również w Filharmonii Krakowskiej.
8: Koncerty będą odbywać się m.in. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Domach Kultury w Gorlicach, Limanowej, Miechowie i Chrzanowie. Wejściówki na tegoroczne wydarzenia dostępne będą pod koniec lipca. Pierwszy koncert odbędzie się 8 sierpnia w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.
7: To były wiadomości kulturalne.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: W Ciężkowicach, w Zakliczynie teraz sporo pogodnego nieba. W Tarnowie jest go mniej, na termometrach w Tarnowie 17 stopni. Jak pokaże się słońce, to pewnie będą wyższe temperatury, nawet do 23 stopni. W nocy przewaga chmur, 14 kresek powyżej zera. Jutro przed południem opady deszczu, ale niezbyt intensywne, 23 stopnie w ciągu dnia, w kolejnych dniach 25, 27, 28, a nawet do 30 stopni w niedzielę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Wiosennie żegna się z nami wiosna, tak? To do końca tygodnia jeszcze będziemy cieszyć się tą porą roku, a już od niedzieli latem. I lato będzie naprawdę... Początek, przynajmniej pierwsze jego dni będą to upalne. 10:30

0: Reklama. Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Przyszły gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
0: Po reklamie.
2: Już sprawdzamy statystyki policyjne, jak poranek upływa na drogach w regionie. Bocheńscy policjanci odnotowali jedną kolizję. W Brzesku cisza i spokój. Bardzo spokojnie też upływa poranek dębickim funkcjonariuszom. Dąbrowscy policjanci odnotowali jedną kolizję, a tarnowscy funkcjonariusze dwie kolizje bez utrudnień. Bez utrudnień też na ulicach Tarnowa o tej porze. Nie powinniście mieć problemów żadnych z przejechaniem przez miasto, Słoneczną, Sitki, Słowackiego, Lwów, również na Starodąbrowskiej, Mickiewicza, Alei Solidarności, Płynnie, Szujskiego, Mościckiego, brak pojazdów, można powiedzieć wręcz Wyszyńskiego, Elektryczna, też płynnie poruszają się samochody w kierunku ulicy Błonie, na Alei Jana Pawła II, cisza i spokój, na ulicy Krakowskiej, przy Koszyckiej, Czerwonej, więcej jest samochodów i krótka kolejka przy Warsztatowej, ale tylko w stronę Krakowskiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Jest 19 minut do 11.

0: Shop Song i Cher. Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko, przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz, kogo wołasz, z kim się witasz, ona nie słucha. Można się zasłuchać, prawda? Jakże romantycznie się zrobiło. Taka kropelka poezji przy filiżance kawy lub herbaty. Kropelka, bo to fragment, a do tego poezja w najdoskonalszym wydaniu. I nie chodzi o recytującego, ale chodzi o autora, Adama Mickiewicza. To fragment jego romantyczności. A tak się składa, że dokładnie 16 czerwca w 1898 roku w Krakowie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza. I w tym samym czasie, w stulecie urodzin wieszcza, w Tarnowie powstała idea budowy pomnika Adama Mickiewicza na placu Kazimierza. Zawiązał się specjalny komitet, którego przewodniczącym został Bronisław Brzeski. I w kwietniu 1900 roku komitet zaakceptował projekt pomnika składającego się z kamiennego piedestału, na którym miało być popiersie wieszcza autorstwa Tadeusza Błotnickiego z Krakowa. Zawarto z nim pisemną umowę zobowiązującą artystę do ukończenia prac do 1 listopada 1900 roku. Część społeczeństwa oraz miejscowej prasie projekt nie przypadał do gustu, nie przypadł, ponieważ uważano, iż bardziej reprezentacyjnym będzie pomnik przedstawiający całą naturalnej wielkości postać Mickiewicza. Komitet jednak nie dysponował środkami finansowymi, by sprostać takim wymaganiom. I w październiku 1900 roku rozpoczęto kopanie fundamentów pod pomnik. W połowie listopada był już gotowy, a w 26. rocznicę, a w 45. rocznicę śmierci pomnik został odsłonięty. I przedstawia on popiersie poety o wysokości około metra na cokole wykonanym z czerwonego granitu, o wysokości 3,5 metra. Pomnik przetrwał II wojnę światową, to jest ta ciekawostka, którą Tarnowianie pewnie znają, może nie wszyscy. Dlaczego przetrwał? Gdyż władzom okupacyjnym po usunięciu polskich symboli mówiono, iż przedstawia on Goethego. No i stąd pomnik stoi do dzisiaj. No, mówiąc o Mickiewiczu, warto też przypomnieć, że lwią część swojego życia nasz wieszcz spędził w Paryżu, we Francji. Tu zresztą osiadł na stałe i spędził ponad 20 lat życia. Romantycznie, skoro się zrobiło, to teraz niech też tekst Adama Mickiewicza wyśpiewają Anna Maria Jopek i Michał Żebrowski.
1: Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy ci

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie, to dalbo.

sobą spędziliśmy chwilę i choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odbyłem.

Anna Maria Jopek, Michał Żebrowski i wspomnienie. To wspomnę jeszcze jedną datę. 16 dzień czerwca 1978 rok. Kino. W amerykańskich kinach odbyła się premiera musicalu Grease. Główne role w adaptacji broadwayowskiego przeboju grali John Travolta i Olivia Newton-John. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

Newton John, John Travolta z filmu Grease. 4,5 minuty do godziny 11. Teraz wbijamy do cioci na imieniny, a świętują Alina, Aneta, Benona, Judyta i Justyna. Wszystkiego najlepszego! Panie i panie!

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
0: Po reklamie.
5: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaangażowana w sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna polityczną ofensywę przed wyborami parlamentarnymi. Szczegóły za moment. Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaangażowana w sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Rosjanin został zastrzelony wczoraj. Ofiara to artysta, malarz, muzyk i bloger, krytyk Putina o pseudonimie Siemion Skrepecki. Policjanci cały czas poszukują sprawcy lub sprawców zabójstwa.
6: Standardowo zawsze w takich sytuacjach podmiotem wiodącym jest policja. To policjanci zabezpieczają ślady, zbierają dowody, ustalają świadków tego zdarzenia. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
5: Do zdarzenia doszło przed godziną 10:00 na ulicy Królowej Jadwigi. Mężczyzny mimo reanimacji medyków nie udało się uratować. Policjanci zabezpieczyli liczne nagrania z monitoringów i przesłuchali świadków. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak powiedział, że brane są pod uwagę różne wersje i hipotezy. Czy to było zdarzenie przypadkowe, czy to był zaplanowany zamach?
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna polityczną ofensywę przed wyborami parlamentarnymi. O planach ugrupowania mówiła na antenie RDN Małopolska poseł Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko. Zdaniem posłanki rząd Donalda Tuska nie realizuje swoich zapowiedzi, a coraz więcej Polaków oczekuje skuteczniejszych działań w kluczowych obszarach państwa.
8: Podnosimy drugi próg podatkowy do 180 tysięcy. W tej chwili wzrasta średnie wynagrodzenie i bardzo szybko pracownicy wchodzą w ten drugi próg podatkowy, który teraz wynosi 120 tysięcy i chcemy podnieść do 180, gdzie na przykład małżeństwa będą płacić ten wyższy podatek po uzyskaniu dochodów powyżej 360 tysięcy. Proponujemy tak zwaną srebrną pracę dla emerytów, zwolnienie z podatku składek na ZUS do kwoty 2,5 tysiąca złotych emerytów pracujących, jak również mówimy też, że konieczne jest obniżenie kosztów energii elektrycznej i tutaj mówimy, że będziemy wypowiadać system ETS, który nie chcę tutaj mówić o szczegółach, ale znacząco wpływa na cenę energii.
5: Podczas konwencji w Kaliszu Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało pierwsze trzy propozycje z zapowiadanego planu Czarnka, czyli pakietu 21.

0: to tylko niektóre z wielu bardzo ważnych inwestycji, które realizowaliśmy, mówi wicestarosta sądecki Antoni Koszyk.
1: Powiatowy zarząd dróg to 506 km dróg, 177 mostów, 1899 przepustów. Wydatki zamknęły się kwotą 81 266 197 zł 13 groszy, z tym spoza budżetu pozyskano dofinansowanie w łącznej wysokości 33 540 847 zł 58 groszy.
0: Radni jednogłośnie przegłosowali absolutorium za wykonanie budżetu, a także wotum zaufania dla zarządu powiatu nowosądeckiego.
2: Z życia kościoła.
0: Trwają przygotowania do obchodów roku księdza Franciszka Blachnickiego. Twórca ruchu Światło Życie decyzją Senatu RP będzie jednym z patronów przyszłego roku. Pretekstem będzie 40. rocznica jego śmierci. Do obchodów przygotowuje się m.in. Centrum Ruchu Światło Życie w Krościenku nad Dunajcem, które będzie ustalało szczegóły wydarzeń, m.in. z parlamentarzystami zrzeszonymi wokół tej idei. Już w roku 2017 Sejm RP uczcił postać księdza Blachnickiego. Jak mówi główny moderator ruchu Światło Życie ksiądz Marek Sendek, zarówno wtedy, jak i teraz odbyło się to w ponadpartyjnej zgodzie.
3: Nie było nigdy głosów przeciwnych, żeby ogłosić patronem roku księdza Blachnickiego, czy podjąć uchwałę ku jego czci, więc to też pokazuje, chociaż wiemy, jak bardzo jest zróżnicowane i spolaryzowane środowisko polityczne. Nie było w tych dwóch aktach, które wtedy Sejm, a teraz Senat wydał, żadnych głosów przeciwnych, więc to pokazuje, jak bardzo jest to osoba jednocząca wszystkich Polaków, rozumiejących znaczenie tej postaci w najnowszej historii Polski i w życiu współczesnym.
0: Ksiądz Franciszek Blachnicki kojarzony jest przede wszystkim z Oazą, był też pomysłodawcą krucjaty wyzwolenia człowieka. Miał też zasługi w kwestii teologii pastoralnej czy odnowy liturgii.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Chmurzy się, ale dzisiaj nie powinno padać. 18 stopni w Tarnowie, 17 w Dąbrowie Tarnowskiej i w Bochni. Podobnie jest w Dębicy, w Ciężkowicach 16, kresek powyżej zera. W ciągu dnia powinniśmy zobaczyć nawet 20 stopni, tak zapowiadają meteorolodzy, a może nawet do 23 kreski dojdzie słupek tęci. Tak ma być jutro. Na jutro meteorolodzy przewidują przelotne, niegroźne opady deszczu. W nocy przewaga chmur i 14 stopni. Biomet obojętny.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jutro o poranku mogą być potrzebne parasole. Lokalnie może popadać delikatnie deszcz, a w kolejnych dniach o parasolach będziemy mogli zapomnieć. Wy pamiętajcie o radiu RDN Małopolska. Jerzy Olszówka, dziękuję za dzisiejszy poranek. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 6. Do usłyszenia. Pa, pa. Miłego dnia.
4: RDN Małopolska 103,6 FM.
5: Reklama.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 150.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
10: And for love's sake.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilitowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Po kilku miesiącach nieobecności do Tuchowa wraca cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Wizerunek, który przeszedł prace renowacyjne już za kilka dni, ponownie zostanie umieszczony w sanktuarium. Dla wielu mieszkańców była to długa rozłąka z jednym z najważniejszych symboli religijnych miasta i regionu. Powrót odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej będzie wyjątkowym wydarzeniem.
2: Oczywiście, że czekamy, zwłaszcza, że to jest tutaj nasz kościół, nasza parafia, więc czekamy bardzo podemocjonowani tym faktem. Spodziewaliśmy się, że będzie to trochę później, bo tak było zapowiadane na samym początku, a jest w miarę wcześniej. Także cieszymy się, że na wielki odpust ten obraz powróci i że będzie tutaj z nami. Zaplanowane jest to wszystko bardzo tak szczegółowo, z tego jak mówił tutaj też nasz proboszcz, ojciec Grzegorz. Na pewno będziemy tutaj witać ten obraz bardzo szczególnie.
3: Czekamy z utęsknieniem, bo tutaj chodzimy do kościoła, tutaj uczestniczymy.
4: No przyjdziemy, a to jak to zapowiadali, to będziemy witać.
1: Zanim obraz dotrze do bazyliki, co nastąpi w sobotę, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. W sobotę o godzinie 10 obraz zostanie przeniesiony ulicami Tarnowa do katedry. Tam obraz będzie do godziny 16:25, skąd nastąpi uroczyste wyprowadzenie obrazu i pod eskortą zostanie on przewieziony do Tuchowa. Planowany przyjazd i uroczyste powitanie będzie w Tuchowie około godziny 17. Trwają przygotowania do obchodów roku księdza Franciszka Blachnickiego, twórca ruchu Światło-Życie. Decyzją Senatu będzie jednym z patronów roku 2027. Pretekstem będzie 40. rocznica jego śmierci. Do obchodów przygotowuje się Centrum Ruchu Światło-Życie z Krościenka nad Dunajcem, które będzie ustalało szczegóły wydarzeń m.in. z parlamentarzystami zrzeszonymi wokół tej idei. Już w roku 2017 Sejm uczcił postać księdza Blachnickiego. Jak mówi główny moderator ruchu Światło-Życie, ksiądz Marek Sendek, zarówno wtedy, jak i teraz odbyło się to w ponadpartyjnej zgodzie.
5: Nie było nigdy głosów przeciwnych, żeby ogłosić patronem roku księdza Blachnickiego, czy podjąć uchwałę ku jego czci, więc to też pokazuje, chociaż wiemy, jak bardzo jest zróżnicowane i spolaryzowane środowisko polityczne. Nie było w tych dwóch aktach, które wtedy Sejm, a teraz Senat wydał, żadnych głosów przeciwnych, więc to pokazuje, jak bardzo jest to osoba jednocząca wszystkich Polaków, rozumiejących znaczenie tej postaci w najnowszej historii Polski i w życiu współczesnym.
1: Ksiądz Franciszek Blachnicki, kojarzony przede wszystkim z oazą, był także pomysłodawcą krucjaty wyzwolenia człowieka. Miał ponadto zasługi w kwestii teologii pastoralnej czy odnowy liturgii. Duchowny zmarł w lutym 1987 roku. Według prokuratorów z pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej został otruty przez służby komunistyczne aparatu bezpieczeństwa PRL-u. Nadal trwa śledztwo w tej sprawie. 4 dni wspólnej drogi, modlitwy, radości. Dołączyć mogą starsi i młodzi, którzy chcą jechać rowerem na Jasną Górę. Pielgrzymka wyruszy z 12 miejscowości diecezji tarnowskiej. Odbędzie się od 16 do 19 lipca. Trwają zapisy.
6: Podczas właśnie rowerowej pielgrzymki tarnowskiej jest już bardzo duża wspólnota, bo w tamtym roku było nas ponad 1100 osób. Integracja jest bardzo mocna. Hasłem tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę jest uczniowie misjonarze, jaki słuch, taki ruch. Chcemy skupić się na Słowie Bożym i jeżeli otrzymujemy Słowo Boże i słyszymy Go, to będziemy odpowiadać na to Słowo, wykonując ten właściwy ruch.
1: Mówił dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Szczygieł. Rekolekcjonistą na szlaku będzie ksiądz dr Tomasz Rąpała. Każdego dnia będzie msza święta, na postojach także odmawiane będą różne modlitwy. Jak mówi ksiądz Paweł Szczygieł, pielgrzymka jest dla wszystkich, dla młodzieży, dorosłych i dla całych rodzin.
6: Każdy da radę, kto jest w stanie przejechać 20 km na rowerze. Dlatego, że te odcinki, które są zaplanowane, nie są dłuższe niż 20 km. Jeżeli jest jakiś odcinek, który ma ponad 20 km, to on jest tylko ze względu na to, że jest po płaskim terenie. W tamtym roku były całe rodziny, wyruszyły całe rodziny. To też jest taka zachęta do tego, żeby wybrać się na pielgrzymkę rowerową.
1: Zapisy trwają do 12 lipca. Szczegóły są na stronie rowerowapielgrzymkatarnowska.pl. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Po reklamie.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zbrodni w gminie Mszana Dolna.
1: Tutaj policjanci cały czas pracują, trwa identyfikacja, czy jest to nasz poszukiwany 19-latek.
0: Ulica Polna w Limanowej na razie nie będzie przejezdna. Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zbrodni w gminie Mszana Dolna w Beskidzie Wyspowym. Nie żyje 19-latka. Po kilku godzinach obławy policja znalazła także ciało jej byłego partnera podejrzanego o morderstwo.

0: Morderstwa w domu 19-latki w Mszanie Dolnej. Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia kobiety nie udało się uratować.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Mam nadzieję, że za kilka miesięcy Szpital Powiatowy w Dębicy stanie się szpitalem klinicznym. Tak o planach konsolidacji mówił w Słowo za Słowo członek zarządu powiatu dębickiego Paweł Ciszczoń. W jego opinii połączenie powiatowej placówki ze Szpitalem Uniwersyteckim w Rzeszowie to najlepsze z możliwych rozwiązań. Podobnego zdania jest też zdecydowana większość Rady Powiatu, która końcem maja przegłosowała uchwałę intencyjną w tej sprawie. Za konsolidacją było 20 radnych, przeciw były dwie osoby. Paweł Ciszczoń mówi, że ta uchwała, mimo że jest tylko intencyjną, otwiera drogę do ważnych rozmów.
2: Ta uchwała otwiera nam furtkę, drzwi do tego, aby wysłuchać propozycji Uniwersytetu, zobaczyć, jaką mają ofertę. I na to przyjdzie czas za 2-3 miesiące, jeśli po rozmowach z ministerstwem, z Narodowym Funduszem Zdrowia pokażą nam otwarte karty i zaproponują rozwiązania dla szpitala dla Dębicy, które na pewno, żeby była jasność, nie będą niczym negatywnym w odbiorze dla pacjenta i dla pracownika.
0: A plany konsolidacji pojawiły się m.in. jako odpowiedź na rosnący dług szpitala.
1: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Ulica Polna w Limanowej na razie nie będzie przejezdna. To nie tylko wynik prac kolejowych na modernizowanym odcinku linii kolejowej 104, ale też zmiany funkcji ulicy. Wcześniejsze zamknięcie drogi wymusiło też pojawienie się osuwiska. Na ulicy Polnej utrzymany zostanie jedynie ruch pieszy. Był on tam planowany przez spółkę PKP PLK, która jest inwestorem projektu Podłęże Piekiełko. Jak zapewniała w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz, mieszkańcy będą mieć zapewniony dojazd do posesji, a także do centrum miasta.
3: Myśmy dołożyli wszelkich starań, żeby uruchomić ulicę Gajową. Dokupiliśmy brakujący teren. No i oczywiście została zrobiona nakładka asfaltowa. I również zakończona jest ulica Łąkowa i ulice te prowadzą do ulicy Matki Boskiej Bolesnej po to, żeby można było się dostać do centrum. Mam nadzieję, że niebawem zostanie oddana ulica Źródlana, którą będziemy mogli zjeżdżać do ulicy Targowej.
0: Jolanta Juszkiewicz nie ukrywa, że pomimo niekorzystnej zmiany miasto nadal będzie lobbowało u inwestora, aby ulica Polna była w przyszłości przejezdna. I zostajemy jeszcze w Limanowej, bo przez blisko 2 tygodnie kierowcy i piesi muszą spodziewać się utrudnień w ruchu w centrum miasta ze względu na prace remontowe przy jednym z budynków usługowych. Ulica Mordarskiego jest częściowo zamknięta. Wykonawca robót zajmuje jeden pas ruchu i chodnik. Może to tworzyć utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych, a prace mają potrwać do 26 czerwca.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 22, może nawet 23, tyle zobaczymy dzisiaj na termometrach w cieniu, a w słońcu dużo więcej może być. No i dzisiaj trochę nas może jeszcze chłodzić wiatr. Jutro, co prawda, wiatr nieco osłabnie, ale temperatury też nieco spadną. Do 19, do 20 jutro, ale to będzie tylko taki jeden dzień, a później już upały się zaczną.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Miał być lepszy biometr niż wczoraj, no i w zasadzie to jest, bo wczoraj był niekorzystny, a dzisiaj jest zupełnie na wszystko obojętny. Przynajmniej nam nie przeszkadza. A dzisiaj może wam pomagać i myślę, że tak będzie. Dobra muzyka sprzed lat. Ciekawe, jakie wspomnienia dzisiaj nam przywołają różne utwory. Lucyna Ruchała, dzień dobry.
4: Jest sobota.

Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.

4 minuty po godzinie 12. Nie, mów nic, nie. No ja jednak coś powiem, ponieważ dzisiejszym jubilatem między innymi z dziedziny muzyki jest Aleksander Klepacz. Być może więcej wam powie formacja nieżywych skarbów FNS, w skrócie zespół znany z takich przebojów jak Klub Wesołego Szampana, Żółty Rower, czy też utwór z 95 roku, który chyba dzisiaj państwo już słyszeli na naszej antenie, zatytułowany po prostu Lato. A propos, lato już będzie za 4 dni. No i z takim wielkim temperaturowym przytupem przyjdzie do nas. Dzięki temu utworowi zatytułowanemu Lato muzycy odebrali wiele nagród przemysłu muzycznego, otrzymali także nominacje do Fryderyków w kategorii Piosenka Roku. Co prawda na nominacji się skończyło. Sam Olek Klepacz od czasu do czasu nagrywa również solowe płyty. A teraz, żeby jeszcze utrzymać się tutaj w tym formacie retro, zagramy piosenkę z 98 roku. Ludzie pragną piękna. No i myślę, że jest w tym dużo prawdy. Ludzie pragną piękna i bardzo dobrze, żeby ludzie to piękno zauważali, nawet w drobnostkach. Z takich drobnostek, z takich małych radości rodzi się szczęście.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Dawno nie padało, prawda? No to jutro popada. No chyba teraz można powiedzieć niestety. Ale to będzie tylko jeden taki dzień z większymi opadami deszczu. Jutro maksymalnie do około 19, ale w regionie tarnowskim cieplej nawet do 22. A dzisiaj 22-23, to tak wszędzie może się pokazać na naszych termometrach i też sporo słońca. Ale i wiatr przeszkadza nieco.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

No i tak, drodzy Państwo, niepostrzeżenie rozpoczęliśmy drugą połowę czerwca, tak? Tak, 16 czerwca to jest 167 dzień roku. Do końca roku nam zostaje 198 dni. Słońce wstało o 4:29, zajdzie o 20:47. Jest to prawie najdłuższy dzień roku, prawie. No jeszcze minutę ma w zanadrzu, nie całą, co prawda. 16 godzin i 17 minut ten dzień potrwa i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 9 minut. Alina, Aneta, Jan, Judyta i Justyna to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom i wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują. W 1898 roku w Krakowie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza. W 1910 w Sopocie otwarto Dom Zdrojowy. W 1935 roku na walnym zebraniu Naczelnej Izby Lekarskiej przyjęto zbiór zasad deontologii lekarskiej. Był to pierwszy kodeks etyki lekarskiej w niepodległej Polsce. I bliższe nam czasy, w 1999 roku w Starym Sączu Jan Paweł II kanonizował świętą Kingę. W 2002 roku papież Jan Paweł II kanonizował ojca Pio z Pietrelciny. W 2012 roku, tutaj już rozpoczynamy wspominanie wydarzeń sportowych. Reprezentacja Polski w piłce nożnej przegrała we Wrocławiu w trzecim meczu grupowym Euro 2012 z Czechami 0-1, no i odpadła z turnieju. W 2016 roku w rozegranym na podparyskim Stade de France swym drugim meczu grupowym podczas 15 Mistrzostw Europy w piłce nożnej Polska zremisowała bezbramkowo z Niemcami. No, tego bieżącego roku raczej nie powspominamy pod tym kątem, bo już Polska nie zagra. W 1835 roku przyszedł na świat historyk i polityk Józef Szujski, w 1924 aktor, reżyser teatralny Adam Hanuszkiewicz. Wracamy do muzyki, a jeszcze parę wydarzeń muzycznych się znajdzie w naszym kalendarzu.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.
1: No i teraz się kłaniają lata 70. właśnie, bo dokładnie w roku 70. grupa Mango Jerry zdobyła szczyt listy w Wielkiej Brytanii swoim debiutańskim singlem In the Summertime. Utwór został najbardziej kasowym singlem roku na Wyspach, spędzając aż 7 tygodni na pierwszym miejscu listy. Ponadto zdobył też szczyt list przebojów w 26 innych krajach. Roy Dorsett, wokalista zespołu, skomponował ten letni przebój na pożyczonej gitarze podczas 10-minutowej przerwy w pracy. Niektóre rzeczy są dziełem, niektóre rzeczy są dziełem przypadku. A tutaj po prostu dzieło przypadku stało się dziełem.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.
1: W związku z tragedią, o której mówimy od rana, zajrzymy do Mszany Górnej. Ale też będą dobre informacje w wiadomościach za 3,5 minuty.

0: Już za chwilę mieszkańcy Mszany Górnej, którzy są w szoku po zbrodni, jaka rozegrała się w ich miejscowości.
1: To jest nie do pomyślenia.
2: To tragedia, ogromna tragedia.
3: To niewyobrażona tragedia dla jednej strony i dla drugiej.
0: Trwa śledztwo w sprawie wczorajszego zabójstwa 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Będzie też 29-letnia Ola, która walczy z guzem mózgu. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. To niewyobrażalna tragedia, której nikt się tu nie spodziewał. Tak o zbrodni, do której doszło w Mszanie Górnej, mówią mieszkańcy tej miejscowości. Jak już informowaliśmy, wczoraj wieczorem zginęła tu 19-latka, która została zaatakowana ostrym narzędziem w okolicy szyi i klatki piersiowej. Po kilku godzinach obławy policja znalazła także ciało jej rówieśnika i byłego partnera, który podejrzany jest o morderstwo. Mieszkańcy są w szoku.
1: To jest nie do pomyślenia.
2: To tragedia, ogromna tragedia.
4: Znałam całą rodzinę, raz je tutaj widziałam. Bardzo grzeczne dziewczynki, nigdy tam nie było z nimi problemu.
3: Że to akurat tu i w takiej rodzinie, gdzie spokojni ludzie.
5: No i no to najgorsze, on zabił siebie. Jak nie układa się wam, no to szukamy przekazy swojej, nie? A nie robi nie wiadomo co.
3: Trudno to przyjąć. Ciężka sytuacja. Ciężka do zrozumienia, że coś takiego akurat tu po sąsiedzku. Natomiast dla rodziny to niewyobrażalna tragedia. Dla jednej strony i dla drugiej.
0: Prokuratura rejonowa w Limanowej prowadzi śledztwo w dwóch sprawach: zabójstwa 19-latki i samobójczej śmierci jej byłego partnera. Jutro ma odbyć się sekcja zwłok mężczyzny.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dwóch Białorusinów zostało zatrzymanych w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej, poinformowała prokuratura. Ofiara to artysta, malarz, muzyk i bloger o pseudonimie Siemion Skrypecki, który krytykował rosyjskie władze. O szczegółach Przemysław Lis.
7: Zabójstwa doszło wczoraj w biały dzień na jednym z osiedli mieszkaniowych w Białej Podlaskiej.
8: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu.
7: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
8: Następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały.
7: Mieszkańcy Białej Podlaskiej z niepokojem mówią o sprawie. Niektórzy kojarzyli zamordowanego mężczyznę. Mieszkająca nieopodal miejsca zbrodni pani Teresa przyznała, że kilkukrotnie widziała go na osiedlu, gdy prezentował swoje prace.
9: Znać go nie znałam, ale widziałam go kilka razy z tym obrazem.
7: A jaki to obraz był?
9: Według mnie był tam narysowany Stalin, który trzyma w garści Putina małego, ale ten pan nikogo nie zaczepiał. On po prostu sobie stał, ten obraz stał koło niego.
7: Prokuratura okręgowa w Lublinie przekazała, że jak dotąd w sprawie zatrzymano 2 obywateli Białorusi, którym na razie nie postawiono zarzutów. Jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zamordowanego mężczyzny.
0: Jej pasją były podróże. Biegała po 20 km dziennie, pomagała w gospodarstwie, lubiła piec i gotować. Wszystko pokrzyżował guz mózgu. Dzisiaj 29-letnia Ola jest po serii operacji. Nie mówi, niewiele pamięta. Ma niedowład prawej ręki i nogi. W sfinansowaniu leczenia ma pomóc cykl akcji charytatywnych. Jak mówi ciocia Oli, Renata Wzorek, najważniejsze w tej chwili jest kontynuowanie intensywnej rehabilitacji, ponieważ przynosi ona już pierwsze efekty.
10: Daje to nadzieję. Zachęca do inwestowania w dziewczynę, żeby tą sprawność jej przywrócić. No i Ola potrafi podnieść na wysokość kilkunastu centymetrów nogę z pozycji leżącej lub siedzącej. Zaczęła powtarzać dźwięki, niektóre głoski, sylaby i jeśli chodzi o słowa, no to już jest kilka słów.

0: Śpiewanie hymnu, a przede wszystkim dobra zabawa. Sprawdziliśmy, co najbardziej podobało się młodym gościom.
1: Mi się najbardziej podobało tam, jak mogliśmy dotknąć i popatrzeć przez lupę, albo musztra.
2: Mi się najbardziej podobał pies.
3: Mi pies i samochód z taką klatką.
4: Mi najbardziej podobało się to, że oni są tak zgrani, że jak się patrzy na nich, to każdy ruch jest idealnie tak samo.
5: Najbardziej mi się podobała musztra i pokaz psa.
6: Pokaz psa, musztra i te wszystkie ich zgrane ruchy, bo to tak strasznie bujało.
7: Mi się ogólnie też podobała musztra, sprzęty i oczywiście ćwiczenia z psem.
0: Do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy w Pulsie Regionu po 15.30.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jeśli komuś będzie za gorąco dzisiaj, bo na przykład w jakimś momencie nie będzie wiać mocny zachodni wiatr i na przykład ktoś ten będzie znajdował się w słońcu, no to jutro będzie mógł się nieco ochłodzić, bo jutro tak temperatury do około 19 stopni na Sądecczyźnie, ale powyżej 20 w regionie tarnowskim. No i jutro, w zasadzie już dzisiejszej nocy, może popadać deszcz, ale jeszcze dzisiaj pięknie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ale spokojnie, drodzy Państwo, od czwartku już ponoć samo słońce i tylko słońce, jak w piosence Various Manx Maj. Prawie 7 minut po 13.

0: Prawie 11 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A skoro jest to wtorkowe popołudnie, to dzisiaj kolejna audycja z cyklu Polacy nie gęsi. No i myślę, że po tej kolejnej audycji będziemy robić jeszcze mniej błędów językowych, czy to na mowie, czy to w mowie, czy to w piśmie. Także gorąco Was zachęcam do słuchania.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.
2: Dzień dobry. W dzisiejszym programie przyjrzymy się jednemu z najbardziej zakorzenionych i powszechnych problemów polskiej składni. Wyobraźmy sobie taką codzienną sytuację. Sięgają Państwo po prasę lub literaturę naukową i odnajdują informację, którą chcą natychmiast przekazać współpracownikom albo swoim bliskim. I w tym momencie wielu z nas staje przed dylematem poprawnościowym. Czy powiemy, tu pisze, czy też jest napisane?
3: To z pozoru drobne zagadnienie od dziesięcioleci budzi emocje i prowokuje dyskusje wśród użytkowników polszczyzny. Choć problem ten urósł w powszechnej świadomości do rangi skomplikowanego sporu, z punktu widzenia poprawności języka sprawa jest jednoznaczna. W dzisiejszym wydaniu audycji, powołując się na oficjalne wykładnie Rady Języka Polskiego, wyjaśnimy właśnie normy rządzące tą konstrukcją składniową. Dowiedzą się Państwo, dlaczego kryterium staranności mowy ma kluczowe znaczenie dla poprawności języka pisanego. Zapraszamy więc do wysłuchania naszej analizy.
2: Konstrukcje takie jak co tu pisze, czy na przykład pisało w gazecie, słyszymy dziś, drodzy Państwo, niestety bardzo często. Z punktu widzenia poprawności gramatycznej są one jednak rażącym błędem. Dlaczego niefortunne tu pisze tak bardzo razi ucho językoznawców? Otóż oficjalne stanowisko Rady Języka Polskiego nie pozostawia żadnych złudzeń. Używanie sformułowania tu pisze w odniesieniu do tekstu to rażący błąd składniowy. I wyjaśnienie wydaje się proste. Czasownik pisać potrzebuje wykonawcy. Jeśli mówimy, że coś pisze, musimy wskazać konkretną osobę, czyli gramatyczny podmiot. Poprawnie tej formy użyjemy tylko wtedy, gdy wiemy, kto stoi za tekstem. Dla przykładu, Tomek tutaj pisze, że zadzwoni jutro, albo ona tu pisze, że jednak nie da rady przyjechać. Widzą Państwo różnicę? W tych zdaniach występuje konkretna osoba, wykonawca czynności. Dlatego jest ta forma pisze. Jeżeli natomiast widzimy sam tekst, na przykład na ekranie lub na kartce, jedyną właściwą formą jest ta druga, czyli tutaj jest napisane.
3: I tutaj, Paulinko, mówiłaś tak dużo o tym wykonawcy, o tej konkretnej osobie. Ale ktoś mógłby zapytać, dlaczego w takim razie poprawnie mówimy na dworze pada, strasznie grzmi, szumi za oknem. Przecież tam również pojawia się forma osobowa bez wyraźnego podmiotu, wykonawcy, a uznajemy te formy właśnie za poprawne. Dotyczą one, drodzy Państwo, jednak zjawisk przyrody, które dawniej przypisywano ukrytym, nieodgadnionym siłom natury. Tymczasem w gazecie czy w książce zawsze pisze ktoś konkretny, autor, dziennikarz, a nie jakaś tajemnica, nadprzyrodzona moc.
2: I można by zadać pytanie, skąd więc wziął się ten nawyk? Językoznawcy upatrują jego źródeł w historii i wpływach obcych. To niepoprawne pisze w gazecie to najprawdopodobniej potomek archaicznego, przestarzałego sformułowania coś stoi w książce, które było dosłownym tłumaczeniem zwrotu niemieckiego. Nasi przodkowie na przełomie XIX i XX wieku bardzo chętnie mówili, że coś stoi lub stało w liście, mając na myśli, że zostało tam wydrukowane. Zwrot ten zakorzenił się też głęboko, ponieważ wspierały go znane do dziś frazeologizmy, takie jak na przykład coś stoi czarno na białym, czy coś stoi jak wół, występujące również w znaczeniu coś jest gdzieś wyraźnie napisane.
3: I podsumowując, powiedzmy jasno, że forma tu pisze drodzy Państwo, nie ma prawa bytu we wzorcowej odmianie naszego języka, a o takiej właśnie mówimy w naszych audycjach. Potwierdzają to współczesne słowniki poprawnej polszczyzny. I także profesor Markowski stwierdza, posłuchajmy, jedyne poprawne sformułowanie to tu jest napisane, ewentualnie tu napisano. Na przykład tu jest napisane, że sklep będzie nieczynny do przyszłego czwartku. Tu jest napisane, że Polska wygrała ten mecz. Tu napisano, że nie można spożywać tego produktu po 30 czerwca. Tak samo w gazecie jest napisane, że, a nie w gazecie pisze, że. Sformułowanie tu pisze w takich zdaniach jak przytoczone powyżej jest traktowane jako rażący błąd składniowy. Owszem, niektórzy językoznawcy przymykają na te błędy oko w swobodnej mowie potocznej, gdzie, jak wiemy, rygory są znacznie luźniejsze. Warto jednak zauważyć, że to absolutna mniejszość i z pewnością nie spotkają Państwo tej formy u osób, które dbają o czystość ojczystej mowy.
2: Tak jest, a poza tym, drodzy Państwo, trzeba też powiedzieć, że nawyki z codziennych rozmów łatwo i podstępnie przenoszą się na papier i prowadzą do rażących błędów w piśmie. Dlatego podsumowując, nasza rada na dziś brzmi: bądźmy wyczuleni na poprawność językową dla dobra własnego i nas wszystkich, bowiem oczywista wydaje się ta zależność, że im staranniej mówimy na co dzień, tym poprawniej piszemy, czego Państwu i sobie życzymy.
1: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
6: Dziś raczej wszędzie, jeśli chodzi o nasz region, ciepło, słonecznie, po prostu pogodnie. Jutro też będzie pogodnie, ale troszkę mniej, bo mogą pojawić się opady deszczu. Zresztą dzisiejszej nocy już może gdzieniegdzie pokropić. Jutro też nieco mniej na termometrach zobaczymy. Co prawda w Tarnowie będzie nadal powyżej 20 stopni. Około 20 może być też na Sądecczyźnie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
6: Redakcyjny barometr pokazuje 976 hektopaskali ciśnienia. Według prognoz powinno jeszcze nieco wzrosnąć.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
0: Po reklamie.

0: Za 18 minut będzie godzina 14. Czy dyrektywy unijne mogą być pożyteczne tak na zdrowy chłopski rozum? No, okazuje się, że tak, w Unii Europejskiej weszła w życie tak zwana dyrektywa śniadaniowa. O co chodzi? Dyrektywa ta nakazuje dokładne znakowanie miodu z pełnymi informacjami o składzie i kraju pochodzenia. Nowe przepisy dotyczą również etykietowania dżemów i soków owocowych. Pszczelarz z Kaszub Mieczysław Grulkowski mówi, że nowe przepisy ukrócą nieuczciwe praktyki polegające na sprzedaży miodu spoza Unii Europejskiej jako miodu europejskiego.
1: Zakazuje się filtrowania miodów, bo ci nieuczciwi filtrują te miody. Można dodać zmielonego, na przykład, dajmy na to, polskiego pyłku i w ten sposób oszukują. Miód będzie nawet spoza Unii Europejskiej po dodaniu polskiego pyłku. Jest on jako polski sprzedawany i te kontrole super, że są i gdzie sprawdza się, że można już zakazać właśnie filtrowania miodu.
0: W przypadku miodów nie będzie można pisać ogólnie mieszanka miodów z Unii i spoza Unii. Do tej pory na półki sklepowe trafiały miody z domieszkami, na przykład z Chin. I od 14 czerwca na etykietach trzeba podawać, z jakich krajów i w jakich proporcjach pochodzi sprzedawany miód. Wraz z wejściem w życie dyrektywy śniadaniowej będzie zakazana sprzedaż miodów przefiltrowanych, pozbawionych wosku, pyłku kwiatowego i enzymów, które umożliwiają sprawdzenie pochodzenia. Nowe regulacje wprowadzają też przejrzyste etykiety dotyczące zawartości cukru w sokach owocowych i minimalnej zawartości owoców w dżemach.

0: 9 minut nam zostało do godziny 14 przed mikrofonem Maria Mułka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Już Państwo pewnie się domyślają, o czym dzisiaj w Pulsie Regionu może być, ale może te domysły nie są słuszne, więc wszystko tutaj Maria rozjaśni.
1: Tak, myślę, że jeden z tematów na pewno jest jasny, bo dziś całym regionem wstrząsnęła informacja z Mszany Górnej w Mszanie, gminie Mszana Dolna, gdzie jedna z mieszkanek, 19-letnia dziewczyna, została zamordowana prawdopodobnie przez swojego rówieśnika, byłego partnera. Na miejscu pracują służby, od samego rana trwały poszukiwania, a teraz sprawa zmierza ku pierwszym wnioskom i w te wnioski służb oczywiście się dzisiaj wsłuchujemy, ale też w wnioski, które płyną z głosów mieszkańców zszokowanych całą sytuacją. Tego typu tragedie zawsze wywołują różnego rodzaju refleksje, no i tak też jest w tym przypadku. Ale to nie jedyne tematy, o których dzisiaj będziemy mówić. Będą też wątki bardzo ważne, istotne i dające nadzieję. Tarnowscy misjonarze tworzą w Peru wyjątkowe miejsce, którego chyba jeszcze nie było. Mają zamiar stworzyć miejsce, w którym seniorzy będą opiekować się sierotami. Ten wątek oczywiście szerzej będziemy jeszcze rozwijać w Pulsie Regionu, podobnie jak temat pielgrzymki bierzmowanych, która właśnie jest też ważnym punktem dla każdego, kto przyjmuje ten sakrament. No i wybierzemy się do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, który otworzył dziś swoje podwoje dla młodych. Można było tutaj oglądać czy to musztrę, pokaz psa z przewodnikiem, specjalistyczny sprzęt, no i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Zresztą rąbkę tajemnicy Wam jeszcze uchylimy na naszym Facebooku rdn.pl. Zapraszamy, Radio RDN. Tam można będzie szukać właśnie urywków filmowych, możecie już zaglądać.
0: Myślę, że już wielu z Was widziało, więc w wersji dźwiękowej rozbudowanej to wszystko po 15.30. No to serdecznie zapraszamy, Maria Mułka.
1: Dziękuję i do usłyszenia.

3 minuty i nawet niecałe zostały nam do godziny 14. Za chwilę kolejne wiadomości, koniecznie bądźcie z nami. A do wiadomości Warius Manx i piosenka księżycowa.

0: Tarnowski misjonarz tworzy w Peru miejsce, w którym seniorzy będą opiekować się sierotami. Ulicami Nowego Sącza przeszedł orszak Długosza.
1: Wiwat Jan Długosz!
0: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jutro ma odbyć się sekcja zwłok mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 19-latki z Mszany Górnej. Mężczyzna to były partner kobiety i według wstępnych ustaleń śledczych miał ją zabić, a później najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Po wielogodzinnych poszukiwaniach prowadzonych przez lokalne służby ciało mężczyzny zostało znalezione w terenie leśnym. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn pomówi, że czynności śledczych i ekip kryminalistycznych trwały całą noc.
2: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wczoraj po godzinie 22 do miejsca zamieszkania młodej kobiety przybył 19-letni mężczyzna, z którym kobieta w przeszłości była w związku. Para jakiś czas temu rozstała się. Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła, natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
0: Ciało mężczyzny, a także prawdopodobne narzędzie zbrodni zostało znalezione w zalesionym terenie. Prokuratura rejonowa w Limanowej prowadzi śledztwo w dwóch sprawach: zabójstwa 19-latki i samobójczej śmierci jej byłego partnera.
3: Z życia Kościoła.
0: To czas wspólnej modlitwy, integracji i umacniania wiary. Około 1000 młodych ludzi, którzy przyjęli w tym roku sakrament bierzmowania, uczestniczyło w pielgrzymce dziękczynnej z Wałrudy do sanktuarium w Zabawie. Uczestnicy pielgrzymki podkreślali, że udział w wydarzeniu to dla nich ważne doświadczenie i okazja do pogłębiania duchowej relacji z Bogiem.
4: Bartek, jestem pierwszy raz tutaj. Bardzo fajnie tu. Można odczuć, że na pewno jest tu coś duchowego. Połączenie z Bogiem, można poznać jeszcze bardziej religię. Chciałbym jeszcze bardziej się zbliżyć do Boga.
5: Jakub, parafia Olszyny. Bardzo ważne. Jest umocnienie naszej duszy. Otrzymujemy 7 darów Ducha Świętego.
6: Jestem Mateusz i jestem z Kłaczowej. Jestem tu dlatego, że KSM chodzę i dlatego też jakoś mi tak blisko właśnie. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś bliskiej relacji z Bogiem, to raczej się nie wybrał na taką wycieczkę dziękczynną.
7: Ksiądz Damian Kurek z Barcic. Przyjechałem z młodzieżą z klasy 8. Osoby, z którymi rok temu byłem, to były zadowolone. Jak cały ten program, sakrament spowiedzi, tą integrację, były z tego bardzo zadowolone, że dużo z tego skorzystały.
0: Na miejscu młodzi mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, spędzić czas na integracji i uczestniczyli we mszy świętej pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Dzieci będą mieszkać z seniorami. Tarnowski misjonarz ksiądz Wiesław Tworzydło tworzy w Peru Centrum Miłosierdzia Bożego. Jego elementami będą dom starców, sierociniec i ochronka dla dzieci. Jak mówi misjonarz, jest duża potrzeba takiego domu.
8: Jeździmy po różnych wioskach i widzimy, jak wiele dzieci z różnych rodzin patologicznych w stanie skrajnej biedy żyją, albo rzeczywiste sieroty to są też wychowane przez dziadków. Trzeba tymi dziećmi się zająć. Sierociniec i dom starców łączymy. Chcemy stworzyć taką rodzinę. Dzieci nie mają rodziców, dziadków, będą mieć tam w tych osobach starszych takich rodziców czy dziadków. A ci dziadkowie też, którzy są sami, będą się cieszyli. Wzajemne oddziaływanie na siebie będzie tych dwóch grup. To będzie takie pożyteczne nie tylko ze strony materialnej, ale też takiej duchowej i psychologicznej.
0: A w budowie tego dzieła pomaga diecezja tarnowska, a już w ten weekend będzie kolejna okazja do pomagania. Ksiądz Wiesław Tworzydło pochodzi z Królówki koło Bochni. Mieszkańcy tej miejscowości i goście, którzy odwiedzą dwudniową imprezę, będą mogli wspomóc misyjne dzieło. Więcej o tej akcji powiemy dzisiaj w Pulsie Regionu.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ulicami Nowego Sącza przeszedł dzisiaj orszak Długosza. Na cześć patrona swojej szkoły uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele pierwszego LO. Wszyscy ubrani byli w stroje z czasów średniowiecza, reprezentując różne stany, m.in. mieszczaństwo, rycerstwo, duchowieństwo czy chłopstwo.
10: Jesteśmy za chłopki średniowieczne przybrane. Trzeba się przygotować na takie wydarzenia. To jest część tradycji naszej szkoły. Najważniejsze

0: Przeszedł spod pierwszego LO na planty, a później do rynku.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Badania prenatalne pozwalają wykryć wiele nieprawidłowości w rozwoju dziecka jeszcze przed jego narodzinami. Mimo to wokół tej diagnostyki wciąż pojawia się wiele pytań. Czy badania prenatalne są potrzebne każdej kobiecie w ciąży? Czy są całkowicie bezpieczne? Jakie informacje mogą dać przyszłym rodzicom i lekarzom? W dzisiejszej audycji bez skierowania o tym, jak współczesna medycyna pomaga zadbać o zdrowie matki i dziecka już na etapie życia płodowego i co, jeżeli badanie pokaże nieprawidłowości. Gościem Anety Mleczko o 17.10 będzie dzisiaj Artur Czekański, specjalista położnictwa i ginekologii.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Zanim nadejdą oczekiwane pewnie przez niektórych upały i temperatury rzędu 32 stopni nawet, tak, takie są zapowiadane na okres weekendowy, no to jeszcze musimy przejść przez środę, a środa będzie nieco chłodniejsza niż dzisiejszy dzień. Jutro też może popadać, zresztą dzisiejszej nocy już przelotne opady mogą się pojawić. Biomet dzisiaj nam ani nie pomaga, ani nie przeszkadza.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Siedem po czternastej.

0: Reklama.
1: Kalambury? Łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

Nie spotkamy się dzisiaj z płytą tygodnia, którą są przeboje, aż 17 przebojów przeznaczonych na tegoroczny mundial. No bo dzisiaj mamy retro wtorek, ale możemy sięgnąć pamięcią na przykład do Mistrzostw Świata we Francji. Rok 98, wtedy to La Copa de la Vida Rickiego Martina wybrzmiewała.

pewnie zainteresowani i doskonale znają rozkład jazdy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dzisiaj o 21:00 gra Francja z Senegalem. Pewnie niektórzy też pamiętają rok 2002, kiedy to niespodziewanie było bardzo trudno Francuzom, a myśleli, że to będzie po prostu od taki sobie meczek.

W wiadomościach o 14.30, czyli za 5 minut, nie zabraknie bardzo przyjemnych tematów, bo będziemy Państwa zapraszać na pewne wydarzenia kulturalne.

0: Ojciec Święty Leon XIV obdarzył godnością kapelana jego świątobliwości, czyli prałaturą 10 kapłanów diecezji tarnowskiej. Nowi prałaci to ksiądz Stanisław Kuboń, ksiądz Wiesław Majca, ksiądz Jan Krupa, ksiądz Jan Gajda, ksiądz Mieczysław Jakubczyk, ksiądz Andrzej Rams, ksiądz Jerzy Ptak, ksiądz Zbigniew Kras, ksiądz Stanisław Szufnara i ksiądz Bogdan Piotrowski.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jutro rano może być trudniej załatwić sprawy urzędowe w ZUS-ie. W placówkach na terenie całego kraju między godziną 8 a 10 będą odbywać się akcje protestacyjne. Urzędnicy zachęcają, by tego dnia korzystać z portalu e-ZUS i aplikacji mobilnych ZUS, a placówki terenowe odwiedzać dopiero po godzinie 10. Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, jednak przez te 2 godziny oczekiwanie na kontakt z konsultantem może się wydłużyć.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rycerze po raz kolejny rozbiją obóz w pobliżu zamku w Melsztynie. Już po raz 9 odbędzie się tu biesiada rycerska, która przeniesie uczestników w czasy średniowieczne. W tegorocznym programie znalazła się inscenizacja bitwy o zamek, pokaz laserowy po zmroku, ale też tradycje związane z Nocą Świętojańską, zapowiadał w rozmowie słowo za słowo burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.
2: To wielkie wydarzenie na zamku w Melsztynie. Biesiada rycerska, jest to 9. już edycja biesiady. Jest bardzo dużo ciekawych atrakcji przygotowanych dla uczestników. Jak co roku mamy pokaz laserowy, to jest oczywiście wieczorem w sobotę, Noc Świętojańska. Będzie też oczywiście w kolejnym dniu tradycyjna bitwa o zamek. Bardzo wiele ciekawych stoisk z rękodziełem nawiązującym do czasów średniowiecznych.
0: A wydarzenie odbędzie się 20 i 21 czerwca.
1: RDN kulturalnie.
0: To będzie koncert galowy podsumowujący rok artystyczny Krynickiego Studia Baletowego. Tancerki wystąpią już w najbliższą sobotę w Pijalni Głównej w Krynicy. Zaprezentujemy najpiękniejsze fragmenty muzyki baletowej, zapowiada Małgorzata Malczak, prowadząca zespół baletowy.
3: Koncert będzie przepełniony przepiękną muzyką baletową, wyjątkami, fragmentami z największych baletów i kompozytorów muzyki klasycznej. Jest to niezwykłe wydarzenie, które podsumowuje właśnie ten rok pracy naszego zespołu. Jest to ogromny wysiłek, ale również niezwykłe przeżycie dla tych najmłodszych dzieci, które będą miały okazję po raz pierwszy się zaprezentować na scenie.
0: Koncert rozpocznie się o 15:00. Wstęp jest wolny.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Miało rosnąć, a niestety trochę spadło. 975 hektopaskali teraz na naszym barometrze. Oczywiście mówię o ciśnieniu. Miała rosnąć, a spadnie. Temperatura od środy miało być już bardzo ciepło, no ale to się troszeczkę przesunie w czasie. Ale co się odwleczy w tym przypadku, to ponoć nie uciecze i będą upały około weekendowe.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
7: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj, zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARIMR.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Przed 14 informowała o tym, co będzie w pulsie regionu, natomiast teraz powie, co dzieje się na drogach. Maria Mułka.
3: Dzień dobry. No, mamy zdecydowanie spory ruch, no bo to godziny szczytu, ale mój wzrok w tym momencie skierowany jest na mapie konkretnie, na skrzyżowanie ulic Zygmuntowskiej, Batorego i Limanowskiego. Właśnie tutaj trwają prace służb, a to dlatego, że prawdopodobnie miało tutaj dojść do wycieku gazu. Służby uzgadniają dokładnie, z jakiego miejsca miałby ten wyciek się tutaj utworzyć, no ale utrudnienia dotyczą także samochodów, które tędy przejeżdżają, dlatego że czy to wozy strażackie, czy to też pogotowie gazowe mogą blokować częściowo przejazd między innymi ulicą Zygmuntowską czy Limanowskiego. Bądźcie więc czujni w tej okolicy. Zresztą ta okolica zazwyczaj już o tej porze się korkuje. Na alejach zarówno Batorego, jak i Wolności samochodów już przybyło nam troszeczkę, ale do centrum, jeśli zmierzacie, to na pewno na utrudnienia natraficie na Mickiewicza, na Długosza, na Jagiellońskiej, Kościuszki czy Matejki i Lwowskiej. W samym centrum już ulica Piotra Skargi mocno zakorkowana. No, oprócz tego, patrząc na mapę, widzimy, że na czerwono świeci nam się bulwar na Rwiku, szczególnie na dojeździe do ronda przy ruinach zamku. Sporo samochodów mamy też na Tarnowskiej. Przybywa nam samochodów na obwodnicy północnej Nowego Sącza, no i na skrzyżowaniu przy urzędzie gminy Chełmiec to Marcinkowicka, Limanowska i Papieska. Objazd główny dla częściowo zamkniętej obwodnicy zachodniej, co widać, że się korkuje. Nie tylko tutaj ulica Papieska, ale też Świniarsko i Podrzecze. Sporo samochodów mamy też na ulicy Węgierskiej, na Wojowskiej, Lwowskiej i Barskiej. To tyle, jeśli chodzi o Nowy Sącz. W Limanowej warto omijać ulicę Piłsudskiego, Jana Pawła II, ulicę Marka, a także dojazd ulicą Zygmunta Augusta do Krajowej 28. Sporo samochodów także w centrum Gorlic, to ulica Parkowa i Kościuszki, ale także takie ulice jak Sienkiewicza, Mickiewicza, Węgierska. Sporo samochodów już na ulicy Legionów, Krakowskiej, Kołłątaja i Bieckiej. Na koniec zaglądamy do Tarnowa. Tu warto ominąć ulicę Lwowską, ulicę Gumniska, Krakowską. Coraz więcej samochodów na Klikowskiej, na Rutowicza, Konarskiego, na ulicy Szkotnik czy Słowackiego.
2: Dziękuję za te informacje. Za pół godziny kolejna. Maria Mołka.
3: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

4 minuty dzielą nas od godziny 15. Za chwilę wspólnie pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. Trudne słowa w ostatnim czasie. Wczoraj było o nadstawianiu drugiego policzka, dzisiaj jest o miłości nieprzyjaciół. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I czasem sobie myślimy, nie, no przecież tego to się nie da lubić. Z nim to się nie da przybywać. No do tego Pan Jezus nam nie każe. Każe nam kochać. Nie oznacza, że kogoś musimy lubić, bo nie wszystkich da się lubić. Taka jest prawda, prawda? Nie oznacza, że kogoś musimy lubić. Nie oznacza to przymusu kontaktu z daną osobą. Nie oznacza to też zgody na krzywdę ze strony tej osoby, na wyrządzanie nam krzywdy. Co to oznacza? Miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest pragnienie dla kogoś dobra. Pragnienie też tego najwyższego dobra, że chce, żeby ta osoba była zbawiona i chce, żeby ta osoba była kiedyś ze mną w niebie. Do takiej miłości Jezus nas wzywa. Trudne, prawda? Dlatego bardzo musimy się wpatrywać w Jego miłosierne serce, żeby się do Niego upodabniać.

0: co ma dla nas wartość. Ciekawe, że w miarę upływu czasu to, co uważamy za wartość w naszym życiu, ulega zmianie. W dzisiejszych czasach nie słychać, aby mówiło się wiele o czymś takim jak szacunek. Weźmy jedno z przykazań dekalogu. Czcij ojca swego i matkę. Brzmi jakoś tak staroświecko, gdy przytoczymy je w tradycyjnym brzmieniu. Ale gdy się temu przyjrzeć, to przecież każdy chce być szanowany. Byłem wczoraj w banku i obserwowałem, jak młoda urzędniczka traktowała klientkę przede mną. Była tak znudzona, jakby miała przed sobą kłodę drewna, a nie człowieka. Pomyślałem, że osoba potraktowana w ten sposób musi uznać, że bank nie chce obsługiwać jej firmy. Najwyraźniej okazywanie szacunku nie jest pomysłem tak staroświeckim, jak mogłoby się to wydawać. Gdy ktoś okazuje mi szacunek, mówi: zależy mi na tobie, cenię cię i jestem gotów ci to okazać. Okazywanie szacunku. A kto to wymyślił?
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kalambury, przegrany robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło!
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Sytuacji na drogach ponownie przygląda się Maria Mułka.
3: Dzień dobry i patrzę teraz na mapę Limanowej. Widzę, że tutaj spory korek już od ulicy Łososińskiej, Czarnowską i Witosa do Ronda w Sowlinach. Jedziecie bardzo, bardzo powoli. Sporo samochodów mamy już na Piłsudskiego, ale także Jana Pawła II i na ulicy Markę. Przypominamy, że ulica Morderskiego jest częściowo nieprzejezdna. Przynajmniej mamy tutaj zwężenie na jednym pasie, co oznacza, że trzeba przejeżdżać wahadłowo. Może być to więc kiepski skrót do centrum z ulicy Księdza Łazarskiego. Póki co te prace wiemy, że mają potrwać przez około 2 tygodnie. Na ulicy Zygmunta Augusta dojazd do Krajowej 28 też coraz więcej samochodów. No i korkuje się powoli ulica Matki Boskiej Bolesnej. W Nowym Sączu utrudnienia już w wielu miejscach. To między innymi wjazd do miasta przez skrzyżowanie ulic Limanowskiej, Marcinkowickiej i Papieskiej. Sporo samochodów także na Krakowskiej, a przypomnijmy, że tędy też przebiega objazd dla częściowo zamkniętej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. To ulica Papieska, mocno zakorkowana, ale też główna droga przebiegająca przez Świniarsko i Podrzecze. Widać, że korki są spore. Podobnie też sporo samochodów już od mostu Świętej Kingi, czyli można powiedzieć pewnego rodzaju obwodnicy Starego Sącza na wysokości Bobrowiska. W kierunku właśnie Podrzecza widać, że ta droga się też korkuje. Omijajcie, jeśli to możliwe, ulicę Węgierską. Sporo samochodów mamy też na Nawojowskiej. Coraz więcej aut na Kilińskiego, bulwarze Narwiku, na Lwowskiej, na skrzyżowaniu Barskiej i Pieczkowskiego, na Zdrojowej, Tarnowskiej. No i w samym centrum miasta to m.in. ulica Piotra Skargi, wspomniana wcześniej Lwowska, no ale już na dojeździe do rynku, Matejki, Długosza, Kościuszki. To są drogi, które mogą Wam utrudnić przejazd przez miasto. W Gorlicach zakorkowana Krajowa 28, zarówno część ulicy Kościuszki, jak i Parkowa, a dalej to ulica Biecka do skrzyżowania z ulicami za kolei Skrzyńskich. Sporo samochodów też na ulicy Legionów, Mickiewicza, Krakowskiej, Kołłątaja, ulicy Stawiska. No i sporo samochodów także na Sienkiewicza i Węgierskiej, dojazd do Krajowej 28. Na koniec jeszcze zaglądamy do Tarnowa. Trzeba liczyć się tutaj z utrudnieniami na ulicy Narutowicza w obu kierunkach, ale też na ulicy Tuchowskiej. Wolny dojazd jest do ulicy Narutowicza. Odcinkowo wolniejsza jazda dotyczy też ulicy Dąbrowskiego i ulicy Lwowskiej, gdzie prowadzony jest remont. Korkuje się Starodąbrowska. Kilka minut trzeba poczekać przy dojeździe do ronda u zbiegu ulicy Krakowskiej, Sikorskiego i Narutowicza. Podobnie przy rondzie na skrzyżowaniu ulicy Szkotnik i Słowackiego. Wolniejsza jazda dotyczy ulicy Klikowskiej. No a o tej porze także tradycyjnie w Mościcach już robi się gęsto.
2: Sprawdzimy jeszcze dwukrotnie podczas Puls Regionu sytuację na drogach. Tymczasem dziękujemy za te informacje Marii Mułce.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

Ależ ładnie gramy, prawda? Teraz też będzie ładnie, tyle że nie po polsku. Elvis Presley jeszcze nam pośpiewa chwilę do godziny 15.30, tak około, bo o 15.30 startujemy jak zwykle od poniedziałku do piątku z Pulsem Regionu. You know I can be found, sitting home all alone.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.
2: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN

0: Region jest nasz. Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
1: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
0: Interwencje.
2: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
0: Opinie.
3: Stykam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
0: Fakty.
4: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
5: W Pulsie Regionu już za chwilę msza nagórna. Mieszkańcy miejscowości są w szoku po zbrodni, jaka rozegrała się w ich miejscowości. Nie żyje 19-letnia dziewczyna i jej rówieśnik, były partner.
6: To jest nie do pomyślenia.
7: No, tragedia, ogromna tragedia.
8: To niewyobrażalna tragedia dla jednej strony i dla drugiej.
5: Do sanktuarium w Zabawie pielgrzymowali dzisiaj młodzi z całej diecezji. Była to pielgrzymka dziękczynna za sakrament bierzmowania.
9: Można odczuć, że jest tu coś duchowego. Chciałbym jeszcze bardziej się zbliżyć do Boga.
10: Jest umocnienie naszej duszy, otrzymujemy 7 darów Ducha Świętego.
5: Tarnowski misjonarz tworzy w Peru wyjątkowe miejsce, w którym seniorzy będą opiekować się sierotami.
11: Będą mieć tam w tych osobach starszych takich rodziców czy dziadków.
5: Była musztra, pokaz psa z przewodnikiem i specjalistycznego sprzętu. Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu otworzył dziś swoje podwoje dla najmłodszych.
12: Mi się najbardziej podobało tam, jak mogliśmy popatrzeć przez lupę. Musztra.
13: Mi się najbardziej podobał pies.
14: Mi pies i samochód z taką klatką.
15: Są tak zgrani.
16: Każdy ruch jest idealnie tak samo.
5: W Pulsie Regionu rozmowa ze starostą bocheńskim Adamem Kortą po godzinie 16:00, a porozmawiamy o szpitalu powiatowym w Bochni, który jako jedna z niewielu placówek tego typu roczne finanse zamyka na plusie. To wszystko do godziny 17:00. Serdecznie zapraszam w imieniu własnym, jak i jak zawsze, reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
4: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
5: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
6: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
7: Mieszkańcy Mszany Górnej i okolic nie mogą uwierzyć w to, co się wydarzyło. Nie żyją 19-letnia kobieta i poszukiwany 19-letni Kacper W., który był podejrzany o zabicie swojej byłej partnerki. Do ogromnej tragedii doszło w poniedziałek wieczorem. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
8: Wszystko zaczęło się wczoraj po 22, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.
9: Do miejsca zamieszkania młodej kobiety przybył 19-letni mężczyzna, z którym kobieta w przeszłości była w związku. Para jakiś czas temu rozstała się. Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
8: Jak dodaje Jolanta Batko, rzecznik limanowskiej policji, podejrzany poszedł pieszo w kierunku masywu leśnego, gdzie dziś znaleziono jego ciało.
10: Całą noc prowadzone były intensywne działania poszukiwawcze. Poszukiwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, z Mszany Dolnej, jak również oddziały prewencji policji z Krakowa. Pomagali nam również goprowcy. Przed godziną 12 zakończyły się działania poszukiwawcze, zakończyły się też działania identyfikacyjne. Wiemy, że znalezione ciało dzisiaj rano w masywie leśnym w gminie Niedźwiedź to ciało poszukiwanego 19-latka, który prawdopodobnie dopuścił się morderstwa na 19-latce.
8: Prokuratura przekazała, że w pobliżu miejsca ujawnienia zwłok zabezpieczono również przedmiot, który mógł zostać wykorzystany do popełnienia przestępstwa. Jak dodała rzecznik Jolanta Batko, wstępnie wykluczono udział osób trzecich w śmierci 19-latka. Podkreśliła, że mężczyzna nie był wcześniej karany, choć pojawiły się spekulacje, że policja miała być informowana, że 19-latka z Mszany Górnej mogła być nękana przez byłego partnera.
10: Ja niestety nie mam takiej informacji, ale na pewno będzie to skrupulatnie sprawdzane.
8: Skomentowała rzecznik policji w Limanowej. Mieszkańcy Mszany Górnej bardzo przeżywają tragedię, która zdarzyła się blisko ich domów.
11: To jest nie do pomyślenia.
10: No, tragedia, ogromna tragedia.
11: Znałam całą rodzinę, nieraz je tutaj widziałam. Bardzo grzeczne dziewczynki, nigdy tam nie było z nimi problemu.
12: Że to akurat tu i w takiej rodzinie, gdzie spokojni ludzie.
13: No i to najgorsze, on zabił siebie.
0: Jak nie układa się wam, no to szukamy przekazy swojej, nie? A nie robi nie wiadomo co.
12: Trudno to przyjąć. Ciężka sytuacja. Ciężka do zrozumienia, że coś takiego akurat tu po sąsiedzku. Natomiast dla rodziny to niewyobrażalna tragedia. Dla jednej strony i dla drugiej.
8: Jak mówili nam mieszkańcy, tych wydarzeń nie zapomną na długo. Jutro mają się odbyć sekcje zwłok obu zmarłych. Prokuratura rejonowa w Limanowej prowadzi śledztwo w dwóch sprawach. Zabójstwa 19-latki i samobójczej śmierci jej byłego partnera. Szczegółowe okoliczności tych tragicznych wydarzeń mają zostać ustalone.

0: To czas wspólnej modlitwy, integracji i umacniania wiary. Około 1000 młodych ludzi, którzy przyjęli w tym roku sakrament bierzmowania, uczestniczyło w pielgrzymce dziękczynnej z Wałrudy do sanktuarium w Zabawie. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Uczestnicy pielgrzymki podkreślali, że udział w wydarzeniu to dla nich ważne doświadczenie i okazja do pogłębiania duchowej relacji z Bogiem.
2: Bartek, jestem pierwszy raz tutaj. Bardzo fajnie tu. Można odczuć, że na pewno jest tu coś duchowego. Połączenie z Bogiem, można poznać jeszcze bardziej religię. Chciałbym jeszcze bardziej się zbliżać do Boga.
3: Jakub parafia Olszyny. Bardzo ważne. Jest umocnienie naszej duszy. Otrzymujemy 7 darów Ducha Świętego.
4: Jestem Mateusz i jestem z Kłaczowej. Jestem tu dlatego, że KSM chodzę i dlatego też jakoś mi tak blisko. Właśnie. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś bliskiej relacji z Bogiem, to raczej się nie wybrał na taką wycieczkę dziękczynną.
5: Ksiądz Damian Kurek z Barcic. Przyjechałem z młodzieżą z klasy 8. Osoby, z którymi rok temu byłem, to były zadowolone. Jak cały ten program, sakrament spowiedzi, tą integrację, były z tego bardzo zadowolone, że dużo z tego skorzystały.
1: Jak mówił ksiądz Tomasz Chrupek, diecezjalny duszpasterz młodzieży, spotkanie dziękczynne bierzmowanych jest okazją do przypomnienia młodym ludziom znaczenia przyjętego sakramentu, nazywanego sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.
6: Dzisiaj tych bierzmowanych około 1000. Cieszymy się każdym z nich i będziemy się modlić za wszystkich, którzy przyjęli też ten dar. Takie wydarzenie jednak pokazuje, że jednak coś ważnego się wydarzyło, że nie tylko jednorazowy sakrament w kościele przyjęty w swojej parafii, ale też tą radość też chcemy przeciągnąć właśnie na to świętowanie takie diecezjalne. Pan Bóg jest wierny obietnicom, które zostawia w tym sakramencie, więc jest to sakrament, który zaprasza do dojrzałości. Ten sakrament też przez swoje owoce, charyzmaty Ducha Świętego sprawia, że ta dojrzałość będzie w nich się rozwijała i owocowała.
1: Pielgrzymka wyruszyła w 3 grupach z terenu w przyrodzinnym domu błogosławionej Karoliny Kuskówny, patronki młodzieży, do sanktuarium w Zabawie. Na miejscu młodzi mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, spędzić czas na integracji oraz uczestniczyli we mszy świętej pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. W rozmowie z Radiem RDN biskup Jerz zwracał uwagę, że we współczesnym kościele jest więcej działań służących formacji duchowej młodych niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Hierarcha podkreślał, że w świecie przeładowanym informacjami młodym trudniej jest dojrzewać w wierze.
7: W tym chaosie świata, nadmiaru informacji, rozbijanych relacji rówieśniczych i także zakłóconych często relacji w domach, w rodzinach, proces dojrzewania w wierze jest utrudniony dla młodych ludzi. Stąd nasza diecezja podejmuje więcej działań na rzecz formacji duchowej młodzieży niż wtedy, kiedy byłem młodym człowiekiem, gdzie głównie rodzina zajmowała się przekazem wiary, budowaniem relacji. Chcemy w ten sposób wspierać rodziców i młodych ludzi, aby mimo tych niekorzystnych warunków, a nawet wbrew temu, co dzieje się w świecie, jednak podejmować ten proces wzmacniania wiary.
1: Pielgrzymka dziękczynna bierzmowanych wyruszyła pod takim samym hasłem jak temat roku duszpasterskiego – uczniowie, misjonarze.
0: A my z sanktuarium w Zabawie wyruszymy już za moment aż do Peru, ale wcześniej sprawdzimy, co na drogach naszego regionu.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
2: To, żeby było w miarę po drodze od zabawy, zacznijmy od Tarnowa. Tutaj ulica Okrężna dość mocno się zakorkowała przy Lwowskiej i sama Lwowska jest bardzo zakorkowana zresztą w kilku miejscach, szczególnie przy rondach, ale nie tylko. Starodąbrowska, Słoneczna, tam też Mostowa do tych ulic się dołącza, Mickiewicza, na księdza Romana Siedki też jest większy ruch, ale korki obserwujemy dość duże również na ulicy Klikowskiej i Słowackiego. Na ulicy Szkotnik nie jest tak źle, jak bywało, ale jeszcze przy skrzyżowaniu z Szujskiego i przy Mościckiego też jest dość ciasno. Na samej ulicy Mościckiego również mamy korek. Duży korek jest na ulicy Krakowskiej oraz na Narutowicza. Ta jest najbardziej zakorkowaną z dotąd wymienionych, no może porównywalnie do Mostowej w tym momencie. Do Tuchowskiej i też w drugim kierunku. Ulica Gumniska do tych zakorkowanych się dołącza. Zaglądamy teraz do Gorlic. W Gorlicach, jak zwykle o tej porze, korek na 28. Czy to Kościuszki od Zawodzia, czy to parkowa od strony ulicy Bieckiej, również sama Biecka. Troszkę też Sienkiewicza jest zakorkowana przy wjeździe do centrum, ale było gorzej. Na Legionów, również na Kołłątaja oraz na Stróżowskiej trzeba swoje odczekać. Co w Limanowej? Na ulicy Piłsudskiego ruch wzmożony, szczególnie przy wjeździe do centrum. Okolice ronda w Sowinach, troszkę tam jest więcej samochodów, ale jeszcze nie jest jakoś bardzo tam ciasno. Trzeba poczekać dość długo na ulicy Jana Pawła, na Mordarskiego przy Jana Pawła także oraz na Marka. To już ścisłe centrum Limanowej. No i zostawiamy sobie na koniec Nowy Sącz, który was bardzo spowolni w waszych podróżach popołudniowych. Ulica Pieczkowskiego przy Barskiej, sama Barska i też troszeczkę Witosa od drugiej strony zakorkowana. Na Tarnowskiej do ronda i na moście na obwodnicy północnej też trzeba poczekać. Od drugiej strony jadąc w stronę Nowego Sącza, Krajowa 75, tu konkretnie w Wielopolu teraz mamy dość duże utrudnienia. Piotra Skargi, bulwar Narwiku, to rondo pod zamkiem. Tam trzeba poczekać dość długo, jak również na innych rondach, chociażby na rondzie Solidarności, ale pół godziny temu było tam zdecydowanie gorzej, więc chyba idzie ku dobremu. Limanowskiego, Zygmuntowska, tam też są korki, no i odcinek Biegonicki ulicy Węgierskiej, a także rejon Bobrowiska na drodze 969.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.

0: Peru powstaje Centrum Miłosierdzia Bożego. Jest to zadanie tarnowskiego misjonarza księdza Wiesława Tworzydło. Już podczas tego weekendu będzie okazja, aby wspomóc to misyjne dzieło. O szczegółach Ewa Biedroń.
1: Elementami Centrum Miłosierdzia Bożego będą dom starców, sierociniec i ochronka dla dzieci. Jak mówi tarnowski misjonarz ksiądz Wiesław Tworzydło, jest duża potrzeba takiej placówki.
2: Jeździmy po różnych wioskach i widzimy, jak wiele dzieci z różnych rodzin patologicznych w stanie skrajnej biedy żyją, albo rzeczywiste sieroty to są też wychowane przez dziadków. Trzeba tymi dziećmi się zająć. Sierociniec i dom starców łączymy. Chcemy stworzyć taką rodzinę. Dzieci nie mają rodziców, dziadków, będą mieć tam w tych osobach starszych takich rodziców czy dziadków. A ci dziadkowie też, którzy są sami, będą się cieszyli. Wzajemne oddziaływanie na siebie będzie tych dwóch grup. To będzie takie pożyteczne nie tylko ze strony materialnej, ale też takiej duchowej i psychologicznej.
1: W prowadzeniu tej placówki pomogą siostry dominikanki Miłosierdzia Bożego. W Medium Mundo jest 27 zakonnic. Ich charyzmatem jest świadczenie uczynków miłosierdzia. Zakonnice już prowadzą jadłodajnie. Codziennie wydają 120 obiadów. Z tej pomocy korzystają dzieci, samotne matki i chorzy seniorzy.
3: Porque las mamás salen a las 4 de la mañana a trabajar a la chacra y dejan a los niños abandonados y muchos de ellos son...
2: Widzimy, jak matki samotnie wychowujące dzieci wychodzą do pracy o 4 nad ranem często, zostawiają te dzieci same, nie ma się nimi kto zająć i one są często wykorzystywane przez złych ludzi. Wychodzą żebrać na ulicę, ale też kraść. Chcemy zająć się też ludźmi chorymi, starymi, gdyż każdego tygodnia odwiedzamy tych ludzi chorych, starych w całej naszej miejscowości. Do tej parafii należy 20 wiosek. Widzimy, jak bardzo opuszczeni są ludzie chorzy, starzy. Często bez lekarstw, bez higieny, bez nawet dobrego łóżka śpią na ziemi.
1: Mówiła założycielka i przełożona generalna zakonu sióstr dominikanek Miłosierdzia Bożego, siostra Fani, która pierwszy raz jest w Polsce. W miejscowości Medio Mundo wybudowano już klasztor dla sióstr dominikanek Miłosierdzia Bożego. Ponadto dobiega końca budowa sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W przyszłym roku planowane jest poświęcenie kościoła.
2: Jest kult miłosierdzia i ludzie tego miłosierdzia szukają i nie mają nigdzie za bardzo gdzie jechać do jakiegoś sanktuarium. Nie ma czasem środków, jest daleko. Najbliższe sanktuarium jest w stolicy, 3 godziny od naszej miejscowości, ponad 3 godziny jazdy, więc większość nigdy nie była, nie będzie mogła być takim sanktuarium prawdziwym. Będzie to drugie sanktuarium w Peru. Pierwsze jest w Limie, które zostało wystawione przez jednego z księży tarnowskich, księdza Czesława Hausa. Zostało postawione pomocą naszej też diecezji i innych instytucji.
1: Tarnowski misjonarz ksiądz Wiesław Tworzydło w Peru pracuje od 30 lat, aktualnie z proboszczem w Medio Mundo i jest odpowiedzialny za powstanie Centrum Miłosierdzia Bożego. W budowie tego dzieła pomaga diecezja tarnowska, a już w ten weekend będzie kolejna okazja do pomagania. Ksiądz Wiesław Tworzydło pochodzi z Królówki koło Bochni. Mieszkańcy tej miejscowości oraz goście, którzy odwiedzą dwudniową imprezę, będą mogli wspomóc to misyjne dzieło. Dochód zostanie przekazany na wsparcie Centrum Miłosierdzia Bożego w Peru. Dwudniowe świętowanie związane jest ze 130-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Królówce. W sobotę o 15:30 będzie msza święta w kościele, następnie w programie są uroczystości jubileuszowe i zabawa taneczna. W niedzielę impreza rozpocznie się o 13:00 na placu przed remizą. Będą występy artystyczne, atrakcje dla dzieci i dorosłych, zabawa taneczna. O 16:30 wystąpi Kordian. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: A już za niewiele ponad 2 minuty, godzina 16:00 i kolejne wiadomości. Koniecznie zostańcie z nami, a po wiadomościach spotykamy się z naszym gościem.

0: Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna polityczną ofensywę przed wyborami parlamentarnymi. Ulica Polna w Limanowej na razie nie będzie przejezdna. Szczegóły za chwilę. Jest 16. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna polityczną ofensywę przed wyborami parlamentarnymi. O planach ugrupowania mówiła na antenie RDN Małopolska poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko. Zdaniem posłanki rząd Donalda Tuska nie realizuje swoich zapowiedzi, a coraz więcej Polaków oczekuje skuteczniejszych działań w kluczowych obszarach państwa.
1: Podnosimy drugi próg podatkowy do 180 tysięcy. W tej chwili wzrasta średnie wynagrodzenie i bardzo szybko pracownicy wchodzą w ten drugi próg podatkowy, który teraz wynosi 120 tysięcy. I chcemy podnieść do 180, gdzie na przykład małżeństwa będą płacić ten wyższy podatek po uzyskaniu dochodów powyżej 360 tysięcy. Proponujemy tak zwaną srebrną pracę dla emerytów, zwolnienie z podatku składek na ZUS do kwoty 2,5 tysiąca złotych emerytów pracujących. Jak również mówimy też, że konieczne jest obniżenie kosztów energii elektrycznej i tutaj mówimy, że będziemy wypowiadać system ETS, który no nie chcę tutaj mówić o szczegółach, ale znacząco wpływa na ceny energii.
0: Podczas konwencji w Kaliszu Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało pierwsze 3 propozycje z zapowiadanego planu Czarnka, czyli pakietu 21 rozwiązań, które mają zostać wdrożone w ciągu pierwszych 100 dni po ewentualnym powrocie ugrupowania do władzy.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Ulica Polna w Limanowej na razie nie będzie przejezdna. To nie tylko wynik prac kolejowych na modernizowanym odcinku linii 104, ale też zmiany funkcji ulicy. Wcześniejsze zamknięcie drogi wymusiło też pojawienie się osuwiska. Na ulicy Polnej utrzymany zostanie jedynie ruch pieszy. Był on tam planowany przez spółkę PKP PLK, która jest inwestorem projektu Podłęże Piekiełko. Jak zapewniała w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz, mieszkańcy będą mieć zapewniony dojazd do posesji, ale też do centrum miasta.
3: Myśmy dołożyli wszelkich starań, żeby uruchomić ulicę Gajową. Dokupiliśmy brakujący teren. No i oczywiście została zrobiona nakładka asfaltowa. I również zakończona jest ulica Łąkowa i ulice te prowadzą do ulicy Matki Boskiej Bolesnej po to, żeby można było się dostać do centrum. Mam nadzieję, że niebawem zostanie oddana ulica Źródlana, którą będziemy mogli zjeżdżać do ulicy Targowej.
0: Jolanta Juszkiewicz nie ukrywa, że mimo niekorzystnej zmiany miasto nadal będzie lobbowało u inwestora, aby ulica Polna była w przyszłości przejezdna.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Są pieniądze na modernizację boiska piłkarskiego w Brunarach. Inwestycja ma przede wszystkim dać młodzieży lepsze warunki do treningów. Boisko ma też służyć mieszkańcom. Dofinansowanie w kwocie ponad 209 tysięcy złotych pochodzi z budżetu województwa małopolskiego. Projekt zakłada montaż trybun sportowych, nowoczesnego oświetlenia, czy też budowę piłkochwytów. Infrastruktura ma być dostępna dla osób niepełnosprawnych, zapowiada wójt gminy Uście Gorlickie Ewa Garbowska-Góra.
4: Mamy projekt na ponad 3 miliony złotych, ale będziemy w tym momencie budować tylko boisko piłkarskie. Mamy tam zaprojektowane jeszcze mniejsze boisko, ale to sobie zostawimy na później. Teraz skupiamy się na podpisaniu umowy, ogłoszeniu przetargu i budowaniu właśnie tego boiska, bo Brunary bardzo tego potrzebują, mają boisko bardzo złym stanie, a w Brunarach jest bardzo prężnie działająca jednostka LKS-u. No mają już 8 albo 9 drużyn.
0: Wójt liczy na to, że pracę uda się zakończyć jeszcze w tym roku. Dzięki temu murawa mogłaby być gotowa wiosną przyszłego roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Jej pasją były podróże. Biegała po 20 km dziennie, pomagała w gospodarstwie, lubiła piec i gotować. Wszystko pokrzyżował guz mózgu. Dzisiaj 29-letnia Ola jest po serii operacji. Nie mówi, niewiele pamięta, ma niedowład prawej ręki i nogi. W sfinansowaniu leczenia ma pomóc cykl akcji charytatywnych. Jak mówi ciocia Oli, Renata Wzorek, najważniejsze w tej chwili jest kontynuowanie intensywnej rehabilitacji, ponieważ przynosi ona już pierwsze efekty.
5: Daje to nadzieję, zachęca do inwestowania w dziewczynę, żeby tą sprawność jej przywrócić. No i Ola potrafi podnieść na wysokość kilkunastu centymetrów nogę z pozycji leżącej lub siedzącej. Zaczęła powtarzać dźwięki, niektóre głoski, sylaby i jeśli chodzi o słowa, Charytatowa, no to już jest kilka słów, tak? Także jest ten progres.
0: Cykl akcji charytatywnych rozpocznie piątkowy turniej Darta, który odbędzie się w tarnowskim klubie Kwazar. Całkowity dochód z opłat wpisowych zostanie przekazany na rzecz Oli. W sobotę na parkingu przed Szkołą Podstawową w Skrzyszowie zorganizowana będzie charytatywna wyprzedaż garażowa, a w niedzielę będzie można wesprzeć Olę, wrzucając datki do puszek podczas zlotu pojazdów zabytkowych i papajów w Ładnej.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzyn. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.

0: Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Prawie 7 minut po 16:00.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Kalambury. Łatwe hasło.
5: Ostatnio też tak mówiłaś.
6: A tyle nam zajęło, że ledwo.

0: Bo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
0: Słońce?
2: Dom?
0: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
7: Po reklamie.

0: Szpital powiatowy w Bochni realizuje wielomilionowe inwestycje. W ramach kilku dofinansowań wybudowany i wyposażony zostanie zakład opiekuńczo-leczniczy, zmodernizowany oddział chirurgii oraz zakupiony sprzęt do diagnostyki i leczenia problemów kardiologicznych. Bocheński szpital jest jedną z niewielu placówek powiatowych, który zakończył rok na finansowym plusie. Ten szpital jednak także ma problemy z terminowymi płatnościami z Narodowego Funduszu Zdrowia. O szczegółach w rozmowie Tomasza Graczewskiego ze starostą bocheńskim Adamem Kortą.
1: Panie starosto, chciałem zapytać o bocheński szpital. Po tym jak Brzesko zlikwidowało choćby porodówkę, czy odczuliście tutaj wzrost liczby urodzeń?
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o oddział ginekologii i położnictwa, tak naprawdę my ten poziom urodzeń w Bochni mamy od 1400 do 1600. Waha się to w różnych latach, różne są te liczby urodzeń, ale do tego bocheńskiego szpitala nie przyjeżdżają tylko mieszkańcy powiatu brzeskiego. Przyjeżdżają i z podkarpackiego, i świętokrzyskiego, i śląskiego, bo ten oddział, a przede wszystkim sposób podejścia do tych kobiet przez personel medyczny jest taki, że zachęca się w ten sposób osoby, inne kobiety z innych województw. Więc oddział funkcjonuje, ma dobrą opinię, bo wśród organizacji pozarządowych kiedyś przeprowadzano taką ocenę, nie pod względem jakości usług medycznych, tylko ocenę podejścia do kobiet podczas tej trudnej sytuacji. Bocheński szpital znalazł się na pierwszym bądź drugim miejscu, więc to pokazuje, że panie, które u nas rodzą, bardzo sobie chwalą tą jakość wykonanej usługi.
1: Jak generalnie wszędzie szpital w Bochni, bo z kraju słyszymy różne informacje, konsolidacje, łączenia, restrukturyzacje, jak jest w Bochni.
2: Co do sytuacji finansowej, ja cieszę się, że powiat i szpital powiatowy jest w zasobach powiatu bocheńskiego, bo w skali całego kraju ponad 90% szpitali powiatowych jest zadłużona. Bocheński szpital na koniec 31 grudnia tamtego roku wykazał zysk około 700 tysięcy, więc to też pokazuje, że sposób zarządzania tą placówką jest dobre i to też przynosi efekty. Natomiast oczywiście apelowałbym o jedną rzecz, ponieważ my poradzimy sobie z remontami, poradzimy sobie z personelem, z kadrą, potrzebujemy, żeby na bieżąco, płynnie spływały środki z Narodowego Funduszu Zdrowia do bocheńskiego szpitala na wykonane przez nas usługi. Bo jeżeli tej płynności nie będzie, to zaburza funkcjonowanie szpitala. A w tamtym roku tak było. I myślę, że to jest problem ogólnopolski, który my tutaj w powiecie nie rozwiążemy. To muszą rozwiązać rządzący w tym kraju.
1: Czy drugie półrocze będzie większym wyzwaniem niż pierwsze? Bo słyszymy o tym, że kontrakty na pierwsze półrocze były utrzymane takie jak w 2025 roku. No ale teraz pewnie temat wróci. No i jest jeszcze kwestia podwyżek dla personelu medycznego.
2: Podwyżki raz, natomiast problem największy jest taki, że my mamy określone pewne limity zakontraktowane. I zgodnie z tym powinniśmy wykorzystać ten kontrakt i po kontrakcie powiedzieć mieszkańcowi, że już go nie obsłużymy. Ponieważ taką mamy umowę z NFZ-em. No, szpital jest od tego, żeby pomagać ludziom. Nie to, czy ktoś ma umowę podpisaną, czy nie. Więc ja podjąłem taką decyzję z pełną świadomością wspólnie z dyrektorem, że będziemy wszystkich mieszkańców powiatu bońskiego nie tylko przyjmować, mimo to, że ten kontrakt czy ten limit zostanie zrealizowany. Ale oczekiwalibyśmy od Narodowego Funduszu Zdrowia, od ministra zdrowia, żeby jeżeli wykonamy tą usługę, nawet niezakontraktowaną, żeby nam jednak ktoś zapłacił za wykonanie tej usługi, bo to, że NFZ nam wtedy nie zapłaci za te wykonania ponadlimitowe, to i tak zapłaci to bocheński szpital, a jak zapłaci to bocheński szpital, a szpital jest przecież samorządowy, to i tak na końcu zapłaci podatnik. Więc pytanie, czy nie lepiej by było, żeby z funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia, znaczna ilość środków trafiła do szpitali. Oczywiście trzeba się przyjrzeć na skalę całej Polski i ocenić, dlaczego tak jest, że są szpitale, które są deficytowe, a są szpitale powiatowe, które sobie radzą, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, między Bochnią a Brzeskiem jest raptem kilka czy kilkanaście kilometrów, a mamy dwa szpitale i jeden i drugi jest szpitalem niedeficytowym, przynosi niewielkie zyski, ale jednak przynosi. A kolejny element jest taki, że szpitale nie powinny w ogóle przynosić publiczne zyski. One się powinny balansować właśnie gdzieś w okolicach zero i to nam się w powiecie bocheńskim od ładnych kilku lat udaje.
0: Mówił Adam Korta, starosta bocheński w rozmowie z Tomaszem Graczewskim.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
2: Nie tak jak myślałam, drodzy Państwo, nie tak jak miałam nadzieję, że będzie już teraz nieco mniejszy ruch. Kolejna fala korków po godzinie 16 się rozpoczęła, teraz 24 minuty po 16, no i jest zakorkowana wciąż ulica Lwowska prawie na całej długości w Tarnowie. Zobaczymy za chwilę, jak w Nowym Sączu z ulicą Lwowską i innymi, ale póki co jesteśmy w Tarnowie. Aleja Jana Pawła II Was nieco zatrzyma na Starodąbrowskiej i Słonecznej, tam przy rondzie też jest większy ruch. Poczekać trzeba też na Klikowskiej i na Słowackiego przy rondzie oraz na ulicy Szkotnik w kilku miejscach przy rondach i przy skrzyżowaniach. Krakowska również mocno oblężona, obciążona przez dużą liczbę samochodów. Na Bandrowskiego i Narutowicza jest duży ruch. Na Narutowicza myślałam, że już się troszeczkę przerzedzi, ale nie, jednak nawet w dwie strony. I ulica Tuchowska też przy Narutowicza i Konarskiego zakorkowana dość mocno. Przenosimy się teraz do Nowego Sącza, tutaj Krajowa 75, już luźniejsza, ale jeszcze w Wielopolu trzeba zdecydowanie zwolnić, a nawet chwilkę poczekać. Na obwodnicy północnej i na Tarnowskiej przy tej obwodnicy też duży ruch. Na Paderewskiego, kiedy pojawią się czerwone światła, też trzeba poczekać. Na bulwarze Narwiku już ruch mniejszy, ale jednak kolejka samochodów jakaś tam przynajmniej nieduża występuje. Na Piotra Skargi jeszcze korek i na kilku innych ulicach, szczególnie w rejonie skrzyżowań czy rond, czy to Rondo Solidarności, czy to Rondo przy Młyńskiej i Krańcowej. Tam jest bardzo duży korek, szczególnie na ulicy Krańcowej, od ronda do ronda jadąc. Na Pieczkowskiego ruch bardzo wzmożony, na Barskiej i na Witosa też korek na światłach. No i zostawiamy sobie na koniec wędrówki po Nowym Sączu, ulicę Węgierską. A Węgierska nas zatrzymuje na dłuższy czas na odcinku Biegonickim. W rejonie Bobrowiska też jeszcze jest większy ruch. Sprawdzamy Limanową Witosa przy rondzie w Sowlinach. Trochę ciaśniej na Mikołaja Kopernika i na Jana Pawła II oraz Kościuszki oraz Marka także. To już ścisłe centrum Limanowej, a w Gorlicach korki jeszcze na Krajowej 28, Parkowa, Kościuszki, ale też Legionów Biecka, Kołłątaja i Stróżowska.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
6: Około 30 stopni na naszym termometrze, który jest zdecydowanie podgrzany przez pięknie dzisiaj świecące słońce, więc jemu nie ufamy w tym momencie, ale w każdym razie w cieniu powinno być dzisiaj do około 23 stopni. Jutro około 20 na Sądecczyźnie i do 22 w Tarnowie i okolicach i może przelotnie popadać. Od czwartku upały się rozpoczną.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
6: Stopni w cieniu, to co prawda jeszcze nie upał chyba, ale w słońcu już może być całkiem ciekawe w czwartek, piątek, sobota, niedziela. 29, 32 i 32. Czekacie na to?

0: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu otworzył dziś swoje podwoje dla najmłodszych. W dzień otwarty, zorganizowany w związku z trwającym 35-leciem Straży Granicznej, placówkę przy ulicy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich odwiedziło około 800 dzieci. Na miejscu był Łukasz Raczkowski.
1: Formacja postanowiła świętować również z najmłodszymi. Do nowosądeckiego oddziału pograniczników zaproszono dzieci z 20 placówek.
2: Dzień otwarty, mający na celu dzieciom ze szkół oraz przedszkoli, tutaj z terenu Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, przybliżyć służbę, zapoznać ze szczegółami, szereg atrakcji dla dzieci. Wydarzenie ma na celu promocję służby w Straży Granicznej oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.
1: Mówił podpułkownik Bogumił Strojny, rzecznik komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. A atrakcji dla dzieci było co niemiara. Orkiestra reprezentacyjna zaprezentowała pokaz musztry, można było podziwiać samochody oraz oprzyrządowanie i cały sprzęt służący pogranicznikom w pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy robota pirotechnicznego, ale jeszcze większym psa, który służy w strukturach Straży Granicznej. Dzieci mogły razem z pogranicznikami wspólnie stanąć na baczność i zaśpiewać hymn Polski. Co podobało im się najbardziej?
3: Mi się najbardziej podobało tam, jak mogliśmy dotknąć i popatrzeć przez lupę albo musztra.
4: Mi się najbardziej podobał pies.
5: Mi pies i samochód z taką klatką.
6: Mi najbardziej podobało się to, że oni są tak zgrani, że jak się patrzy na nich, to każdy ruch jest idealnie tak samo.
7: Najbardziej mi się podobała musztra i pokaz psa.
8: Pokaz psa, musztra i te wszystkie ich zgrane ruchy, bo to tak strasznie bujało.
9: Mi się ogólnie też podobała musztra, sprzęty i oczywiście ćwiczenia z psem.
1: Jak słychać, rekordy popularności bił pokaz ćwiczeń, które pies Juno wykonywał ze swoim przewodnikiem. Jak mówi jego pan, sierżant Kasper Michalik, spotkania z ludźmi dla Juna to chleb powszedni.
10: Staramy się dla szkół, czy to podstawowych, przedszkoli, czy też liceum mundurowych, czy też innych, staramy się jak najczęściej prowadzić takie zajęcia, ponieważ to jest też promowanie służby. W tamtym roku w Krakowie Balcach pasażerów było 13 milionów, więc pies nie może się bać ludzi, nie może na nich reagować, więc on jest do takich tłumów neutralny.
1: Pogranicznicy mają nadzieję, że wśród rzeszy młodych ludzi, którzy przybyli na dzień otwarty, znajdzie się w przyszłości grupka, która zasili Karpacki Oddział Straży Granicznej.
2: Ciekawa praca, dająca możliwość rozwoju, no i służbę państwu polskiemu.
1: Zachęca podpułkownik Bogumił Strojny. Ci nieco starsi, którzy skończyli już szkołę średnią bądź studia, a zastanawiają się nad swoją życiową drogą, są już teraz zachęcani, aby aplikować do Straży Granicznej, szczególnie teraz, w roku 35-lecia formacji w wolnej Polsce.
11: Reklama.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Po reklamie.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski. Zapraszam. BrookBet Termalika Nieciecza ogłosiła plan przygotowań do sezonu 2026-27. Pierwszy trening po przerwie zaplanowano na 18 czerwca. Dzień później zawodnicy przejdą badania lekarskie, a 20 czerwca zagrają mecz sparingowy z Unią Tarnów podczas otwarcia nowego stadionu w Mościcach. Od 21 czerwca do 4 lipca Słonie będą przebywać na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej. Podczas obozu grają 3 mecze sparingowe, a kolejne 4 mają zostać rozegrane już po zgrupowaniu. Na ten moment klub nie informuje jeszcze o rywalach sparingowych. Sądeczanka Klaudia Zwolińska zajęła 3. miejsce w konkurencji K1 i zdobyła brązowy medal Pucharu Świata w slalomie kajakowym w niemieckim Augsburgu. To 3. podium reprezentantki Polski w tym sezonie. Wcześniej była 2. w K1 oraz w kajak-krosie podczas zawodów w Pradze.
3: Zakończyliśmy serię Pucharów Świata, które były dość ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Świata w Oklahomie, do których bezpośrednio się przygotowujemy. Właśnie z tych 3 Pucharów Świata przywiozłam 3 medale. Także bardzo się cieszę, było dużo fajnych przejazdów, dużo lekcji. No i teraz wyciągamy wnioski, lecimy na Mistrzostwa Świata.
2: Mówiła Zwolińska w wypowiedzi dla profilu facebookowego krakowskiego klubu kajakowego, który od tego roku reprezentuje. Dodajmy, że w pierwszych zawodach Pucharu Świata w tym sezonie drugi w K1 był sądeczanin Michał Pasiut. Teraz kajakarze slalomiści będą się przygotowywać do Mistrzostw Świata, które odbędą się w amerykańskiej Oklahomie między 20 a 25 lipca. Przypomnijmy, że rok temu Klaudia Zwolińska wywalczyła 2 złote i 1 brązowy medal Mistrzostw Świata w Australii. Maciej Gładysz punktował w FIA Formule 3 w Barcelonie. 14. po nieco pechowych kwalifikacjach Gładysz ukończył sobotni sprint tuż za punktowaną 10, mijając linię mety na 12. miejscu. A w niedzielę podopieczny francuskiego zespołu Art Grand Prix i Orlen Teamu widowiskowo przebijał się przez stawkę, wyprzedzając aż 7 rywali, w tym zwycięzcę sobotniego sprintu, i na ostatnim okrążeniu spektakularnie zapewnił sobie kolejny finisz w punktowanej 10. Po 3 z 9 rund sezonu 2026 debiutujący w FIA F3 tarnowianin zajmuje 12 miejsce w klasyfikacji generalnej. 4. runda odbędzie się za 2 tygodnie na austriackim torze Red Bull Ring, na którym Gładysz triumfował rok temu w swoim debiucie w cyklu Eurocup 3. Łosoś Łososina Dolna zagra w piłkarskiej 5. lidze małopolskiej. Klub z regionu sądeckiego wygrał rozgrywki nowosądeckiej klasy okręgowej. Drużyna przypieczętowała awans po wygranej z Hartem Tęgoborze. W całym sezonie Łosoś zdobył 62 punkty, o 1 więcej niż Skalnik Kamionka Wielka, który zakwalifikował się do baraży o 5. ligę.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maścierz, zapraszam. Jeszcze do końca czerwca można składać wnioski na zajęcia prowadzone w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Placówka wkrótce rozpocznie gruntowny remont, ale zajęcia będą odbywać się w szkołach na terenie miasta. Zdaniem dyrektora placówki Szymona Pitka, całościowa rekrutacja wypadnie lepiej, ponieważ zapiszą się jeszcze dzieci mieszkające w okolicach szkół, w których będą prowadzone pałacowe zajęcia. W nowym roku szkolnym pojawią się także nowości.
2: Będziemy mieli zajęcia przyrodnicze dla najmłodszych, wzornictwo i design. Litery i liternictwo. Wprowadzamy szerszą ofertę zajęć technicznych. Będziemy mieli elektronikę, stolarstwo, modele z papieru, czy renowacje i budowę zabawek.
1: Tymczasem zajęcia w flagowej pracowni ceramiki w związku z remontem będą wyglądały inaczej niż dotychczas. Pracownia ceramiczna ma zamienić się w kreatywną pracownię plastyczną. Remont Pałacu Młodzieży potrwa 2 lata. To będzie koncert galowy podsumowujący rok artystyczny Krynickiego Studia Baletowego. Tancerki wystąpią już w najbliższą sobotę w Pijalni Głównej w Krynicy. Zaprezentujemy najpiękniejsze fragmenty muzyki balowej, zapowiada Małgorzata Malczak, prowadząca zespół baletowy.
3: Koncert będzie przepełniony przepiękną muzyką baletową, wyjątkami, fragmentami z największych baletów i kompozytorów muzyki klasycznej. Jest to niezwykłe wydarzenie, które podsumowuje właśnie ten rok pracy naszego zespołu. Jest to ogromny wysiłek, ale również niezwykłe przeżycie dla tych najmłodszych dzieci, które będą miały okazję po raz pierwszy się zaprezentować na scenie.
1: Na scenie zaprezentuje się około 30 osób. Koncert rozpocznie się o 15:00. Wstęp jest wolny. W najbliższy czwartek w Nowym Sączu odbędzie się kolejny koncert w ramach 24. Sądeckiego Festiwalu Muzyki Organowej L'Arte Organica. Tym razem wystąpi polski organista Tomasz Adam Nowak. Koncert pod tytułem Nie tylko barok odbędzie się w kościele Świętego Kazimierza. Tomasz Adam Nowak ukończył z wyróżnieniem studia w Warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów Joachima Grubicha. Dalsze studia organowe kontynuował w Monachium. Ukończył również studia muzyki kościelnej w Wyższej Szkole Muzycznej w Essen. Jest laureatem międzynarodowych konkursów organowych. Jako jedyny Polak w ponad 50-letniej historii konkursu został zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Organowej w Haarlem w Holandii. Koncertuje w większości krajów europejskich. Początek koncertu w Nowym Sączu o 18:30. Tarnów, Gorlice, Miechów, Chrzanów, Limanowa Lusławice i Kraków. Właśnie w tych miejscowościach wybrzmią w tym roku najpiękniejsze arie operowe, operetkowe i musicalowe. Rusza kolejna odsłona klasycznej Małopolski, cyklu koncertów, który od lat przybliża muzykę klasyczną mieszkańcom całego regionu. To projekt, którego głównym celem jest wyjście poza tradycyjne centrum życia kulturalnego i dotarcie z najwyższej jakości muzyką do mniejszych miast. Organizatorzy podkreślają, że projekt pozwala przeciwdziałać wykluczeniu kulturalnemu i przełamuje stereotyp, iż muzyka poważna jest zarezerwowana wyłącznie dla mieszkańców dużych miast. Jak podkreśla pomysłodawca przedsięwzięcia, tenor i prezes Stowarzyszenia Via Musica, dr habilitowany Stanisław Sorys, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wielkie dzieła muzyczne nie powinny być dostępne wyłącznie w największych salach koncertowych.
4: Staramy się poprzez ten projekt pokazać, że muzyka klasyczna jest nie tylko dostępna w Krakowie, ale również ona może być dostępna i w podobnym jakby zakresie czy ujęciu prezentowana w mniejszych miejscowościach. Natomiast jeżeli ja mówiłem, że trochę rozszerzamy, dlatego że w ubiegłym roku mieliśmy w 5 miejscowościach Małopolski te koncerty z cyklu z operetką po Małopolsce, a dzisiaj właśnie klasyczna Małopolska, gdzie gramy 6 koncertów, natomiast 7 jeszcze gościnnie dodatkowo gramy również w Filharmonii Krakowskiej.
1: Koncerty będą odbywać się m.in. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Domach Kultury w Gorlicach, Limanowej, Miechowie i Chrzanowie. Wejściówki na tegoroczne wydarzenia dostępne będą pod koniec lipca. Pierwszy koncert odbędzie się 8 sierpnia w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Mam nadzieję, że coś Państwo dla siebie wybrali z informacji i poleceń kulturalnych i mam nadzieję, że czegoś Państwo ciekawego się dowiedzieli ze wszystkich informacji przekazywanych w Pulsie Regionu. Jutro kolejna porcja. Zapraszam serdecznie w imieniu własnym i reporterów. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Ciepło. Za kilka dni już chyba nie będę Wam tak życzyć, bo będzie upalnie. Lucyna Ruchała.

0: Jeszcze w tym roku może ruszyć budowa nowego mostu w Niskowej. Ulicami Nowego Sącza przeszedł orszak Długosza.
1: Wiwat Jan Długosz!
0: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ojciec Święty Leon XIV obdarzył godnością kapelana jego świątobliwości, czyli prałaturą, 10 kapłanów diecezji tarnowskiej. Nowi prałaci to ksiądz Stanisław Kuboń, ksiądz Wiesław Majca, ksiądz Jan Krupa, ksiądz Jan Gajda, ksiądz Mieczysław Jakubczyk, ksiądz Andrzej Rams, ksiądz Jerzy Ptak, ksiądz Zbigniew Kras, ksiądz Stanisław Szufnara i ksiądz Bogdan Piotrowski. Tytuł kapelana jego świątobliwości to godność, którą odznacza się szczególnie zasłużonych księży diecezjalnych.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Mam nadzieję, że za kilka miesięcy szpital powiatowy w Dębicy stanie się szpitalem klinicznym. Tak o planach konsolidacji mówił w słowo za słowo członek zarządu powiatu dębickiego Paweł Ciszczoń. W jego opinii połączenie powiatowej placówki ze szpitalem uniwersyteckim w Rzeszowie to najlepsze z możliwych rozwiązań. Podobnego zdania jest też zdecydowana większość Rady Powiatu, która końcem maja przegłosowała uchwałę intencyjną w tej sprawie. Za konsolidacją było 20 radnych, przeciw były 2 osoby. Paweł Ciszczoń mówi, że ta uchwała, mimo że jest tylko intencyjną, otwiera drogę do ważnych rozmów.
3: Ta uchwała otwiera nam furtkę drzwi do tego, aby wysłuchać propozycji uniwersytetu, zobaczyć, jaką mają ofertę. I na to przyjdzie czas za 2-3 miesiące, jeśli po rozmowach z ministerstwem, z Narodowym Funduszem Zdrowia pokażą nam otwarte karty i zaproponują rozwiązania dla szpitala dla Dębicy, które na pewno, żeby była jasność, nie będą niczym negatywnym w odbiorze dla pacjenta i dla pracownika.
0: Plany konsolidacji pojawiły się m.in. jako odpowiedź na rosnący dług szpitala.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Jeszcze w tym roku może ruszyć budowa nowego mostu w Niskowej. Przeprawa znajduje się w ciągu drogi powiatowej Biczyce Dolnego Stwica. Dzięki zaplanowanym pracom ma być tu znacznie bezpieczniej dla kierowców i mieszkańców. Dotychczas podczas intensywnych opadów woda niejednokrotnie przelewała się przez istniejący obiekt. Po wybudowaniu nowego mostu powiększy się prześwit nad potokiem, mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
4: Most w Niskowej to jest jeden z takich mniejszych mostów, aczkolwiek jego stan techniczny był taki, jaki był, więc udało się przygotować dokumentację. Oczekujemy na takie ostateczne dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Gdyby się udało, no to zadanie ma się rozpocząć jeszcze w lipcu i do końca października ma być most nowy wykonany w tamtym miejscu. Ma być też dofinansowanie z budżetu gminy Chełmiec. Wójt finansował dokumentację, jeżeli chodzi o przygotowanie.
0: Natomiast starostwo powiatowe realizuje i finansuje budowę mostu. Koszt wszystkich prac to około 2 miliony złotych.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ulicami Nowego Sącza przeszedł orszak Długosza. Na cześć patrona swojej szkoły uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele pierwszego LO. Wszyscy ubrani byli w stroje z czasów średniowiecza, reprezentując różne stany, między innymi mieszczaństwo, rycerstwo, duchowieństwo czy chłopstwo.
5: Jesteśmy za chłopki średniowieczne przybrane. Trzeba się przygotować na takie wydarzenia. To jest część tradycji naszej szkoły. Najważniejsze wydarzenie całego roku. Wyczekujemy od początku września.
6: Ja już jestem mnichem, a co do samego orszaku, przytoczę tutaj słowo mojego historyka. Historię należy celebrować i wydaje mi się, że takie wydarzenia łączą nas jako społeczność uczniowską.
7: Czego uczysz się od Długosza?
6: Długosz jest przede wszystkim autorytetem. To jest człowiek, który rozwijał się na wielu płaszczyznach. Wiemy o tym z zapisek, z kronik. Pokazuje to, że naprawdę na wielu płaszczyznach człowiek może się rozwijać.
8: Od pierwszej klasy uczęszczamy do te orszaki Jana Długosza. Jest to dla nas bardzo ważna tradycja naszej szkoły.
1: Wiwat Jan Długosz!
0: Orszak przeszedł spod pierwszego LO na planty, a później do rynku. Na trasie do uczestników przemawiał Jan Długosz, w rolę którego wcielił się tradycyjnie jeden z nauczycieli historii z jedynki, Michał Zacłona.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Badania prenatalne pozwalają wykryć wiele nieprawidłowości w rozwoju dziecka jeszcze przed jego narodzinami. Mimo to wokół tej diagnostyki wciąż pojawia się wiele pytań. Czy badania prenatalne są potrzebne każdej kobiecie w ciąży? Czy są całkowicie bezpieczne? Jakie informacje mogą dać przyszłym rodzicom i lekarzom? W dzisiejszej audycji bez skierowania o tym, jak współczesna medycyna pomaga zadbać o zdrowie matki i dziecka już na etapie życia płodowego i co, jeżeli badanie pokaże nieprawidłowości. Gościem Anety Mleczko już za kilka minut będzie dr Artur Czekański, specjalista położnictwa i ginekologii.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł.

0: Przy pomocy technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół szkół ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Jeżeli dziecko podgłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Wyskakują mi takie blanki pojedyncze.
8: Czy to...

0: podaniu tego jodu.
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji Bez Skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Badania prenatalne są dziś ważnym elementem opieki nad kobietą w ciąży, jednak wokół nich wciąż pojawiają się pytania i wątpliwości. Część przyszłych rodziców zastanawia się, czy diagnostyka prenatalna jest całkowicie bezpieczna. Inni obawiają się tego, jakie informacje mogą przynieść wyniki badań. Tymczasem współczesna medycyna oferuje coraz dokładniejsze i coraz mniej obciążające metody oceny zdrowia dziecka jeszcze przed jego narodzinami. Dają możliwość wczesnego wykrywania zagrożeń dla dziecka i matki, ale także pozwalają spokojniej przejść przez okres oczekiwania na narodziny. Czym właściwie są badania prenatalne? Kiedy należy je wykonać? Czy są bezpieczne dla mamy i dziecka? Jakie informacje mogą dostarczyć lekarzom i rodzicom? Na te pytania odpowie mój gość, a w studiu RDN Małopolska dzisiaj doktor nauk medycznych Artur Czekański, specjalista położnictwa i ginekologii z Centrum Zdrowia Tuchów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Panie doktorze, na początek z własnego doświadczenia, jakie są najczęstsze obawy przyszłych rodziców związane z badaniami prenatalnymi?
2: Z mojego doświadczenia wynika, że takim najczęstszym elementem jest obawa pacjentki, że wynik badania będzie nieprawidłowy. Także jest to badanie w pewnym sensie obarczone pewnym stresem, dlatego że nie wszystkie wyniki badań są wynikami prawidłowymi.
1: Mimo rozwoju medycyny wiele osób nadal kojarzy badania prenatalne z ryzykiem dla ciąży. Czy te obawy są dzisiaj uzasadnione?
2: Absolutnie nie są uzasadnione. Jest to badanie proste, jest to badanie niebolesne, jest to badanie, które trwa stosunkowo krótko, jest to badanie wykonywane przez powłoki brzuszne. Także absolutnie nie należy się niczego obawiać w tej materii.
1: No właśnie, to wyjaśnijmy w takim razie dokładnie, czym są badania prenatalne i jaki jest ich główny cel.
2: Badania prenatalne są badaniem, które ocenia dokładnie płód, odpowiada na pytanie, czy płód jest zdrowy, czy nie, czy ma zdrowe serce, czy ma zdrowy mózg. Wynika to z faktu, że można przeprowadzić niektóre operacje wewnątrzmaciczne w 26 tygodniu. Stąd też wykonujemy te badania rutynowo w 12-13 tygodniu oraz pomiędzy 20 i 22 tygodniem.
1: No właśnie, to nie jest badanie dla wybranej grupy kobiet. Wiele kobiet słyszy o tych badaniach prenatalnych już podczas pierwszej wizyty w ciąży i zastanawia się, czy każda ciężarna kobieta z nich korzysta i czy powinna z nich skorzystać.
2: Każda pacjentka w ciąży bez względu na wiek powinna skorzystać z tych badań i każda Polka ma dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych, tak jak już wcześniej wspomniałem, w 12 tygodniu oraz w 20 tygodniu.
1: Panie doktorze, to powiedzmy właśnie, co na tych etapach można u dziecka zobaczyć.
2: W 12 tygodniu jest to badanie, które ocenia ryzyko, głównie trisomii 21, trisomii 18, 13. Oceniamy również dokładnie ryzyko nadciśnienia ciążowego oraz rozwoju dziecka. Są to niezwykle ważne informacje, które wpływają na sposób prowadzenia tej ciąży. Oceniamy dokładnie również anatomię, wykluczamy wady serca, wykluczamy wady mózgu, wykluczamy rozszczepy kręgosłupa. Także jest to badanie, które bardzo dużo nam wnosi już na początku okresu trwania ciąży.
1: I kolejne badanie w którym tygodniu?
2: Kolejne badanie wykonujemy pomiędzy 20 a 22 tygodniem ciąży.
1: I co wtedy pan doktor może zauważyć?
2: Wtedy już ponownie oceniamy całego malucha od góry do dołu. Wykluczamy ponownie wady układu nerwowego, wady serca, wady kończyn, przepukliny. Wynika to z faktu, że tak jak wcześniej wspomniałem, że okienko operacyjne dla niektórych wad wynosi 26 tygodni, tak więc jest to niezwykle cenne i ważkie badanie.
1: Powiedział pan doktor na samym początku, że to badanie jest zupełnie bezpieczne. Odbywa się przez powłoki brzuszne, a chciałabym też, żeby pan doktor wytłumaczył, czym różnią się te badania nieinwazyjne od inwazyjnych.
2: Badania inwazyjne polegają na tym, że pobieramy płyn owodniowy. Badanie to wykonuje się po 15 tygodniu ciąży. Również je wykonujemy przez powłoki brzuszne. Natomiast metoda ultrasonograficzna jest metodą, którą nie naruszamy ciągłości tkanek, obserwujemy malucha na ekranie, no i wyciągamy stosowne informacje.
1: Czy istnieją jakieś konkretne wskazania, które właśnie zwiększają potrzeby wykonania bardziej zaawansowanej diagnostyki prenatalnej, właśnie te inwazyjne metody?
2: Na obecnym etapie wiedzy wskazaniem do badań inwazyjnych jest każda nieprawidłowość którą wykrywamy podczas badań. Czy z zakresu układu nerwowego, czy z zakresu serca, czy też innych nieprawidłowości układu kostnego.
1: Czy te badania są równie bezpieczne?
2: One są niezwykle bezpieczne, natomiast ponieważ jest to badanie inwazyjne, tak więc możliwość powikłań wynosi poniżej 1%.
1: Wrócę do tych obaw rodziców na samym początku, bo o ile już rodzice powoli przestają się bać tego, że samo badanie może dziecku zaszkodzić, no to sam pan doktor powiedział, że jest to badanie obarczone stresem rodziców, boją się, co wyjdzie. No właśnie, jeżeli coś w tym pierwszym badaniu prenatalnym, czyli w 12 tygodniu ciąży, coś wyjdzie nie tak, to co wówczas?
2: Wówczas kierujemy pacjentkę do poradni genetycznej. Ta poradnia może się odbywać drogą online i wszelkie wątpliwości, zapytania wyjaśnia genetyk, ponieważ on ma dużą, większą wiedzę niż my położnicy, którzy zajmują się badaniami prenatalnymi.
1: A jakie są możliwości właśnie leczenia tych wad, które zostaną wykryte na tak wczesnym etapie, w 12 tygodniu ciąży?
2: Niektóre wady nie podlegają leczeniu, natomiast niektóre wady podlegają leczeniu w 26 tygodniu. Należy to wymienić. Przepuklinę przeponową lewostronną, niektóre wady serca oraz rozszczepy kręgosłupa, które są operowane w Warszawie również w 26 tygodniu.
1: No właśnie, czy odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza może wpłynąć na dalsze leczenie dziecka jeszcze przed narodzinami lub tuż po porodzie? Mówił pan o tej operacji jeszcze w powłokach brzusznych kobiety.
2: Zdecydowanie tak. To jest między innymi główny cel naszych badań. Tak, aby pacjentka miała całą wiedzę przed porodem, a nie po porodzie. Natomiast tak zwana fetaloskopia jest coraz bardziej udoskonalona. Wyniki są znakomite zarówno u nas w kraju, jak i w szeroko pojętym świecie.
1: Czy często w pana praktyce zdarzają się takie nieprawidłowości na tym etapie 12 tygodni albo 26?
2: Na szczęście zdarzają się rzadko. Wyniki badań są prawidłowe dla każdej pacjentki w ponad 90% przypadków.
1: A zdarzył się taki przypadek, że jednak było coś nie tak, pan doktor skierował do dalszej diagnostyki i udało się wyleczyć dziecko jeszcze przed narodzinami? Był taki przypadek w pana praktyce?
2: Był taki przypadek, takim koronnym przypadkiem jest przepuklina przeponowa lewostronna, która może być wykryta w 12 tygodniu, może być wykryta w 20 tygodniu. I operacje są wykonywane głównie w Warszawie w 26 tygodniu.
1: A co by się zdarzyło, gdyby taka operacja nie została na tym etapie, w tym momencie wykonana?
2: To są ciężkie zaburzenia oddechowe po porodzie i takie maluchy są przyjmowane na intensywną terapię.
1: Czyli nawet mogłoby grozić to zgonem takiego małego dziecka?
2: No niestety, ale tak.
1: Pytam o to, żeby właśnie pokazać, jak ważne są te badania prenatalne, jak wielu tragediom można również zapobiec. To często chodzi właśnie o życie, nawet nie o zdrowie, a o życie takiego dziecka.
2: Dokładnie. To jest między innymi główna zaleta badań prenatalnych wykonywanych w stosownych tygodniach.
1: Panie doktorze, proszę w takim razie powiedzieć, jak przygotować się do badań prenatalnych? Co kobieta powinna o tym wiedzieć? No właśnie.
2: No przede wszystkim trzeba do nas przyjść, zjeść dobre śniadanie, chwilę poczekać i to wszystko.
1: Czyli nie trzeba być na czczo?
2: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. No, dla nas to nie ma znaczenia. Panie będą się lepiej czuły po dobrym śniadaniu.
1: I jak długo trwa takie badanie?
2: Około 15 minut.
1: I pan doktor wszystko na bieżąco mówi, co widzi.
2: Tak,
1: czy jest okej, czy nie.
2: Informuje, wszystko jest zapisywane. W 12 tygodniu ciąży pacjentka jeszcze pobiera tak zwany test PAPA z krwi. Jest to test, który jak gdyby zwiększa dokładność całego badania.
1: Panie doktorze, a co jest dla pana trudnością? Czy są w ogóle takie trudności podczas wykonywania badań prenatalnych?
2: No przede wszystkim są to dzieci, które akurat się obudziły, się ruszają i obracają się w ten i inny sposób. Ja de facto nie jestem w stanie nic zobaczyć.
1: Bo pan doktor nie powie, jak dorosłemu obróć się teraz na lewy bok.
2: Dokładnie, albo podnieś rękę, pokaż mi serce, to po prostu niemożliwe. Więc w tym przypadku prosimy pacjentkę, żeby coś ewentualnie zjadła słodkiego, jeżeli nie ma cukru, żeby się przeszła i ponownie skanujemy dziecko. Należy zwrócić uwagę, że dzieci wewnątrzmacicznie mają okresy snu i czuwania. I ten okres jest najlepszy dla wykonania badań prenatalnych.
3: Czyli jeżeli się trafi, że akurat dziecko ma drzemkę, to jest idealny moment dla pana doktora.
2: Jeżeli śpi, to ja wtedy, jest to dla mnie z mojego punktu widzenia najlepiej. Natomiast jeżeli się bawi ciągle, no to wtedy muszę dłużej czasu poświęcić temu badaniu.
3: To są te badania takie bardzo zaawansowane, a wróćmy do tego pytania chłopca i dziewczynkę. Kiedy rodzice idą z tą wielką ciekawością, bo już chyba większość, dużo rodziców chce wiedzieć, albo zdarzają się jeszcze tacy, którzy nie chcą zdać płci?
2: Z mojej praktyki prywatnej niemalże 100% rodziców chce mieć taką wiedzę, jaka jest płeć.
3: No właśnie.
2: Na najwcześniejszym etapie 12-tygodniowej ciąży należy zwrócić uwagę, że tutaj popełniamy pewien błąd w 12 tygodniu, gdyż ta płeć po prostu nie jest całkowicie wykształcona. Natomiast w tym drugim badaniu połówkowym, tak zwanym, możliwość oceny płci wynosi niemalże 100%. W 20 tygodniu, wtedy kiedy wykonujemy to połówkowe badanie, to wtedy nasza wiedza na temat płci wynosi praktycznie 100%.
3: Co jeszcze pana zaskoczyło kiedyś może podczas tych badań prenatalnych?
2: No, było tak dużo zaskoczeń, że trudno mi w tej chwili coś sobie przypomnieć. No tym niemniej życie prenatalne jest niezwykle ciekawe, ale są takie niektóre może wady dotyczące głównie płuc, płodu, które samoistnie się wchłaniają. Czyli my diagnozujemy w 20 tygodniu, gdyż wady płuc, płodu generalnie pojawiają się dopiero w 20 tygodniu, a w terminie porodu tych wad już nie ma, gdyż one samoistnie się wchłaniają. No, niezwykle ciekawa sprawa.
3: To też jest ważna informacja dla rodziców, żeby od razu nie popadać w panikę, bo jeszcze nie jest wszystko przesądzone
2: dokładnie.
3: Na tym wczesnym etapie.
2: No, dokładnie. Także są niektóre wady, które de facto, mówiąc w cudzysłowie, same się leczą.
3: Panie doktorze, czy młodsze matki są mniej narażone na tego typu nieprawidłowości w płodzie niż starsze? Czy to się dzisiaj zmienia? Kiedyś się mówiło, że późna ciąża jest zagrożona różnymi na przykład genetycznymi chorobami dziecka. Jak to wygląda w praktyce?
2: W praktyce to wygląda tak, że medycyna się zmienia i to bardzo. I każda pacjentka bez względu na wiek ma pewien procent anomalii, nieprawidłowego przebiegu ciąży. Także badania prenatalne, jak także wiek nie jest już głównym wskazaniem do badań prenatalnych.
3: A na przestrzeni lat widzi pan, jak zmienia się to podejście do macierzyństwa? Że na
2: zdecydowanie
3: przykład...
2: tak. Wiek nie jest ograniczeniem już.
3: Czyli rodzą dzisiaj kobiety nawet w jakim wieku?
2: 40 plus, 45-letnie pacjentki rodzą. Te pacjentki również rodzą zdrowe dzieci.
3: Bo tak można poprowadzić dzisiaj ciążę i tak...
2: Tak można poprowadzić. Badania prenatalne wskazują, jakie leki należy stosować przez całą ciążę i wyniki są znakomite.
3: Czyli można to dziecko i organizm kobiety na tyle przygotować, żeby wszystko odbyło się bez powikłań.
2: Absolutnie tak. Kluczem jest wiedza.
3: Panie doktorze, to na koniec proszę o krótką radę dla przyszłych rodziców. Dlaczego warto świadomie korzystać z możliwości, jakie daje dzisiaj współczesna diagnostyka prenatalna?
2: Zapraszam wszystkie panie serdecznie na badania prenatalne. Badania prenatalne dają nam wiedzę, jak prowadzić ciążę, a poród, wynik porodu nie jest niespodzianką, tylko ewentualnie pacjentki są przygotowane na wszystkie niepokojące rzeczy, które możemy zdiagnozować wcześniej. Przede wszystkim jest to badanie niebolesne, stosunkowo krótkotrwałe i ilość informacji, którą uzyskujemy, jest po prostu bezcenna.
3: No właśnie, i o ile to, co dawniej było niespodzianką, kiedy dziecko się rodziło, już nie chce wracać do tych czasów, kiedy mama nie wiedziała, czy będzie mama i tata. Rodzice nie wiedzieli, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Dzisiaj wiadomo o tym dziecku dokładnie wszystko.
2: To dziecko jest absolutnie zdiagnozowane od A do Z. Wszystko wiemy, ile waży, dokładnie wiemy, jaka płeć, jaki jest rozwój. Także po porodzie nie ma żadnych przykrych niespodzianek.
3: Panie doktorze, co pan może powiedzieć o tym życiu płodowym dziecka? Co to dziecko czuje, jak sobie funkcjonuje w tym brzuchu mamy? To, że czasami rodzice rozmawiają ze swoim dzieckiem, to dobrze robią? Dziecko słyszy?
2: Absolutnie znakomicie. Należy jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem, słuchać muzyki. Dzieci mają wykształcony organ słuchu od 26, 27 tygodnia, także te dzieci już słyszą i pod wpływem muzyki, dźwięku, bodźców dźwiękowych budzą się i wtedy matki lepiej po prostu czują ruchy płodu. Także należy rozmawiać jak najwięcej z dzieckiem, Jest to niewątpliwie pewna terapia wewnątrzmaciczna. Należy słuchać spokojnej muzyki. Oczywiście do tego dochodzi dieta. Zwracam na to uwagę, na zbyt dużą podaż węglowodanów. Także podstawowe zasady są w przebiegu ciąży najważniejsze.
3: Czyli dziecko jest w stanie rozpoznać głos matki, ojca?
2: Na to nie umiem odpowiedzieć pytanie. Nie wiem, czy ktokolwiek umie, ale wydaje mi się, że tak.
3: A czego nie lubi taki dziedziuś w łonie matki? Krótko mówiąc, co może mu zaszkodzić? Lubi muzykę, ale nie lubi pewnie hałasu.
2: No, dokładnie. Nie lubi muzyki niezwykle takiej gwałtownej, energetycznej. Niezwykle zwracamy uwagę na dużą podaż węglowodanów, na podaż tak zwanej junk food. Są to wszystkie elementy, które wpływają na przebieg ciąży. Poza tym cukier niezwykle szybko się wchłania, także cukrzyca matki może zaindukować również cukrzycę u płodu. Także myślę, że to są takie podstawowe zasady, które powinno się przestrzegać w czasie ciąży.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
3: Moim i Państwa gościem był dzisiaj doktor nauk medycznych Artur Czekański, specjalista położnictwa i ginekologii z Centrum Zdrowia Tuchów.
2: Dziękuję i do widzenia.
4: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
5: Kołatania serca, drżenie
6: jeżeli
5: mięśni.
6: Dziecko podłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
4: Te badania koniecznie musisz wykonać.
5: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
4: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
0: Pani doktor, chciałam zapytać.
8: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
0: Czy to podaniu tego jodu?
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
4: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilitowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Pan Bóg, który stworzył człowieka z miłości, prosi go o miłość wyłączną i niepodzielną. Jeśli chcemy kochać drugiego człowieka, to najpierw musimy zakochać się w Bogu, bo On jest źródłem miłości, która nie dzieli, ale łączy. Miłości, która nie pyta, ale daje. Miłości, która nie ucieka, ale zawsze jest. I jeśli w Twoim i moim życiu pojawią się problemy z miłością w różnych relacjach, to zapytajmy siebie najpierw o moją miłość do Jezusa. Czy tutaj nie zostały zerwane jakieś nici? Bo nie wystarczy kochać, trzeba jeszcze kochać mądrzej.

Słuchajcie, Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Sebastian Ligęska, opiekun wojowników Maryi, region Słopnice.

tego nie w tej świątyni Drden. Święty Jan Większego, coś cennie.

0: parafii, tym proboszczem jaczących się. Zna przeżycia tensje. Modli się o życie Józefa. Władysławu cierpiące. Świętej przepowiadam się Bogu. Im dobrego, owocnego przeżycia tej Eucharystii. Wzbudźmy w sobie intencje naszej wspólnej modlitwy. Ksiądz Dawid modli się o życie wieczne dla zmarłych Marii i Józefa Jakułowskich.
1: Moja wina.
0: Jest to msza święta od córki Władysławy.
1: O modlitwę
0: ja modlę się za duszę w czyśćcu cierpiące. Abyśmy jak najgodniej wzięli udział w tej mszy świętej, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Po śmierci Nabota Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe. Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie. I powiesz mu, tak mówi Pan, czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? A potem powiesz mu, tak mówi Pan, tam, gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i Twoją krew. Achab odpowiedział na to Eliaszowi, już znalazłeś mnie, mój wrogu. Wówczas Eliasz rzekł, znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na Ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu, i postąpię z Twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, za to, że mnie pobudziłeś do gniewu i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. Również i o Izebel tak mówi Pan. Psy będą żarły Izebel pod murem Izrael. Zmarłego z rodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki podniebne. Naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Albowiem do tego skłoniła go jego żona Izebel. Bardzo

Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, a On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Moi drodzy, może znacie historię, która opowiada, jak to pewnego razu amerykański pisarz, satyryk, humorysta żyjący w XIX wieku, mianowicie Mark Twain, spacerując, spotkał człowieka, który w rozmowie z nim zaczął narzekać na Biblię. Bo mówił, że jak czyta Biblię, to znajduje tam wiele niezrozumiałych zdań i fragmentów. I wtedy Mark Twain wysłuchał wszystkich skarg, trochę pomilczał, a potem powiedział z namysłem, że jego też przyprawiają o bóle głowy zdania i fragmenty z Pisma Świętego. Ale nie te niezrozumiałe, tylko właśnie te, które rozumie. Myślę, że dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam słowa, które bardzo dobrze rozumiemy i które niejedną osobę mogą przyprawić o ból głowy, kiedy ma się te słowa zastosować w swoim życiu. Bo Jezus mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Chyba w żadnej innej religii nie ma takiego mocnego wezwania do przebaczenia, jak w chrześcijaństwie. Chrystus tak mocno chciał nas swoim życiem nauczyć przebaczania. Kiedy umierał na krzyżu i z krzyża patrzył na ludzi, którzy go przebili, którzy się z niego wyśmiewali,

0: to sam się za nich modlił. Mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus wybaczył jeszcze w czasie swojego cierpienia swoim oprawcom. Nie złorzeczył. I to przebaczenie Jezusa trwa i dokonuje się również w naszym życiu. Śpiewaliśmy w psalmie: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. A Jezus na krzyżu nie mówi: Ja przez was umieram. Tylko Jezus mówi: Ja dla was umieram. Chrystus przebacza i uczy nas tego również. Przebaczenie, moi drodzy, to jest decyzja. To jest akt woli. To jest coś, co mogę sobie wzbudzić w swoim sercu. Papież Franciszek w bulli Spes non confundit, zapowiadającej rok jubileuszowy, pisał: Przebaczenie nie zmienia przeszłości. Nie może zmienić tego, co już się wydarzyło. A mimo to przebaczenie może umożliwić przemianę przyszłości i życie w odmienny sposób, bez urazy, rozgoryczenia i zemsty. Moi drodzy, brak przebaczenia jest jak trucizna, którą sami pijemy. Natomiast przebaczenie daje uwolnienie serca. Sprawia, że przestajemy rozgrzebywać, kręcić się wokół tego, co nas zraniło. Przebaczenie, nie ukrywajmy, jest hojnością. Przebaczenie czasem wręcz jest heroizmem. Zwłaszcza wtedy, gdy krzywdy są tak ogromne, że wydają się niewybaczalne. Jeden z więźniów obozu koncentracyjnego, Gustaw Morcinek, w książce Serce za tamą napisał, że po wyjściu z hitlerowskiego obozu śmierci długo nie był zdolny do odmawiania modlitwy Ojcze Nasz. I pewnie nie on jeden. Bo w modlitwie Ojcze Nasz tam są takie słowa: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. On długo nie mógł powiedzieć, że odpuszcza swoim winowajcom. Nie umiał przekroczyć tej granicy przebaczenia i to wcale nie było dziwne. Moi drodzy, a my tak często odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz. Czy na pewno chcemy, żeby Pan Bóg nam tak przebaczał, jak my przebaczamy bliźnim? I może czasami ktoś nie będzie chciał naszego przebaczenia, albo może nam ktoś nie przebaczy, ale to Ty przebacz. Bo można powiedzieć, że przebaczenie jest stylem chrześcijańskiego życia. Święty Augustyn pisał: nienawidź błędu, ale kochaj człowieka. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałby świat, gdyby nie było ludzi, którzy potrafią przebaczać. Bo przebaczenie jest możliwe. Pokazał nam to nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, kiedy po zamachu na swoje życie nie tylko przebaczył swojemu zamachowcowi, ale też odwiedził go w więzieniu. Cały świat patrzył na to ze zdumieniem. Wielu pytało: jak można przebaczyć komuś, kto chciał cię zabić? Kolejny przykład przebaczenia: Marianna Popiełuszko. W procesie beatyfikacyjnym swojego syna wyznała: Bóg sam kiedyś osądzi. Niech im Pan Jezus daruje. Ja już im przebaczyłam. Matka, która wybaczyła mordercom swojego dziecka. Niewiarygodne. My być może nie mamy aż tak wielkich nieprzyjaciół, ale może jest ktoś, z kim od lat nie rozmawiamy. Może ktoś nas zranił słowem, uczynkiem. Może nosimy w sercu urazę do członka rodziny, sąsiada, znajomego. Dzisiejsza Ewangelia nie mówi: najpierw go polub, ale Jezus mówi: módl się za niego. Modlitwa to jest pierwszy krok w przebaczeniu. Bo kiedy modlimy się za człowieka, którego trudno nam kochać, to Bóg zaczyna przemieniać nasze serce. Święty Ojciec Pio mówił: modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Dlatego warto dzisiaj zapytać siebie, czy jest ktoś, za kogo nie potrafię się modlić? Jeśli tak, to właśnie ta osoba najbardziej potrzebuje mojej modlitwy. Prośmy dzisiaj Jezusa, aby nauczył nas tej trudnej, ale najpiękniejszej miłości. Miłości, która nie zatrzymuje się tylko na tych, którzy są dla nas dobrzy, ale potrafi objąć także tych, którzy nas zranili. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Amen. Powstajmy i zebrani na łamaniu chleba wołajmy wspólnie do Pana Boga, który jest źródłem dobroci i miłości.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię miłości, przebaczenia i pojednania wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby kierowali się sprawiedliwością, troską o dobro wspólne oraz szacunkiem dla godności każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi doświadczających cierpienia, samotności i odrzucenia, aby odnaleźli pomoc w bliźnich oraz umocnienie w Bożej łasce. Ciebie prosimy. Módlmy się za wspólnotę wojowników Maryi i ich rodziny, aby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny wzrastali w wierze, odwadze, jedności i gorliwości w służbie Bogu oraz Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w swoim królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia odpowiadali na wezwanie Chrystusa do miłości bliźniego i świadczyli o Nim swoim życiem. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, łączących się z nami za pośrednictwem Radia RDN. Polecajmy też dusze w czyśćcu cierpiące, a także polecanych w tej mszy świętej Marię i Józefa Jakułowskich. O chwałę nieba dla nich. Ciebie prosimy. Dobry i miłosierny Boże, przedstawiliśmy Ci nasze radości i nadzieje. Ufamy, że ich wysłuchasz przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i w winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana.

0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.
0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić:
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Sprawa, by podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Niech te słowa towarzyszą nam w naszej codzienności. Niech nas umocni do ich wypełniania Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąź do piekła. Amen.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. To czasem wspólnej modlitwy, integracji i umacniania wiary. Około 1000 młodych ludzi, którzy przyjęli w tym roku sakrament bierzmowania, uczestniczyło w pielgrzymce dziękczynnej z Wałrudy do sanktuarium w Zabawie. Uczestnicy pielgrzymki podkreślali, że udział w tym wydarzeniu to dla nich ważne doświadczenie, okazja do pogłębiania duchowej relacji z Bogiem.
2: Bartek, jestem pierwszy raz tutaj. Bardzo fajnie tu. Można odczuć, że na pewno jest tu coś duchowego. Połączenie z Bogiem, można poznać jeszcze bardziej religię. Chciałbym jeszcze bardziej się zbliżać do Boga.
3: Jakub, parafia Olszyny. Bardzo ważne. Jest umocnienie naszej duszy. Otrzymujemy 7 darów Ducha Świętego.
4: Jestem Mateusz i jestem z Kłaczowej. Jestem tu dlatego, że KSM chodzę. Dlatego też jakoś mi tak blisko właśnie. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś bliskiej relacji z Bogiem, to raczej się nie wybrał na taką wycieczkę dziękczynną.
5: Ksiądz Damian Kurek z Barcic. Przyjechałem z młodzieżą z klasy 8. Osoby, z którymi rok temu byłem, to były zadowolone. Jak cały ten program, sakrament spowiedzi, tą integrację. Były z tego bardzo zadowolone, że dużo z tego skorzystały.
1: Pielgrzymka dziękczynna bierzmowanych odbyła się pod hasłem Uczniowie Misjonarze. W mszy świętej w Zabawie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Więcej o tym wydarzeniu piszemy na naszej stronie rdn.pl. Ojciec Święty Leon XIV obdarzył godnością kapelana jego świątobliwości, czyli prałaturą 10 kapłanów diecezji tarnowskiej. Nowi prałaci to ksiądz Stanisław Kuboń, ksiądz Wiesław Majca, ksiądz Jan Krupa, ksiądz Jan Gajda, ksiądz Mieczysław Jakubczyk, ksiądz Andrzej Rams, ksiądz Jerzy Ptak, ksiądz Zbigniew Kras, ksiądz Stanisław Szufnara i ksiądz Bogdan Piotrowski. Tytuł kapelana jego świątobliwości to godność, którą odznacza się szczególnie zasłużonych księży diecezjalnych. Po kilku miesiącach nieobecności do Tuchowa wraca cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Wizerunek, który przeszedł prace renowacyjne już za kilka dni, ponownie zostanie umieszczony w sanktuarium. Dla wielu mieszkańców była to długa rozłąka z jednym z najważniejszych symboli religijnych miasta i regionu. Powrót odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej będzie wyjątkowym wydarzeniem.
6: Oczywiście, że czekamy, zwłaszcza, że to jest tutaj nasz kościół, nasza parafia, więc czekamy bardzo podemocjonowani tym faktem. Podziewaliśmy się, że będzie to trochę później, bo tak było zapowiadane na samym początku, a jest w miarę wcześniej. Także cieszymy się, że na wielki odpust ten obraz powróci i że będzie tutaj z nami. Zaplanowane jest to wszystko bardzo tak szczegółowo, z tego jak mówił tutaj też nasz proboszcz, ojciec Grzegorz. Na pewno będziemy tutaj witać ten obraz bardzo szczególnie.
7: Czekamy z utęsknieniem, bo tutaj chodzimy do kościoła, tutaj uczestniczymy.
8: Przyjdziemy, a to jak to też zapowiadali, to będziemy witać.
1: Zanim obraz dotrze do bazyliki, co nastąpi w sobotę, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. W sobotę o godzinie 10 obraz zostanie przeniesiony ulicami Tarnowa do katedry. Tam obraz będzie do godziny 16:25, skąd nastąpi uroczyste wyprowadzenie obrazu i pod eskortą zostanie on przewieziony do Tuchowa. Planowany przyjazd i uroczyste powitanie będzie w Tuchowie około godziny 17. Trwają przygotowania do obchodów roku księdza Franciszka Blachnickiego. Twórca ruchu Światło-Życie decyzją Senatu będzie jednym z patronów roku 2027. Pretekstem będzie 40. rocznica jego śmierci. Do obchodów przygotowuje się Centrum Ruchu Światło-Życie z Krościenka nad Dunajcem, które będzie ustalało szczegóły wydarzeń m.in. z parlamentarzystami zrzeszonymi wokół tej idei. Już w roku 2017 Sejm uczcił postać księdza Blachnickiego. Jak mówi główny moderator ruchu Światło-Życie, ksiądz Marek Sendek, zarówno wtedy, jak i teraz odbyło się to w ponadpartyjnej zgodzie.
9: Nie było nigdy głosów przeciwnych, żeby ogłosić patronem roku księdza Blachnickiego, czy podjąć uchwałę ku jego czci, więc to też pokazuje, chociaż wiemy, jak bardzo jest zróżnicowane i spolaryzowane środowisko polityczne, nie było w tych dwóch aktach, które wtedy Sejm, a teraz Senat wydał, żadnych głosów przeciwnych, więc to pokazuje, jak bardzo jest to osoba jednocząca wszystkich Polaków, rozumiejących znaczenie tej postaci w najnowszej historii Polski i w życiu współczesnym.
1: Ksiądz Franciszek Blachnicki, kojarzony przede wszystkim z oazą, był także pomysłodawcą krucjaty wyzwolenia człowieka. Miał ponadto zasługi w kwestii teologii pastoralnej czy odnowy liturgii. Duchowny zmarł w lutym 1987 roku. Według prokuratorów z pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej został otruty przez służby komunistyczne aparatu bezpieczeństwa PRL-u. Nadal trwa śledztwo w tej sprawie. 4 dni wspólnej drogi, modlitw, radości. Dołączyć mogą starsi i młodzi, którzy chcą jechać rowerem na Jasną Górę. Pielgrzymka wyruszy z 12 miejscowości diecezji tarnowskiej. Odbędzie się od 16 do 19 lipca. Trwają zapisy.
10: Podczas właśnie rowerowej pielgrzymki tarnowskiej jest już bardzo duża wspólnota, bo w tamtym roku było nas ponad 1100 osób. Integracja jest bardzo mocna. Hasłem tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę jest uczniowie misjonarze, jaki słuch, taki ruch. Chcemy skupić się na Słowie Bożym i jeżeli otrzymujemy Słowo Boże i słyszymy go, to będziemy odpowiadać na to słowo, wykonując ten właściwy ruch.
1: Mówił dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Szczygieł. Rekolekcjonistą na szlaku będzie ksiądz dr Tomasz Rąpała. Każdego dnia będzie msza święta, na postojach także odmawiane będą różne modlitwy. Zapisy trwają do 12 lipca, szczegóły są na stronie rowerowapielgrzymkatarnowska.pl. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
5: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z klubem seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przed chwilą minęła godzina 19, zapraszamy więc do wspólnej modlitwy różańcowej. Na dziś modlitwę różańcową poprowadzą wojownicy Maryi ze Słopnic, grupie przewodniczy ksiądz Sebastian Ligęska.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Wierzę w Boga,
2: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O wzrost wiary, nadziei, miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Część bolesna różańca świętego, tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jezus przeżywa lęk i cierpienie, ale całkowicie zawierza się Ojcu. Pokazuje, że prawdziwa siła rodzi się z posłuszeństwa Bogu. W chwilach niepewności, choroby, problemów rodzinnych często pytamy, dlaczego? Jezus uczy nas, aby nawet wtedy ufać Bogu. Święta Faustyna pisała: ufność jest kluczem do serca Boga. Jezu, naucz mnie ufać Bogu we wszystkich trudnościach.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy,

0: Niewinny Jezus przyjmuje cierpienie, aby wynagrodzić za grzechy świata. Wielu ludzi doświadcza niesprawiedliwości, odrzucenia i cierpienia. Jezus jest blisko każdego skrzywdzonego człowieka. Święty Jan od Krzyża pisał: miłość nie polega na słowach, ale na czynach i cierpieniu. Jezu, pomóż mi z miłością znosić przeciwności i nie krzywdzić innych.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo niepokalanie poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: Tajemnica trzecia. Ciernie ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Uplutszy koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę. Jezus zostaje wyśmiany i poniżony. Przyjmuje upokorzenie z pokorą i miłością. Każdy z nas doświadcza niezrozumienia, krytyki lub odrzucenia. Jezus uczy nas zachować godność i przebaczać. Święty Augustyn mówił: pokora jest fundamentem wszystkich cnót. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba
0: Chleba
1: naszego
0: naszego
1: powszedniego
0: powszedniego
1: daj
0: daj
1: nam
0: nam
1: dzisiaj
0: dzisiaj
1: i
0: i
1: odpuść
0: odpuść
1: nam
0: nam
1: nasze
0: nasze
1: winy,
0: winy,
1: jako
0: jako
1: i
0: i
1: my
0: my
1: odpuszczamy
0: odpuszczamy
1: naszym
0: naszym
1: winowajcom.
0: winowajcom.
1: I
0: I
1: nie
0: nie
1: wódź
0: wódź
1: nas
0: nas
1: na
0: na
1: pokuszenie,
0: pokuszenie,
1: ale
0: ale
1: nas
0: nas
1: zbaw
0: zbaw
1: ode
0: ode
1: złego.
0: złego.
1: Amen.
0: Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko
0: Boża,
1: Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Święta
1: Mario,
0: Mario,
1: Matko
0: Matko Boża,
1: Boża, módl
0: módl
1: się
0: się
1: za
0: za
1: nami
0: nami
1: grzesznymi,
0: grzesznymi,
1: teraz
0: teraz
1: i
0: i
1: w
0: w
1: godzinę
0: godzinę
1: śmierci
0: śmierci
1: naszej.
0: naszej.
1: Amen.
0: Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Święta
1: Mario,
0: Mario,
1: Matko
0: Matko
1: Boża,
0: Boża,
1: módl
0: módl
1: się
0: się
1: za
0: za
1: nami
0: nami
1: grzesznymi,
0: grzesznymi,
1: teraz
0: teraz
1: i
0: i
1: w
0: w
1: godzinę
0: godzinę
1: śmierci
0: śmierci
1: naszej.
0: naszej.
1: Amen.
0: Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Święta
1: Mario,
0: Mario,
1: Matko
0: Matko
1: Boża,
0: Boża,
1: módl
0: módl
1: się
0: się
1: za
0: za
1: nami
0: nami
1: grzesznymi,
0: grzesznymi,
1: teraz
0: teraz
1: i
0: i
1: w
0: w
1: godzinę
0: godzinę
1: śmierci
0: śmierci
1: naszej.
0: naszej.
1: Amen.
0: Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Święta
1: Mario,
0: Mario,
1: Matko
0: Matko
1: Boża,
0: Boża,
1: módl
0: módl
1: się
0: się
1: za
0: za
1: nami
0: nami
1: grzesznymi,
0: grzesznymi,
1: teraz
0: teraz
1: i
0: i
1: w
0: w
1: godzinę
0: godzinę
1: śmierci
0: śmierci
1: naszej.
0: naszej.
1: Amen.
0: Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Święta
1: Mario,
0: Mario,
1: Matko
0: Matko
1: Boża,
0: Boża, módl
1: módl
0: się
1: się
0: za
1: za
0: nami
1: nami grzesznymi,
0: grzesznymi, teraz
1: teraz
0: i
1: i w
0: w
1: godzinę
0: godzinę
1: śmierci
0: śmierci
1: naszej.
0: naszej.
1: Amen.
0: Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Święta
1: Mario,
0: Mario,
1: Matko
0: Matko
1: Boża,
0: Boża,
1: módl
0: módl
1: się
0: się
1: za
0: za
1: nami
0: nami grzesznymi,
1: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Amen.
1: Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Święta
1: Mario,
0: Mario,
1: Matko
0: Matko
1: Boża,
0: Boża, módl
1: módl
0: się
1: się za
0: za
1: nami
0: nami
1: grzesznymi,
0: grzesznymi,
1: teraz
0: teraz
1: i
0: i
1: w
0: w
1: godzinę
0: godzinę
1: śmierci
0: śmierci
1: naszej.
0: naszej.
1: Amen.
0: Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Święta
1: Mario,
0: Mario,
1: Matko
0: Matko Boża,
1: Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
0: teraz
1: i
0: i
1: w
0: w godzinę
1: godzinę śmierci
0: śmierci
1: naszej.
0: naszej.
1: Amen.
0: Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Święta
1: Mario,
0: Mario,
1: Matko
0: Matko
1: Boża,
0: Boża, módl
1: módl się
0: się
1: za
0: za
1: nami
0: nami
1: grzesznymi,
0: grzesznymi, teraz
1: teraz
0: i
1: i
0: w
1: w godzinę
0: godzinę
1: śmierci
0: śmierci
1: naszej.
0: naszej.
1: Amen.
0: Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: Jak
0: jak
1: była
0: była
1: na
0: na
1: początku,
0: początku, teraz
1: teraz
0: i
1: i zawsze
0: zawsze
1: i
0: i
1: na
0: na
1: wieki
0: wieki
1: wieków.
0: wieków.
1: Amen.
0: Amen. O mój Jezu,
1: Przebacz
0: przebacz nam
1: nam nasze
0: nasze
1: grzechy,
0: grzechy,
1: zachowaj
0: zachowaj
1: nas
0: nas
1: od
0: od
1: ognia
0: ognia
1: piekielnego,
0: piekielnego,
1: zaprowadź
0: zaprowadź
1: wszystkie
0: wszystkie
1: dusze
0: dusze
1: do
0: do
1: nieba
0: nieba
1: i
0: i
1: dopomóż
0: dopomóż
1: szczególnie
0: szczególnie
1: tym,
0: tym,
1: którzy
0: którzy
1: najbardziej
0: najbardziej
1: potrzebują
0: potrzebują
1: Twojego
0: Twojego
1: miłosierdzia.
0: miłosierdzia. O Maryjo, niepokalanie poczęta,
1: Módl
0: módl
1: się
0: się
1: za
0: za
1: nami,
0: nami,
1: którzy
0: którzy
1: się
0: się
1: do
0: do
1: Ciebie
0: Ciebie
1: uciekamy
0: uciekamy,
1: i
0: i
1: za
0: za
1: wszystkimi,
0: wszystkimi,
1: którzy
0: którzy
1: się
0: się
1: do
0: do
1: Ciebie
0: Ciebie
1: nie
0: nie
1: uciekają,
0: uciekają,
1: a
0: a
1: zwłaszcza
0: zwłaszcza
1: za
0: za
1: nieprzyjaciółmi
0: nieprzyjaciółmi
1: Kościoła
0: Kościoła
1: Świętego
0: Świętego
1: i
0: i
1: poleconymi
0: poleconymi
1: Tobie.
0: Tobie. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Jana. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki. Jezus niesie ciężar krzyża dla naszego zbawienia. Nie poddaje się mimo zmęczenia i bólu. Naszym krzyżem mogą być obowiązki, choroba, samotność czy troska o bliskich. Z Jezusem każdy ciężar staje się drogą do świętości. Święta Teresa Benedykta od krzyża mówiła: kto chce nauczyć się kochać, niech weźmie krzyż. Jezu, daj mi siłę wiernie nieść mój codzienny krzyż.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba
0: Chleba naszego
1: naszego powszedniego
0: powszedniego
1: daj
0: daj
1: nam
0: nam
1: dzisiaj
0: dzisiaj
1: i
0: i
1: odpuść
0: odpuść
1: nam
0: nam
1: nasze
0: nasze
1: winy,
0: winy,
1: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: O Maryjo, niepokalanie poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Na krzyżu objawia się największa miłość Boga do człowieka. Jezus oddaje życie za nasze zbawienie i przebacza swoim oprawcom. W świecie pełnym podziałów i ran jesteśmy wezwani do przebaczenia, do pojednania i miłości, nawet wobec tych, którzy nas skrzywdzili. Święty Franciszek Salezy mówił: jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. Jezu ukrzyżowany, naucz mnie przebaczać i kochać tak, jak Ty kochasz.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: We wszystkich intencjach tej modlitwy różańcowej pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmniejszemu nas oddawaj.
0: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
0: Opiekunko rodzin,
1: módl się za nami.
0: Zdrowienie chorych,
1: módl się za nami.
0: Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty. a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj 17 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, rozdziały od 17 do 26 zostały nazwane w Biblii Tysiąclecia kodeksem świętości. Czy może nas Ojciec wprowadzić w ten kodeks?
3: Otóż, jeśli chodzi o tę nazwę, kodeks świętości, to Biblia Tysiąclecia korzysta tylko z tego, co zostało wypracowane w badaniach biblijnych nad Pięcioksięgiem. Jeszcze przed powstaniem inicjatywy Biblii Tysiąclecia wyodrębniono ten blok materiału, o którym pani była łaskawa wspomnieć, jako cechujący się czymś, co odróżnia materiał chociażby poprzedzający, o którym mówiliśmy do tej pory, od tego bloku 17 do 26. Najogólniej rzecz ujmując, jak patrzymy na to, co się dzieje w rozdziałach 11, 12, 13, 14 i 15, to tam mamy przepisy dotyczące czystości w różnych sferach, że tak powiem, od kuchni do sypialni i łazienki. Bo 11 rozdział to są reguły czystości pokarmów, a potem przez różne obszary, w których może się pojawić problem nieczystości, dochodzimy do końca 15 rozdziału. Rozdział 16, mówiący o Jom Kippur, jest takim rozdziałem, który stanowi cezurę. Rozdziela dwa bloki. Prawa dotyczące czystości od kodeksu świętości, o którym pani powiedziała. Tak, żeby pomóc czytelnikowi w zauważeniu, że coś się zmieni. Wraz z rozdziałem 17 zaczynają się przepisy, które nie określają reguł czystości, ale określają normy rządzące życiem między ludźmi, życiem społeczności, tak by to życie społeczne poukładać w taki sposób, żeby ono było zgodne z wolą Bożą. A więc te rozdziały 11 do 15 mówią o kwestiach rytuału ze szczególnym uwzględnieniem tematu czystości rytualnej, a rozdziały 17 do 26 mówią o zasadach postępowania w życiu, a więc o tym, co nazywamy świętością życia. Nie o świętość obrzędów chodzi, ale o świętość naszej codzienności.
2: Bardzo dziękuję. Może właśnie o takiej jednej czy dwóch normach byśmy teraz porozmawiali, ponieważ w tym rozdziale 17 czytamy też o znaczeniu krwi, która jest utożsamiana z życiem. To wiązało się ze specjalną formą na przykład ubijania zwierząt, tak żeby cała krew wyciekła, by spożywając to mięso, spożywający nie stał się nieczysty. To jest jedna tutaj kwestia. Druga to, że w wersetach od 3 do 5 czytamy, że ofiary mają być składane przed namiotem spotkania, a nie w dowolnym miejscu. Dlaczego tam? I tylko tam. Znaczy, dlaczego to wiadomo, ale dlaczego tylko tam?
3: To w porządku zadawania pytań. Zaczniemy od tej krwi, bo chociaż ona się pojawia w treści 17 rozdziału później, to wiąże się z tym, o czym mówiliśmy przy okazji rozdziału 15. Tam słusznie zwróciła pani uwagę na problem przepisów związanych z tak zwaną nieczystością miesięczną, czyli stanem nieczystości związanym z miesiączką u kobiet. Uważa się dosyć powszechnie, że przyczyną, dla której i Tora, i w konsekwencji Talmud, który poświęca tej kwestii osobny traktat, jest właśnie pojawianie się krwi w tym newralgicznym momencie. I tutaj znowu mamy krew, tyle że obecną w pożywieniu potencjalnym. No bo mięso to jeszcze nie schabowy, ale już do jedzenia to jest, tak? Krew, jak pamiętamy z tak zwanego przymierza noachickiego, a więc zawartego z Noem i jego potomkami, ocalonymi z potopu, przedstawiona jest jako coś, co w sposób szczególny należy do Boga, bo życie należy do Boga. Życie jest Bożą własnością, czymś, czym Bóg zawiaduje, a w krwi jest element życia. Jak krew nie krąży, albo jak krew wycieknie z kogoś, to życie z niego wycieka i już mamy nie osobę, tylko trupa. I tu dokładnie o to samo chodzi. Nieczystość nam się kojarzy z czymś zbrukanym, zepsutym, gorszym. A żeby zrozumieć pojęcie nieczystości w Torze, w judaizmie, w konsekwencji, to musimy sobie powiedzieć jasno, że nieczystość nie oznaczała, że coś jest gorsze. Paradoksalnie mogła oznaczać, że coś jest dla człowieka nieosiągalne albo niedotykalne, zastrzeżone, jest tabu, do którego człowiek rąk nie powinien pchać, bo należy do Boga. Na przykład święte teksty to teksty, które czynią ręce nieczystymi. Dlaczego? Bo należą do Boga, a jak człowiek się do nich pcha nie ze względu na Boga, tylko dlatego, że mu się zachce, to nie szanuje tej Bożej domeny. I z krwią jest to samo. Krew jest nieczysta dla człowieka, bo jest własnością Bożą. Odsączamy więc z tego, co chcemy spożytkować dla posilenia własnego ciała, ten Boży element, żeby, przepraszam za wyrażenie, nie żreć nie swojego. I teraz popatrzmy z tego punktu widzenia na Eucharystię. Chrystus, który swoją krew daje uczniom do spożycia. To On nie tylko posila ich swoją krwią, On im daje Boże życie, którego stają się uczestnikami. To jest ta ranga daru.
2: Że to jest niesamowite, jak bardzo wymowne.
3: No właśnie, a ta symbolika jest głęboko wrośnięta w te przepisy. Wydawałoby się takie nudne, monotonne, nie wiadomo o czym, a one są o życiu.
2: To może tak jeszcze króciutko. Dlaczego tylko przed namiotem spotkania?
3: Żeby niegdzie popadnie.
2: Czyli znowu ta świętość
3: właśnie
2: daru.
3: Jest jedno miejsce, wybrane przez Boga, określone jako miejsce stosowne dla składania ofiar Bogu. Jak niesforna kura z wolnego wybiegu znosi jajka, gdzie jej się zachce, to nie jest wyraz szacunku dla gospodyni, która musi obchodzić całe podwórko i okolice, żeby te jajka pozbierać. Pan Bóg nie będzie zbierał składanych mu ofiar po różnych kątach, tylko jest jedno miejsce, gdzie człowiek ma przynieść Bogu ofiarę i tam ją złożyć.
2: Człowiek do Boga, a nie Bóg gdzieś tam rozproszony przez człowieka.
3: Właśnie to. Dziękuję, ładnie to pani ujęła.
2: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchaczy.
3: To ja sobie pozwolę pociągnąć ten motyw, do którego pani nawiązała. Drodzy państwo, to określenie miejsca składania ofiar, co ono przyniesie wraz z rozwojem religii jachwistycznej? Kiedy cześć Jahwe będzie oddawana już nie w przenośnym przybytku, ale w budynku stałym, że tak powiem, w obiekcie stałym, to do czego to wyznaczenie jednego miejsca składania ofiar doprowadzi?
2: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję. Drodzy państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą. My z naszą audycją korzystamy z otwartości Radia Warszawa na to, czym się chcemy z państwem dzielić. Ale Radio Warszawa, żeby prowadzić swoją działalność, potrzebuje otwartości z naszej strony, żebyśmy my to radio wsparli, żeby miało za co dla nas funkcjonować. Serdecznie o takie wsparcie prosimy.
2: Dziękuję. Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linka
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Wymiar religijny jest niezbędny w ekologii, przypomina papież uczestnikom austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Imienia Boga nigdy nie wolno łączyć z wojną, pisze Leon XIV w miesięczniku Piazza San Pietro. Papież odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież skierował wideo przesłanie do austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Zachęca w nim do spojrzenia na kwestię ochrony środowiska przez pryzmat chrześcijańskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Podkreśla, że Kościół zawsze był świadomy, iż kwestie ekologiczne posiadają wymiar moralny.
3: Chociaż niektórym może się wydawać, że wiara ma niewiele do zaoferowania w kwestiach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, wymiar religijny jest w rzeczywistości niezbędny do odpowiedniego zajęcia się tymi problemami. Ci, którzy wierzą, że nasz świat został stworzony przez Boga i jest z natury dobry, są zobowiązani do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za troskę o stworzenie, ponieważ wymaga tego ich wiara.
2: Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas, papież wskazał również na głębokie podstawy etyczne ochrony stworzenia, łączące się z kwestią ochrony i promowania równej godności każdej istoty ludzkiej oraz najwyższej wartości praw człowieka. Ojciec Święty ponowił wezwanie do budowania pokoju i demaskowania tych, którzy próbują wykorzystywać religię do usprawiedliwiania przemocy. W odpowiedzi na list opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro, Leon XIV przestrzegł, iż imię Boga nigdy nie może być łączone z wojną, dominacją i śmiercią. Karol Darmoros.
4: Punktem wyjścia papieskiej refleksji był list Rafaele z Katanii, który pytał, jak można przelewać niewinną krew, wzywając Boga i jak imię mające jednoczyć może stawać się narzędziem podziału. Leon XIV przypomniał niewinne ofiary rakiet, dronów i broni na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach świata. Jak zaznaczył, od początku swojej posługi Piotrowej prosi o pokój rozbrojony, rozbrajający, pokorny i wytrwały. Papież napisał, że misją Kościoła i następcy Piotra jest nieustanne wzywanie do pokoju oraz stanowcze piętnowanie tych, którzy próbują łączyć imię Boga z działaniami wojennymi.
2: W poniedziałek 22 czerwca Leon XIV odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, największej organizacji humanitarnej na świecie zajmującej się zwalczaniem głodu. Pierwszy i jedyny raz odwiedził to gremium papież Franciszek 10 lat temu.
5: Leon XIV uda się tam na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Spotka się z uczestnikami dorocznej sesji Rady Wykonawczej, pracownikami i ich rodzinami. Będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku udał się tam papież Franciszek. Zaapelował, by problem głodu przestał być traktowany na świecie jako zjawisko naturalne i oczywiste.
2: Światowy Program Żywnościowy istnieje od 1961 roku. Od roku 1965 jest pełnoprawnym programem ONZ. Jego celem jest wspieranie społeczeństw cierpiących z powodu głodu, tak aby stawały się samodzielne, a nie uzależnione od pomocy z zewnątrz.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Bądź pozdrowiona, święta Boża Rodzicielko, nasza Matko i Królowo, Pani Jasnogórska. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Taką naukę zostawia nam Twój Syn, Maryjo. Słowa Jezusa mogą budzić w nas oburzenie i bunt. Mam miłować moich nieprzyjaciół? Mam modlić się za tych, którzy mnie prześladują? Czy Jezus trochę nie przesadza z tym nakazem miłości nieprzyjaciół? Czy człowiek jest w ogóle zdolny do wypełnienia tego nakazu miłości? Zadane rany tak bardzo bolą. Zdrada, nienawiść, odrzucenie, wyzwiska, brak zainteresowania sprawiają w człowieku wielkie cierpienie, które prowadzi do gniewu czy nawet zemsty. Ciężko jest przebaczyć. Wydaje się, że jest to nawet niemożliwe. Ze smutkiem trzeba nam dziś się przyznać, że nie umiemy miłować nieprzyjaciół, że się nie modlimy za tych, którzy nas prześladują. Mało tego, łatwiej nam jest złorzeczyć i przeklinać życie naszych nieprzyjaciół i prześladowców. Ale czy tego chce Twój Syn, Maryjo? Jezus nie tylko zostawił nakaz miłowania nieprzyjaciół, czyli tych, którzy zranili, lecz sam ten nakaz jako pierwszy wypełnił. Uczy nas papież Benedykt w encyklice Deus Caritas Est. Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Maryjo, Ty byłaś świadkiem tej miłości Boga, gdy towarzyszyłaś Jezusowi w czasie Jego męki, gdy tyle wycierpiał od człowieka, gdy był prześladowany, odrzucony, niesprawiedliwie skazany na śmierć, gdy porzucili Go Jego przyjaciele, a Piotr, który tyle obiecał, po prostu się Go zaparł. Słyszałaś wtedy słowa Jezusowej modlitwy: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wbrew wszystkiemu On nieustannie miłował. Będąc odrzucony, nie odrzucił upadłego człowieka. Będąc prześladowany, nie szukał zemsty, lecz otworzył swoje najświętsze serce na każdego z nas, którzy przez grzech staliśmy się Jego nieprzyjaciółmi. Jezus udowodnił, że miłość ma większą siłę i moc od nienawiści. I to właśnie miłością objawioną na krzyżu pokonał nienawiść. Matko Miłosierdzia, czy jednak możliwe jest wypełnienie przykazania miłości i to jeszcze miłości nieprzyjaciół? Wspomniany już papież Benedykt pozostawił nam taką naukę, która jest odpowiedzią na to pytanie. Przykazanie miłości staje się możliwe tylko dlatego, że nie jest jedynie wymogiem. Miłość może być przykazana, ponieważ wcześniej jest dana. On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy. Dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie wzbudzić. On nas kocha. Pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość i z tego pierwszeństwa miłowania ze strony Boga może, jako odpowiedź, narodzić się miłość również w nas. Gdzie więc możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość? W konfesjonale, kiedy po doświadczeniu własnego grzechu i własnej nędzy Twój Syn, Maryjo, nie odrzuca, lecz okazuje miłosierdzie.

0: Spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa. Maryjo, nasza Matko, Ty wypełniasz przykazanie miłości, bo Ty kochasz w Bogu i z Bogiem. Twoja wola jest zjednoczona z wolą Bożą przez intymne spotkanie z Bogiem. Kochasz każdego z nas, nawet tego największego łobuza, bo kocha w Tobie sam Bóg, co widzimy w Twoich oczach, w tym świętym, jasnogórskim wizerunku. Dlatego dziś tak bardzo prosimy Ciebie, abyś nas prowadziła drogą miłości, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół i zaczęli się modlić za tych, którzy nas prześladują. Pani Jasnogórska, w naszej dzisiejszej modlitwie apelowej polecamy Tobie papieża Leona XIV, cały Kościół Święty, wszystkich biskupów świata, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich misjonarzy. Polecamy Tobie naszą archidiecezję częstochowską z jej pasterzem na czele, z arcybiskupem Wacławem. Polecamy Tobie naszą umiłowaną ojczyznę, prosząc o pokój i pojednanie. Polecamy Tobie cały nasz pauliński zakon, naszego ojca generała i jednocześnie prosimy o nowe i święte powołania. Polecamy Tobie naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem na czele, wszystkich posługujących na Jasnej Górze, siostry zakonne, pracowników i dobrodziejów naszego klasztoru i sanktuarium. Polecamy Tobie dzieci i młodzież, którzy powoli zbliżają się do zakończenia roku szkolnego, abyś chroniła te młode serca od zepsucia moralnego. Polecamy Tobie wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej oraz tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy Tobie wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, umierających, błądzących i zagubionych życiowo. Wskaż im drogę do Jezusa Chrystusa, który jest ich mocą i siłą w przeżywaniu tych przeciwności. Polecamy Tobie pielgrzymów dnia dzisiejszego, wszystkich kapłanów, którzy dziękują za swoje kapłaństwo, prosząc dla nich o wytrwałość w powołaniu, a dla tych kapłanów, którzy może błądzą albo przeżywają jakiś kryzys swojego powołania, abyś ich, Maryjo, umocniła i przyprowadziła do najwyższego i wiecznego kapłana. Szczególnie polecamy Tobie również obecnych tutaj pielgrzymów z miejscowości Luboń koło Poznania, z miejscowości Konstantynów nad Bugiem, z Woli Batorskiej, z miejscowości Koneck, pielgrzymów z Wadowic i Piotrowic, którzy jak co miesiąc tego 16 miesiąca przyjeżdżają, by dziękować za dar świętego Jana Pawła II, oraz polecamy Tobie wspólnotę rycerzy Kolumba z Wadowic. Te wszystkie, Matko, intencje powierzamy w Twoim niepokalanym sercu, rozważając tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta

0: Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas.

0: Mario, wypełniając polecenie Twojego Syna, pragniemy Tobie teraz zawierzyć wszystkich naszych prześladowców i tych, których uznajemy za swoich nieprzyjaciół i ukrywamy ich w tym niepokalanym sercu. Pod Twoją obronę. Święta Boża Macicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód nas zawsze wypełnić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synowi swoim nas pojedna, Synowi swoim nas poleca, swoim Synowi nas obraca. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo.
1: Jakżeż przeciwna jest, a zarazem prosta tajemnica pedagogii Kościoła, że po uroczystościach Trójcy Przenajświętszej, zesłania Ducha Świętego, Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi, w tych wszystkich tajemnicach objawia nam miłość Boga, bo Bóg jest miłością. Dlatego Karol Wojtyła zapisze w swoich poematach: miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. We wtorkowe wieczory zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: Tym razem w leksykonie litera T i hasło Trzy Korony. Trzy Korony to zespół muzyczny wykonujący muzykę z pogranicza rock'n'rolla, blues rocka i rocka psychodelicznego. Został założony w marcu 1970 roku przez Krzysztofa Klęczona po jego odejściu z zespołu Czerwone Gitary. W styczniu 1970 Krzysztof Klęczon zapowiedział opuszczenie Czerwonych Gitar, a już dwa miesiące później ogłosił powstanie Trzech Koron. Zespół zadebiutował w telewizyjnej giełdzie piosenki, prezentując swój pierwszy utwór zatytułowany 10 skali Buforta, zapewniając mu tym samym miejsce na czwartej epce programu, będącej promocyjną składanką wydaną w lutym 1970 roku. Oto Krzysztof Klęczon i Trzy Korony i 10 w skali Buforta.

tym samym 1970 roku Trzy Korony wzięły udział w czwartym festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Na festiwalu zespół wystąpił w składzie: Krzysztof Klęczon, gitara i śpiew, Grzegorz Andrian, gitara basowa i śpiew, Ryszard Klęczon, gitara hawajska, Marek Ślazyk, perkusja. Kilka miesięcy później Marka Ślazyka zastąpił Piotr Stajkowski. W takim też składzie zespół dokonał nagrań radiowych. Oto jedna z piosenek zarejestrowanych dla Polskiego Radia w roku 1970. Śmigła Diana.

sieni. Już świety prężą się, już słychać złota.

W czerwcu 1971 roku zespół nagrał album Krzysztof Klęczon i Trzy Korony, z którego pochodziła druga wersja utworu 10 skali Buforta, nagrana w stylu psychodelicznego rocka. Ta wersja, która nawiasem mówiąc otwierała album, zabrzmiała już w dzisiejszym programie. Teraz jeden z najbardziej znanych utworów Krzysztofa Klęczona i zespołu Trzy Korony, zarejestrowanych dla Polskiego Radia, wydany na singlu przez wytwórnię Muza w czerwcu 1971 roku. Nie przejdziemy do historii.

Podczas krótkiego okresu istnienia grupy funkcję menadżera pełnił Andrzej Olechowski, późniejszy polityk i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. W 1971 roku zespół Trzy Korony zrealizował teledysk do piosenek Retrospekcja i Kronika Podróży, czyli Ciuchcią w Nieznanym. Tamten rok przyniósł też wydawnictwa płytowe zespołu. Obok albumu Krzysztof Klęczon i Trzy Korony oraz singla Nie przejdziemy do historii, na małych krążkach wytwórni Muza wydano piosenki Spotkanie z Diabłem, 10 skali Buforta, Już nie czas, Stary walc przypomni ci oraz najpopularniejszą z nich Port. Utwór ten zamykał również album grupy.

Krzysztof Klęczon, nie mogąc pogodzić uczestnictwa w zespole z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, opuścił Trzy Korony w marcu 1972 roku. Zespół od maja z wokalistką Marią Głuchowską w roli lidera działał aktywnie do jesieni 1972 roku. Muzycy z gitarzystą Grzegorzem Nogowskim w składzie pożegnali się ze swoimi fanami, organizując specjalną trasę koncertową zatytułowaną Nie przejdziemy do historii. W trasie tej udział wziął Krzysztof Klęczon i zespół Niebiesko-Czarny. Oto zarejestrowana dla Polskiego Radia w 1972 roku piosenka Droga pełna słońca.

We wrześniu 2010 roku podczas sesji zdjęciowej do dokumentalnego filmu 10 skali Buforta muzycy Trzech Koron wystąpili w klubie Stary Rower w Sopocie. W czerwcu 2011 Agencja Fonograficzna Polskiego Radia wydała drugi album Trzech Koron dedykowany twórczości Krzysztofa Klęczona. Album został zatytułowany Krzysztof Klęczon i Trzy Korony – Nie przejdziemy do historii. Na płycie znalazło się 12 zrekonstruowanych cyfrowo, niepublikowanych dotąd utworów nagranych dla Polskiego Radia, a także dodatkowo dwa utwory w nowym opracowaniu muzycznym, w którym wykorzystano oryginalną ścieżkę dźwiękową głosu Krzysztofa Klęczona. Na zakończenie jeszcze jedno z nagrań zarejestrowanych w roku 1972. Pożegnanie z gitarą.

blask, aż nie widać go stąd.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy folkową listę przebojów. Przy mikrofonie Andrzej Zarych. No to już połowa czerwca w zasadzie. Prawie, że no jutro wypada. Czas szybko leci, wakacje się zbliżają, młodzi ludzie się cieszą. A my cały czas gramy oczywiście utwory, które są w zestawieniu do głosowania. No ale już od tych wakacji będziemy grali, oczywiście od początku wakacji będziemy grali utwory, które nas gdzieś poprowadzą po różnych regionach, mam nadzieję, ciekawych. Może polskich, może nie polskich. Tak to się poukłada, gdzie nas poniesie, tam będziemy grali. A dzisiaj nas niesie na utwory, które są w zestawieniu do głosowania. Zaczynamy od grupy Po Zagonach, Polki Sądeckiej w ich wykonaniu, 631 numer SMS-owy.

Może ktoś pojedzie na Węgry w czasie wakacji? Może, pewnie nie jeden. I usłyszy czardasza. No i właśnie czardasza też teraz usłyszymy. Tak, mamy czardasza w utworach, które są poddawane pod głosowanie, bo go zaprezentują małe piwnicoki. Małe piwnicoki, czyli górale nad Popradzcy, czarni górale. Czardasz dla nich jest graniem zupełnie oczywistym. 659 numer SMS-owy.

piwnicznej przeniesiemy się zdecydowanie bardziej na wschód, bo jedziemy aż w okolice Rzeszowa. W zasadzie to już nawet można powiedzieć, że do tego Rzeszowa też wpadniemy. Grupa Liwoczanie przed nami, Rzeszowiaczek, 632 mają numer SMS-owy. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148. W SMS-ie wpisujemy rdn.folk i numer piosenki, którą chcemy poprzeć naszym głosem. To wszystko kosztuje złotówkę plus VAT. Aha, i SMS-y wysyłamy, no jeszcze tydzień. Tak to się właśnie poskładało za 2 tygodnie podsumowanie głosowania. No a teraz już Liwoczanie i Rzeszowiaczek.

0: Od Rzeszowa na zachód mkniemy po to, żeby posłuchać walca. Walca w wykonaniu zespołu z regionu Lachów, czyli grupa Nawojowiacy. Jesteśmy w Nawojowej, miejscowość nieopodal Nowego Sącza, a walc ma tytuł Godała Mama. Numer SMS-owy ma 680.
1: Lona z walca, pięknie prosamy!

No tak się rozpędziliśmy z naszym podróżowaniem, że od tego Rzeszowa przyjechaliśmy do Nawojowej, zatrzymaliśmy się na chwilę na Walca, to teraz jeszcze pojedziemy sobie do Białki. Bo grupa Białcanie, hej, dej mnie mamo, tak jest tytuł tego śpiewania, numer SMS-owy 643. To oprócz SMS-ów, tak dla przypomnienia mówię, to głosujemy oczywiście też przez maila folk@rdn.pl i wystarczy wpisać numer utworu, który się chce swoim głosem poprzeć. A teraz już Białcanie. Hej, dej mnie mamo.

będzie teraz granie zdecydowanie z Pogórza, nie z takich wysokich gór jak z Białki Tatrzańskiej. Zdecydowanie tereny troszkę bardziej wypłaszczone, ale granie świetne, jak wszystkie zresztą utwory, które są w zestawieniu do głosowania. Będzie to polka, obiecałeś, a grupa Pilźnianie ją wykonuje, czyli jedziemy do Pilzna. 666 numer SMS-owy.

Jak się przegląda statystyki, to ponad 300 zespołów jest w Małopolsce i jest jeszcze do tego ponad 150 kapel. To jest ogromna siła. Duża część z tych kapel to są kapele rodzinne, no i mamy teraz taką jedną kapelę rodzinną przed sobą. To jest kapela rodzinna Bugajskich, Sarna, 644, numer SMS-owy. Ja podałem statystyki dotyczące Małopolski, ale przecież mamy jeszcze sąsiednie województwa, gdzie też muzykowanie takie rodzinne jest, nie wiem, nie powiem, że w modzie, jest po prostu aktywne, żyje, no i właśnie teraz mamy taki przykład. Rodzinna kapela Bugajskich.

Folklor bywa inspiracją dla ludzi tworzących inną muzykę. Bywa też tak, że ci, którzy grają w zespołach ludowych, postanawiają zagrać też co innego. No, ale ten folklor w nich siedzi i dlatego powstaje muzyka, która jest nim inspirowana, a chociaż czasem gdzieś tam odchodzi w inne strony. I taki zespół to jest La Hersi, czyli jesteśmy w okolicy Nowego Sącza. Dolinecką, taki tytuł, 658, numer SMS-owy. No to jedziemy w tę Dolineckę w takim razie z La Hersami.

Oberek będzie. Oberek to jest taniec zdecydowanie z północnych części regionu i tam gdzieś dalej jeszcze w Polsce mknący, bo oberki są bardziej majestatyczne. Oberki są takie bardziej nizinne, jak się ich słucha. W oberku jest mniej gór, ale jest też dużo tego szerokiego piękna. Działoszacy nam oberek zaprezentują przy sobie. Taki tytuł, 672 numer SMS-owy mają. Jeszcze przez tydzień głosujemy też nie tylko SMS-ami i mailami, ale też przez naszą radiową stronę internetową rdn.pl. Gramy teraz.

Jeszcze raz wracamy w wysokie góry, tym razem po zakopiańsku trochę, Trebunie Tutki, choć jose nieładno, taki tytuł, 683 numer SMS-owy, jakby ktoś miał okazję być na ich koncercie, na jakimś wydarzeniu, no to się przekona, że to jest kapitalne granie mistrzowskie, wręcz tym bardziej jak koncertują jeszcze z zespołami zagranicznymi, prezentującymi trochę inną muzykę folkową. No takie zestawienie jest niesamowite. Trebunie Tutki, choć jose nieładno, 683 numer SMS-owy.

Jeszcze wrócimy na chwilę w okolice Nowego Sącza. Młodzieżowa muzyka po Degrodzie kiedyś nagrała taką płytkę. Pod Gaickiem 688, numer SMS-owy, czyli jesteśmy w Podegrodziu, które jest nazywane stolicą Lachów Sądeckich. Zagrajmy ich.

Na chwilę przeniesiemy się na wschód. I to tak sporo od razu, takim wielkim krokiem, bo grupa Rokiczanka to tam wschodnie rubieże naszego kraju. Siwy Gołąbeczek śpiewają, 673 mają numer SMS-owy. No to będzie dynamicznie, będzie tak wesoło. Posłuchajmy.

I teraz będzie granie lachowskie, ale nie z okolic Nowego Sącza. To są lachy szczyżyckie. No, grupa Szczyżycanie, no to sama nazwa wskazuje. Z Łącki na Łąckę, 689 numer SMS-owy. To jest trochę inne granie niż tam u lachów sądeckich, bardziej na południe położonych. Bo jednak słychać to, że z lachami szczyżyckimi sąsiadują i grupy góralskie, i krakowskie. No ale piękna w tym jest mnóstwo i autentyczności przede wszystkim. Posłuchajmy ich wszystkich.

Na koniec dzisiejszego programu zagramy grupę reprezentującą tę część mieszkańców, którzy byli skupieni wzdłuż południowej naszej granicy, czyli będzie troszkę po łemkowsku. Grupa Serencza jako tako, numer SMS-owy 702. Ja tym utworem żegnam się z Państwem. Życzę dobrej niedzieli, dobrego tygodnia, no i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, gdzie będziemy ostatni raz grali utwory, które są w zestawieniu do głosowania. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych, a teraz już Serencza.

0: folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.